0: depresją. Wczoraj wróżyli wieczność, a dziś wróżą nam upadek. Jak wszystko się sypie, to z tego weź zrób przyprawę.
1: Zamienić w tu nocy statek.
2: Wygląda to jak jakaś korporacja. Żerawa.
3: Do

takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia, teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki, nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki. Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda, ale nie docenić tekstu do

przed sobą, aha. I czy jest sens pytać, co by było, gdyby, kiedy wynik już znasz? I czy jest cel szukać winy tam, gdzie ślepe siły zadrwiły z nas?

mgłę. Czy to inny typ, kiedy błyska flash? Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz? I kim ona jest, jak to skończy się? Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczy się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią mrzawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak Las Vegas parano. Liczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

0: cię. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte.
1: Miejski kamuflaż, moje obrazy na koszulkach, barwom łatwiej zaufać,

0: Kaszminka, nieziemski brokat. Nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna. Czasem nie wiedziałem jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat. Emocji szlak przebiega przez nas. I miałeś swój czas i zostałem sam. Znów zostawię ślad.
1: Dlatego idę na tę wojnę sam. Bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to co jest najgorsze w nas. To co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam. Bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to co

Taksówkarz o zapachu szlug. A, starą złotówą go zwąg. On nic nie mówi, a kierunek klub. Starym benzem proszę tam, gdzie głośno.

Jak ktoś, kiedy dotknę, kwiat przeobraża w ciemność, a poszum drzew w głuchotę, a chmury w grzmot nade mną. Jak to ja, nieobaczny, mijam sam sobie błahy i rzeźbię, zanim zacznę marmur, wypełniam strachem. Jak to ja nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi, jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem? Odząb strzęp oderwany od drzewa wielkich pokut, sam swym oczom nieznany, obcy swojemu Bogu. Oto słyszę, jak w popiół przemieniam się i kruszę, i coraz mniejszy ciałem wierzę we własną duszę.

strachu i z bezsilności, szczęścia, pecha, nienawiści, miłości. Krzyczałem do lustra i z poduszkę, nie chciałbym tylko krzyczeć na córkę. Ty możesz se krzyczeć, bo po mnie to spływa. Źle jest wtedy.

Hawajscy patole, yo, aloha opus magnum.

0: Non-stop rozwój.
1: Home office. Praca zdalna jest od lat tu praktykowana. Miłość do muzyki w czasach pandemii.

0: одна.
1: Стой!
2: Кампус. Саме штосы.

to mení. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z Żydom dłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko my

20 lat podróży, jakby pisała mnie Homer. Dryf na wodzie, bo żagiel potrafię stawiać tylko nosem. Nie czuję pyłu z brzozy, a mam dosyć nowych wiosen. I świeczek z tortem za w sumie zwyczajny proces. Dość bycia w college, w obawie przed życiem bez planu. Piątek chodzenia za ciosem, co bije w wątrobę i w portfel. Roboty za fraje przy frajowaniu kurczaków.

0: teraz klaszcz w dłonie, daj odpowiedź im.
1: Radio Campus.

Palimy na pół tu spliff. Narkotykowy klik-klak. Ładuję nabój do fify. Lubiłem zioło, jak go nie miałem, to bywałem nadpobudliwy. Dziękuję Bogu, rzuciłem te blanty, nim przyszło mi siano z muzyki. Straciłbym w

Rozkminiam skąd ten koleś, a nie skąd ten sample ciągle. Ktoś tu do mnie chce mieć jakąś sprawę między Czewom a Wrocławie. Mówią Cyrus to Alzheimer, dogadane, ustawiane, a on swish. Rękami, nogami już czasami muszę być tutaj dla babci. A może być trudniej, nie chcę być jej mózgiem. Sam jestem już słaby, to wszystko.

boję się, że gdy przed tobą stanę, pod żebrami będę miał już tylko kamień. Męczą mnie pokusy, ale chyba jeszcze bardziej ludzie i ich zakłamanie. Patrzę w twoje oczy krótką chwilę, no a już zapalił się we mnie czerwony alert.

0: 97,1 FM.
1: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście.

a my na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt, starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło o dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek. A może

W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to chodzi.

Dzisiaj przed państwem na tej scenie mam zaszczyt zrobić antrę jako entrepreneur. Proszę już siadać, zajmować miejsca, bo spektakl to bardzo wymagające przedstawienie. Chcę powitać z dalekiego Pernambuco. Gościmy trzy oktawy głosu jak tam moje ucho. Donna Clara, andiamo benvenuto. Kurtyna w górę, każdy zrozumie, czemu bilet 500. Na zewnątrz zebrał się tłumek, to pani Klary. Stopyła ich serca zabawnymi tiktokami. Kordon ochroniarzy oddziela gawieć od opery. Światła na scenę, czy państwo czują podniecenie?

na widowni cisza, ujmująca wokaliza, jakby ktoś mi ucho lizał, cichną kroki.

Czarna Klara znika w sękach bestii. Dwie inne ucztują na melomanach w rzędzie pierwszym. Może wabi je prestiż, może w tym horrorze będę państwa narrator.

potem powiedzieć, że bezpieczeństwo, a za 2 lata w ogóle już za rok będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślone

Bezpieczeństwo nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

0: I życzę wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.
1: Same sztosy.

0: kiksy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem. Myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę. Wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są ty.

0: odkleju z kamerki?
1: Już? Na pewno.
0: Czy każdy plasterki odkleju z kamerki?
1: Już, pan też tam?
0: Każdy plasterki odkleju z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki nam grzeją komputry. Jutro wciśniemy drążki do futryn. Dzisiaj ciśniemy w Call of Duty. Piracimy filmy z puszki UPC.

0: imprezy i brzegi od pizzy z keczupem, jak przejdę się wokół dzielnicy, a cały dzień siedzę na dupie.
1: Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie. Cały dzień siedzę na dupie.

otwieram z dziewczyną. Nie moją jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe.

0: Campus.
1: Porozmawiamy o otwartej nauce i zajrzymy do repozytoriów danych. Zajmiemy się także teatrem, a to dzięki projektowi Studenci na scenę. Zapraszam, Patrycja Fruba.
0: Studia ze studia.
1: Otwarta nauka. Szczytna idea, ale jak to wygląda w praktyce i jak założenia takiej polityki realizuje uczelnia? O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Filipem Borkiem z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Może wyjaśnimy najpierw, czym zajmuje się centrum. W skrócie to jest ICM.
2: Tak, skrót ICM rozwija się do Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Jest to taka jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, która działa na bardzo wielu polach tak naprawdę, ponieważ z jednej strony są to działania o charakterze badawczym i tutaj przede wszystkim ICM zajmuje się takimi badaniami w kierunku inżynierii obliczeniowej, w kierunku stosowania superkomputerów, czyli komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej do różnych zagadnień z innych nauk, na przykład z biologii. Używa się tego również w naukach społecznych, w chemii, czy też na przykład w kontekście prognozowania pogody. Oprócz tego ICM buduje, podtrzymuje i rozwija całą infrastrukturę informatyczną, która po pierwsze pomaga właśnie przeprowadzać badania z użyciem takich komputerów, czyli mówiąc prościej, przetwarzać bardzo duże ilości danych, których po prostu człowiek bądź komputery o słabszej mocy obliczeniowej nie byłyby w stanie. A także na przykład ta infrastruktura utrzymuje różne bazy, w tym repozytoria i publikacji danych badawczych, które Uniwersytet Warszawski posiada.
1: No, Uniwersytet Warszawski ma swoją właśnie politykę otwartej nauki. Co ona zakłada?
2: Jeżeli chodzi o politykę otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiego, to tutaj dobrze jest zrobić takie rozróżnienie, że po pierwsze od lipca 2025 roku obowiązuje zarządzenie rektora dotyczące polityki otwartej nauki na Uniwersytecie Warszawskim, którego taka, powiedzmy, najistotniejsza część weszła w życie w lutym bieżącego roku. Jest to taki właśnie akt prawny, to znaczy zarządzenie, które w sposób formalny uregulowuje to, co naukowcy powinni robić ze swoimi publikacjami, z danymi badawczymi itd., itd. Ale zanim pojawiło się to zarządzenie, czyli zanim to zostało w jakiś sposób skodyfikowane, to różnego rodzaju praktyki, różnego rodzaju działania w tym kierunku, to znaczy w kierunku otwierania nauki, były już tutaj na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone od wielu, wielu lat. Więc tak naprawdę, co się zmieniło w ostatnim czasie, to jest skodyfikowanie tego i nałożenie na badaczy pewnych konkretnych obowiązków. Jakie to są obowiązki? Tych obowiązków tak naprawdę można by wyróżnić kilka, ale co do zasady to sprowadza się do dwóch takich podstawowych. To znaczy, po pierwsze, jest to obowiązek publikowania swoich książek bądź to artykułów w otwartym dostępie. I to oznacza, że po pierwsze, naukowiec może po prostu publikować swój artykuł, biorąc artykuł jako przykład w czasopiśmie Open Access, bądź jeżeli na przykład publikuje to w czasopiśmie, które nie daje takiego otwartego dostępu do artykułów, to naukowiec jest zobowiązany do tego, żeby taki artykuł na przykład w wersji preprintowej opublikować w naszym repozytorium. Innymi słowy, publikacje, które są przygotowywane przez osoby afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim, muszą niejako trafiać do tego otwartego obiegu. Drugi obowiązek natomiast dotyczy danych badawczych. I z danymi badawczymi tutaj sprawa wygląda tak, że osoby afiliowane przy Uniwersytecie Warszawskim są zobowiązane do deponowania swoich danych badawczych, o ile oczywiście takie posiadają, bo nie jest to coś całkowicie powszechnego i nie wszyscy by powiedzieli, że posiadają takie dane badawcze.
1: A jak działania ICEM łączą się, z polityką otwartą na Uniwersytecie Warszawskim? Jakie projekty tego dotyczą? Będziemy się pewnie za chwilę przyglądać jeszcze bliżej, ale tak.
2: Tak, to znaczy na w ICEM-ie działa taka jednostka, która się nazywa Platforma Otwartej Nauki, w której ja jestem członkiem i przedstawicielem. Jest to taka jednostka, która znów działa tak naprawdę na bardzo wielu poziomach, od takiej czysto technicznej przez taką część, powiedzmy, szkoleniową, po taką bardziej oficjalną w sensie kontaktu z różnymi instytucjami, z ministerstwami itd., itd. I generalnie jest to jednostka, która przede wszystkim zarządza paroma repozytoriami Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie w tym kierunku implementuje tę politykę otwartej nauki. Przy czym oczywiście to się nie ogranicza tylko do prowadzenia takiego repozytorium, ale do komunikowania tak naprawdę całej tej filozofii, jaka stoi za ideą otwartej nauki, właśnie poprzez działalność szkoleniową, działalność promocyjną, poprzez także działalność naukową, czyli publikacje dotyczące otwartej nauki w czasopismach naukowych.
1: O otwartej nauce i działaniach ICEM-u na Uniwersytecie Warszawskim rozmawiam z doktorem Filipem Borkiem. Jakie repozytoria prowadzi ICEM?
2: Obecnie ICEM prowadzi 5 repozytoriów danych badawczych oraz jedno repozytorium publikacji naukowych. Jeżeli chodzi o repozytoria danych badawczych, to tutaj mamy, można powiedzieć, od takiego najbardziej ogólnego repozytorium do takich najbardziej szczegółowych. Po pierwsze, repozytorium otwartych danych, w skrócie REPOT, i to jest repozytorium tak zwanego ogólnego przeznaczenia. Jest to repozytorium, które po pierwsze nie ma żadnych ograniczeń co do dziedziny, w ramach której deponowane są dane, jak również nie ma żadnych ograniczeń co do afiliacji osób, które deponują swoje dane. Obecnie bardzo dużo instytucji u nas posiada swoje tak zwane kolekcje, czyli my udostępniamy im przestrzeń tego repozytorium, często też pomagamy w całym procesie deponowania, więc jest to takie repozytorium największe, o największym zasięgu. Po drugie, mamy repozytorium dane badawcze UW i jest to repozytorium, które można by nazwać repozytorium instytucjonalnym, czyli jest to repozytorium nie tylko prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, ale także jest to repozytorium, w którym deponują swoje dane wyłącznie badacze z Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzecie, mamy takie 3 repozytoria, które można by nazwać repozytoriami specjalistycznymi. Jest to po pierwsze repozytorium danych społecznych, RDS, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to repozytorium przeznaczone do deponowania danych o charakterze społecznym, zarówno danych jakościowych, jak i ilościowych. Po drugie, jest to repozytorium Radogost, które jest przeznaczone dla danych archeologicznych. I po trzecie, jest to takie mniejsze repozytorium przeznaczone do danych krystalograficznych, o takim skrócie MXRDR.
1: I przez to, że te repozytoria są prowadzone przez Instytucję Uniwersytetu Warszawskiego, no to są pewne bramki, jakie dane tam trafiają. Podobno też 2 z nich mają certyfikaty.
2: Tak, jeżeli chodzi o certyfikaty, to nasze 2 repozytoria posiadają taki certyfikat Core Trust Seal, który przyznawany jest repozytoriom spełniającym bardzo dużo różnych wymogów dotyczących zarówno takich kwestii technicznych, kwestii merytorycznych, dotyczących całego procesu deponowania danych, ich weryfikowania i tak dalej, po kwestie dotyczące na przykład planowania długotrwałego przechowywania tych danych. I w 2025 roku ten certyfikat został przyznany właśnie naszemu repozytorium otwartych danych, czyli REPOT, a w tym roku otrzymaliśmy ten certyfikat dla repozytorium dane badawcze UW i mogę powiedzieć, że jedno z naszych repozytoriów specjalistycznych również obecnie stara się o uzyskanie tego certyfikatu. Posiadanie tego certyfikatu w wielkim skrócie oznacza przede wszystkim, że takie repozytorium uznawane jest za repozytorium godne zaufania, czyli repozytorium, w którym te dane będą bezpieczne, w którym te dane będą w jakiś sposób kontrolowane, w którym użytkownicy będą mogli w łatwy, bezpieczny sposób użytkować te dane i tak dalej.
1: A jeżeli ktoś chciałby tam dodać swoje dane, jak na przykład naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego, to jak można to zrobić na przykład do repozytorium dane badawcze UW?
2: Jeżeli chodzi o system, na którym pracuje nasze repozytorium dane badawcze UW, to tutaj deponowanie jest procesem stosunkowo prostym, ponieważ osoby posiadające konto uniwersyteckie w systemie CAS, bądź CAS, niektórzy mówią, czyli ten system, za pomocą którego loguje się do USOS-a, mogą się po prostu zalogować poprzez ten system do repozytorium, nie muszą tworzyć odrębnego konta. Czasami jest taka możliwość, żeby stworzyć osobne konto na, po prostu za pomocą adresu e-mailowego, ale jest to głównie wykorzystywane przez osoby, które na przykład obecnie nie mają dostępu już do tego swojego konta kasowego, a jednocześnie na przykład prowadziły jakiś projekt w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, no i chcą to zdeponować właśnie w repozytorium UW.
1: I na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy się dodaje takie dane?
2: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy mamy do czynienia z danymi badawczymi, czy nie. Bo to jest bardzo często taka kwestia dyskutowana, czym właściwie są dane badawcze, zwłaszcza w humanistyce. To jest taka kwestia, gdzie są różne spojrzenia na to i czasami musimy, powiedzmy, narzucać jakąś definicję danych badawczych. Po drugie, to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby te dane były jak najlepiej opisane. Żeby były jak najlepiej opisane pod kątem tego, co się w nich znajduje, za pomocą jakiego oprogramowania można je otworzyć, w jaki sposób są uporządkowane, co znajduje się w poszczególnych folderach itd., itd. Czyli mówiąc inaczej, żeby dostęp do tych danych był maksymalnie prosty, łatwy, przejrzysty, bo to jest nie tylko tak naprawdę z korzyścią dla zewnętrznego użytkownika, który przychodzi do repozytorium i który nie zna naszych danych i musi się jakoś w nich odnaleźć, ale wierzymy w to, że to jest również z dużą korzyścią dla samych naukowców, którzy dzięki temu muszą te swoje dane dobrze przygotować, muszą je usystematyzować. To również może być dla nich bardzo pomocne w przyszłych badaniach.
1: O repozytoriach danych badawczych rozmawiam z doktorem Filipem Borkiem. Jaka jest definicja danych badawczych? Bo już padło, że to wcale nie jest taka prosta sprawa.
2: Tak. Ogólnie rzecz biorąc, dane badawcze to są te wszystkie dane, które są wytwarzane w ramach badania naukowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że są to dane, które są potrzebne do weryfikacji bądź falsyfikacji wyników badania naukowego. Czyli w sytuacji, w której naukowiec publikuje swoje badania, no on z reguły publikuje pewne wnioski z przeprowadzonych przez siebie na przykład eksperymentów. No i pojawia się kwestia, jak zatem to zweryfikować. Czy to, co on napisał, to są dobre wnioski, czy to nie są jakieś bzdury. No i od tego są właśnie dane badawcze, między innymi. To znaczy, żeby nie na przykład recenzent, ale nawet osoba tak naprawdę w cudzysłowie z ulicy mogła do takich danych zajrzeć, zobaczyć, na czym ten naukowiec swoje wnioski oparł, czy właściwie wszystko przeliczył, albo na przykład, czy użył właściwej metodologii, bo to też jest taki ważny moment w przygotowywaniu danych badawczych, że właśnie chodzi tam również o takie dobre opisanie całego procesu badawczego, żeby właśnie można było ten proces niejako odtworzyć i zobaczyć, czy ten naukowiec się na którymś etapie nie pomylił. No i właśnie istota danych badawczych tak naprawdę jest taka, że one mają pomagać w rozwoju nauki, czyli właśnie eliminować różnego rodzaju błędy, ułatwiać cały ten proces zdobywania wiedzy naukowej właśnie, że nie trzeba wszystkich badań powtarzać, bądź na przykład w sytuacji, w której dane są bardzo mocno związane z jakąś określoną czasoprzestrzenią, na przykład pomiar temperatury powietrza w Suwałkach w roku 1983. No jest to taka dana, która już się nie powtórzy, tak? Już nie będziemy mogli wrócić do tego czasu, więc takie dane, które istnieją na przykład z tamtego okresu, no, mogą się po prostu w przyszłości przydać ludzkości, a jednocześnie właśnie pomogą innym weryfikować twierdzenia naukowców.
1: Ważne jest to, aby takie dane też w czytelny sposób przedstawić także w takim repozytorium. I na przykład w opisie misji repozytorium dane badawcze Uniwersytetu Warszawskiego możemy przeczytać, że działa ono zgodnie z zasadami FAIR. Co to znaczy?
2: Tak, to jest taka zasada, która praktycznie zawsze, jak jest mowa o danych badawczych, musi się pojawić. Można powiedzieć, że taka pryncypialna zasada dotycząca tego, jak przygotowywać takie dane badawcze, w jaki sposób je udostępniać. I to jest akronim od słów findable, accessible, interoperable i reusable. Findable, czyli łatwe do znalezienia. Chodzi o to, że dane, które publikujemy, powinny być w łatwy sposób możliwe do wyszukania w internecie, czyli potrzebne są do tego odpowiednie słowa kluczowe, odpowiednie metadane. Również musimy mieć w miarę możliwości pewność, że ten Jan Kowalski, którego danych szukamy, to jest ten Jan Kowalski, a nie inny, czyli na przykład taka osoba musi użyć swojego identyfikatora ORCID na przykład. Accessible to znaczy, że te dane muszą być w taki sposób przygotowane, żeby po pierwsze każda osoba dysponująca, powiedzmy, względnie dobrym łączem komputerowym i w ogóle środowiskiem technicznym była w stanie takie dane pobrać, otworzyć, przede wszystkim otworzyć bez konieczności wykupowania płatnego oprogramowania. Na to my też mocno kładziemy nacisk w repozytorium, że dane powinny być zawsze publikowane w formatach, które są otwarte, tak? Które nie wymagają od nas zakupu jakiegoś drogiego oprogramowania. Czasami to jest problematyczne, bo na przykład naukowiec, który pracuje w jakiejś ścisłej dziedzinie, w której używa się jakichś zaawansowanych programów, po prostu nie ma żadnej alternatywy, ale wówczas prosimy o to, żeby takie dane jednak spróbować w jakiś alternatywny sposób przedstawić, nawet kosztem, że tak powiem, ich ścisłości. Interoperable, czyli muszą być, to po polsku po prostu się mówi jako interoperacyjne, czyli po prostu dane muszą być możliwe do przemielenia przez różne systemy, to znaczy muszą być na przykład właśnie dostępne w wyszukiwarkach, w różnego rodzaju katalogach, na przykład katalogach danych badawczych, czyli muszą być, mówiąc inaczej, w taki sposób opisane, żeby były zrozumiałe również dla innych systemów technicznych, bazujących na innym oprogramowaniu niż to nasze repozytorium i tak dalej. I reusable to znaczy, że muszą te dane być możliwe do ponownego użycia. No bo taka jest naprawdę przeznaczenie danych badawczych, tak? To znaczy nie chodzi nam tylko o to, żeby te dane po prostu były i tyle, tylko żeby jednak w nich korzystać. Więc tu również musimy je przygotować w taki sposób, żeby inni badacze mogli je wykorzystać. Więc znów muszą być odpowiednio opisane, muszą być odpowiednio dostępne, muszą być w odpowiedni sposób przechowywane, czyli przechowujemy swoje dane dlatego w repozytorium, a nie na przykład na prywatnym dysku, do którego nikt nie ma dostępu, bo wówczas takich danych po prostu się nie użyje ponownie, bo nikt nie ma do nich dostępu. Więc te zasady właśnie określały takie podstawowe dyrektywy dotyczące tego, jak takie dane przygotowywać i udostępniać.
1: A gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej na tym, jak takie repozytoria działają, coś do nich dodać, jak coś znaleźć, to gdzie można zajrzeć?
2: Przede wszystkim zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia. Najbliższe szkolenie odbędzie się 19 października o godzinie 14. Jest ono współorganizowane z Biblioteką Uniwersytecką i formularz rejestracyjny znajdą Państwo w zakładce szkolenia na stronie BUW. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, które prowadzimy wyłącznie my, bądź oferujemy również możliwość takich indywidualnych konsultacji, to muszą Państwo wejść na stronę Dane Badawcze, na stronę repozytorium. Tam

0: studia ze studia.
1: Przechodzimy do drugiej strefy, a mimo to pozostajemy w Warszawie. Zaczął się październik, moglibyśmy zakrzyknąć studenci na uczelnię, a tymczasem porozmawiamy o projekcie Studenci na scenę z Julią Gader, która współpracuje właśnie z teatrem Druga Strefa przy projektach partycypacyjnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Jaka jest twoja historia z tym projektem?
2: Bardzo wdzięczna, muszę przyznać, bo to taki teatr studencki trochę jak z amerykańskich filmów. Przechodzisz na casting z ulicy, nikt cię nie zna, a później lądujesz w spektaklu, który wchodzi do repertuaru teatru. Tak dokładnie zaczęła się moja przygoda, ale to właśnie dzięki projektowi Studenci na scenę, który realizowany jest już od 2020 roku w teatrze. Bardziej jako taki projekt rozwojowy, więc wszystkie osoby, które gdzieś zahaczyły o środowisko studenckie, miały w różnych cyklach takie szanse, żeby wziąć udział po prostu w warsztatach, tak, rozwijających umiejętności aktorskie. Ja właśnie w takich wzięłam udział w zeszłym roku.
1: Czyli są to warsztaty, ale jest to też konkurs. Na czym polega ta formuła?
2: Warsztatowo to się wszystko rozwijało właśnie na przestrzeni ostatnich lat, czyli były takie punktowe, konkretne pomysły od, nie wiem, realizacji tekstów Witkiewicza, Herberta, po na przykład Gombrowicza, bo ja wzięłam udział w Ferdydurkę. Można było spotykać się z twórcami, reżyserami, osobami właśnie pracującymi w teatrze i z nimi zderzać się warsztatowo, żeby później zaprezentować spektakl. Natomiast rzeczywiście formuła się teraz super rozwija, bo oprócz po prostu pokazywania tego punktowo, po raz pierwszy na skalę ogólnopolską będziemy robić festiwal i zapraszamy grupy studenckie do pokazywania się właśnie w Teatrze Druga Strefa, ale to już z całej Polski, a nie tylko z Warszawy.
1: I jakie są warunki, żeby wziąć udział? Trzeba być studentem czy coś jeszcze?
2: W zasadzie tyle wystarczy, trzeba

0: Trzeba być właśnie osobą studiującą i to zarówno liczą się tutaj uczelnie publiczne i niepubliczne i trzeba mieć pomysł na swoją autorską rzecz. Tutaj fajne jest to, że nie ograniczamy w ogóle tematyki danego spektaklu. Zostało jeszcze 10 dni do końca zgłoszenia, więc tak naprawdę wystarczy nam pokazać nawet to work in progress i fragment i opisać dobrze to, co chce się pokazać na festiwalu w listopadzie. No i tutaj szanowne jury rozważy pokazanie tego właśnie. Natomiast konkurs jest bardzo, bardzo otwarty, jeśli chodzi o te młode głosy i pomysły.
1: A co trzeba uwzględnić w takim zgłoszeniu?
0: Tak naprawdę opisać to, co chce się przekazać, no bo ten projekt też najchętniej ugości ze względu po prostu na kameralność przestrzeni 71, gdzie to się dzieje w teatrze, gdzie to jest taka widownia na 40, max 50 osób. Myślę, że to, co kluczowe, to jest poszukiwanie tego spotkania z drugim człowiekiem, więc spektakl nie musi być formą duży, ale przekazem, tematem bliski drugiemu człowiekowi, tak żeby w listopadzie podczas festiwalu doszło do takiego realnego spotkania i przełamania czwartej ściany.
1: I czy tekst, który będzie wystawiany, musi być autorski, czy można oprzeć się o jakieś już istniejące dzieło?
0: Szczerze, wszystko jest tutaj dozwolone. Może to być adaptacja, luźna interpretacja albo coś zupełnie swojego. Tutaj właśnie im mniej ograniczeń w regulaminie, tym lepiej. Trzeba po prostu tylko właśnie być tym studentem, ale co jest wyjątkowe w tym przeglądzie, to, że to jest skierowane do osób studiujących. Nie te rzeczy sceniczne, no bo mamy studentów Akademii Teatralnej, mamy studentów, którzy profesjonalnie się tym zajmują, a tutaj chodzi o tych wszystkich, którzy robią to po godzinach i w tak zwanym międzyczasie, studiując zupełnie inne rzeczy.
1: I czy masz jeszcze jakieś rady dla osób, które chciałyby takie zgłoszenie u Was umieścić?
0: Tak, myślę, że po prostu się zgłoście i nie bójcie się, że na przykład jeszcze ten projekt nie jest dokończony, bo jakby liczy się ten pomysł do festiwalu, który odbywa się między 6 a 10 listopada i jest jeszcze trochę czasu, więc cały październik, żeby zebrać grupę, po prostu żeby się nie bać, pokazać czegoś swojego teatralnie.
1: Rozmawiamy o projekcie Studenci na scenę z Julią Gader. Ten konkurs kończy się festiwalem. Na czym on polega, jak on będzie wyglądał?
0: Festiwal to jest takie wydarzenie, które przede wszystkim chcemy, żeby było miejscem spotkań. Teatralny pretekst oglądania tak naprawdę co wieczór, codziennie od 6 do 10 listopada różnych sztuk autorskich teatrów studenckich, to jedno. Ale to jest też super okazja, żeby, nie wiem, rozwinąć swoje social life studenckie, bo to publiczność będzie najważniejsza. Ona wybierze zwycięzcę festiwalu.
1: Czyli jaka będzie nagroda i w takim razie najpierw mamy jury, które ocenia prace, które są zgłaszane przez formularz, a następnie tą główną nagrodę przyznaje publiczność. Czy tak będzie na festiwalu?
0: Dokładnie tak, no bo ktoś te zgłoszenie weryfikuje i to jest właśnie jury składające się z aktorów i ludzi ze środowiska, ale później oddajemy to w ręce publiczności. Po każdym spektaklu będzie taka luźna rozmowa właśnie z publicznością o tym, co zobaczyli, co z nimi rezonuje, ale mogą tak naprawdę przychodzić, wracać, głosować codziennie, no bo nagroda jest całkiem kusząca. Grand Prix w postaci 5000 zł dzięki tak naprawdę wsparciu i finansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więc chcemy też docenić ten wysiłek twórczy i traktować tę pracę kulturalną też jako właśnie pracę.
1: I jeszcze raz, czyli studenci z całej Polski są mile widziani na tym festiwalu?
0: Tak, to jest właśnie to poszerzenie formuły, która była dotychczas, gdzie to było takie punktowe działanie warsztatowe, a teraz tak naprawdę grupy z całej Polski mogą się zgłosić, mają otwarte drzwi, żeby pokazać coś swojego, więc zapraszamy, no bo zostało jeszcze tylko 10 dni. Formularz jest dostępny na stronie Teatru Druga Strefa w zakładce Studenci na scenę.
1: I tam właśnie możecie się zgłaszać. Moim gościem była Julia Gader, która współpracuje właśnie z Teatrem Druga Strefa przy projektach partycypacyjnych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i naprawdę zachęcam do zgłoszeń. Jeszcze zdążycie.
2: studia ze studia.
1: Po raz drugi dostał Nikę Czytelników, a po raz pierwszy główną nagrodę Nikę. I mowa tutaj o Szczepanie Twardochu, który został nagrodzony za książkę Nul. Szczepana Twardocha możecie kojarzyć z takich książek jak Morfina albo Król, który został zekranizowany, a także Hołot. Często też Szczepan Twardoch pisze i mówi o tożsamości śląskiej. Ta powieść, czyli Nul, to powieść o wojnie i główny bohater to historyk z Warszawy i jak to u Twardocha nie ma owijania i bawełny i omijania trudnych tematów. Jest za to smród, brud i przekleństwa, a język, który został użyty w tej powieści, został pochwalony przez przewodniczącego jury jako brutalny, fizyczny, zabrudzony błotem i krwią. Książka jednocześnie została wydana po polsku i po niemiecku, bo to właśnie niemiecki wydawca zasugerował ten temat autorowi. Najpierw miał być to reportaż, jakiś non-fiction na temat wojny, ale ostatecznie powstała właśnie ta powieść. Nul został przetłumaczony na włoski, słowacki i na ukraiński, a autor jeździł właśnie na ukraiński front i stamtąd czerpał przy tworzeniu tej książki, czyli Szczepan Twardoch z nagrodą Nike za powieść Nul. Przechodzimy teraz do tematu bardziej zdecydowanie matematycznego. Matematycy z Danii zbadali drogi z Imperium Rzymskiego i badali, jakie miasta i odcinki dróg były najważniejsze. Obalili powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Badali, jak często dana droga wpada na najszybsze drogi między miastami i wyróżnili tak Aleksandrię, Antiochię i Bizancjum. Na korzyść Rzymu przemawia to, że w badaniu nie uwzględniono żeglugi rzecznej ani morskiej, więc może wtedy jednak wyniki byłyby trochę inne. Drogi w ogóle z Imperium Rzymskiego zostały zdigitalizowane w programie Itiner-E. I można do niego zajrzeć. Jest taka strona internetowa, gdzie możecie sobie obejrzeć drogi w Imperium Rzymskim. Bardzo specyficzny projekt, ale właściwie bardzo intrygujący. A więcej informacji możecie znaleźć w artykule opublikowanym w Nature Communication, a także jego omówienie możecie znaleźć w Gazecie Wyborczej. Teraz spojrzymy trochę dokładniej, co to znaczy i co wygrało. To tak, wygrało troje naukowców. Karl Deiseroth, który jest z Uniwersytetu w Stanford, Peter Hegemann, niemiecki neurobiolog i George Nagel, to jest profesor molekularnej fizjologii roślin, który także działa naukowo w Niemczech. I to, za co zostali nagrodzeni, to jest odkrycie dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. I optogenetyka i to, co w ogóle oni zrobili, to jest tak. Badacze odkryli białko, które nazwali channelodopsyną, które to wpływa na komórki tak, że stają się one wrażliwe na światło. I to białko wprowadzili do komórek nerwowych szczurów i kiedy oświetlali te komórki niebieskim światłem, to byli w stanie wywołać sygnał nerwowy. Czyli ta optogenetyka to jest kontrolowanie sygnałów nerwowych za pomocą światła. I tak to opisał przewodniczący Komitetu Nobla do spraw fizjologii lub medycyny, teraz mam właśnie medycyny, wskazał, że optogenetyka daje możliwości mapowania mózgu w sposób, o jakim kiedyś moglibyśmy tylko pomarzyć.
2: Studia ze studia.

0: Taki jazzik, że można zagadać, co?
1: O masta. O masta. Mieliście mieć o mastę, ale macie Tomka i Grzegorza.
0: To ja.
1: Tomek, a to ja Grzegorz. I witamy się z wami dzisiaj o 7.11, żeby zwlec was z wyr barłogów i łóżek.
0: Czy ty wiesz, dlaczego mnie tydzień temu nie było? Ty wiesz, ale słuchacze nie wiedzą, to jest niesamowite.
1: Wiem, ale pozwolę ci powiedzieć.
0: Jezu, miałem ospę wietrzną, wyobrażasz sobie w tym wieku? 30 lat temu powinienem ją mieć.
1: Tak, co się stało? Co się wydarzyło?
0: Nie mam pojęcia, gdzieś w moim życiu nastąpił błąd.
1: Zawiał wiatr i przywlókł ci ospę.
0: No. Straszne, nie polecam. 7.11, jesteśmy do 9.30, niech już ten jazzik pogra do końca.

0: słuchacze mnie pytają, czy w związku z ospą wietrzną smarowałem się gencjaną. Nie smarowałem się gencjaną, bo nie można jej nigdzie kupić.
1: No i dobrze, to jak ja byłem dzieciakiem i miałem ospę, to już gencjany się nie stosowało i całe szczęście, i byłem cały w takie białe kropki zamiast fioletowe.
0: Ten biały specyfik jeszcze jest w aptekach, chociaż jest trudno dostępny, natomiast gencjany, którą możecie kojarzyć z dzieciństwa, nigdzie nie ma, słuchaj. W szpitalu zakaźnym mi powiedzieli, żebym se kupił, a tymczasem tego nie można nigdzie dostać, bo są jakieś problemy z produkcją tego i w aptekach mówią panie farmaceutki, że panie, znaczy mi tak nie mówili, to mojej żonie mówili, bo ja siedziałem w domu na kwarantannie, a żonie mówili, droga pani, to już nie ma tego, nie można kupić.
1: To mi trochę wygląda jak że w szpitalu, no nie? Jak w jakimś polowym, że panie gencjana, szybko. A w aptece, że tam nowoczesne leki, jakieś takie rzeczy i tam co ty w tym szpitalu, już od razu nogę odrąbać.
0: Trochę
1: tu
0: tak.
1: Panu damy w ładnych pudełkach leki.
0: Trochę tak.
1: Za 100 zł.
0: Trochę tak, słuchajcie, choroba zakaźna, lekarz rodzinny wysyła cię do szpitala zakaźnego, a w szpitalu zakaźnym pani, która jest doktorem, przychodzi taka znudzona i mówi, o, ospa wietrzna i nic ciekawego do domu.
1: Nie, ale nie bałeś się, że w szpitalu zakaźnym się zakazisz? Czymś
0: słuchaj,
1: zakaźnym?
0: Szpital zakaźny swoim ulubionym szpitalem, wyobrażasz sobie? Nigdy nie byłem, byłem po raz pierwszy. Chcę powiedzieć, że jeżeli byliście kiedyś na SOR-ze, no to wiecie, że jest to doznanie ekstremalne. Natomiast w szpitalach zakaźnych nie ma SOR-ów, ale są izby przyjęć, które są otwarte 24 godziny na dobę, bo muszą być, no bo jak jesteś zakaźnie chory, no to nie będziesz czekał do rana, żeby przyjść na izbę przyjęć, tylko musisz przyjść od razu. Więc przychodzisz, nikogo tam nie ma, bo nie ma tam jakichś wielkich kolejek.
1: Bo szybko... się wszyscy boją podejść do szpitala zakaźnego, halo.
0: Szybko wypełniasz kartę, siadasz sobie w takiej przyjemnej izolatce, gdzie masz leżankę, własną toaletę, słuchaj, i sobie czekasz kulturalnie na lekarza. Odizolowany od wszystkich.
1: A jak sobie się zroniłeś w nogę, to też tam możesz pójść?
0: Nie. Nie bardzo, chyba cię nie przyjmą.
1: Możesz udawać jeszcze, pokasływać na dodatek.
0: Ale jak masz wysypkę na całym ciele, to nic nie mówią i przyjmują.
1: Także tak.
0: Ja chciałem powiedzieć, że podziwiam tych ludzi, którzy pracują tam na tej izbie przyjęć, przyjmując ludzi, w tym sensie, że
1: mają takie maski z długim nosem.
0: Nie mają właśnie. Mają rękawiczki tylko i wszystko odkażają, ale podziwiam, że tam sobie tak na luzaku siedzą i po prostu przyjmują różnych zakaźnie chorych ludzi, nie wiadomo na co, każdego dnia i po prostu na luzaku sobie żartują.
1: Jeśli są wśród nas pracownicy służby zdrowia, a w szczególności tacy, którzy pracują w szpitalach zakaźnych lub z osobami zakażonymi na różne france, to dajcie znać na 886-971-971, czego wam życzyć, czego potrzebujecie dzisiaj o 7.20, to wam zrobimy, bo jesteśmy pod wrażeniem waszej pracy. Trudnej chyba, a ja tak podejrzewam...
0: Muszą chyba być szczepieni na wszystko, co tylko istnieje.
1: No właśnie, i podejrzewam takie coś, że być może byłeś... Że tam się pracuje i z reguły przychodzą ludzie właśnie co najwyżej z ospą, albo jak się trafi tam faktycznie jakiś przypadek zakaźny, że człowiek nie będzie wiedział, co mu jest, bo nie wiem, wyrasta trzecia ręka z pleców, to wtedy w zasadzie jest jakieś poruszenie i być może zakładają coś więcej niż rękawiczki.
0: Może tak.
1: Na co dzień zazwyczaj to są jacyś ludzie, którzy zapomnieli w wieku kilkunastu lat
0: złapać
1: ospę.
0: Podejrzewam, że może być sporo osób chorych mimo wszystko na choroby tak zwane egzotyczne, więc właśnie nie wiadomo do końca na co, no bo podróżujemy dużo, lubimy, jako my warszawiacy, że tak powiem, i wiesz, zawsze możesz jakieś świństwo przywieźć, nie wiadomo skąd.
1: A to jak ten czy ów lub ta czy owa u nas w pracy się wybiera na jakieś urlopy, to ja podsłuchuję, jakie to szczepienia, jakie to środki ostrożności trzeba zrobić, jak wcześniej zacząć łykać jakieś znowu środki w opakowaniach kolorowych za duże pieniądze, żeby móc wyjechać na urlop i się... Ja potem jeszcze i tak ponarzekać, że się spędziło w łazience.
0: No jak byłem na izbie przyjęć w szpitalu zakaźnym, to był taki plakat, taka ulotka była. Choroby egzotyczne, zaszczep się, malaria, dur i tam jakieś inne różne.
1: Po co jechać tam, gdzie żyją rzeczy, które chcą cię zabić? To też
0: zapytaj
1: możecie napisać.
0: Zapytaj ludzi w Australii, no.
1: No to oni tam, to z wyboru, nie z wyboru, tylko z urodzenia na przykład, to już niestety tam przodkowie ich wywieźli, to żeby wrócić z Australii, to też jest kłopot. Polecieć też, ale wrócić też to jest kłopot. Widziałem jakieś newsy ostatnio, że dopiero się pojawił jakiś samolot, który jest w stanie do Australii z Londynu jednym lotem 20 do tam 2 godzin.

0: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
0: Reklama.
3: Już 7.30, słuchajcie 97.1 FM, a w studiu jest już Damian Broszko.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Na początek informacje o zarzutach dla kierowcy autobusu miejskiego, który w lipcu wjechał w przejście podziemne przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Dalej nocny pożar w szpitalu w Krakowie. Ewakuowano 38 pacjentów, a na koniec jeszcze krótko o zmaganiach naszych polskich piłkarzy.
4: Wiadomości.
5: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zarzutach dla kierowcy autobusu miejskiego, który w lipcu wjechał w przejście podziemne przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zarzuca podejrzanemu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia, a także zniszczenie mienia. Wszystkich tych czynów miał dopuścić się w ramach jednego zdarzenia. W nocy na 10. piętrze szpitala imienia Ludwika Rydgera w Krakowie wybuchł pożar. 38 pacjentów zostało ewakuowanych, 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia. Ogień pojawił się w jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych. Zgłoszenie wpłynęło od pielęgniarek i to one zaczęły w dymie ewakuować pacjentów. Wywiozły na korytarz około 10 łóżek z pacjentami. Następnie strażacy przyjęli ewakuację i akcję gaśniczą. Około godziny 1.20 pożar został ugaszony. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 3 700 000 zł. Policjanci z Przasnysza przejęli łącznie 2 miliony sztuk nielegalnych papierosów. W sprawie zatrzymano 7 osób. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali na terenie gminy samochód, w którym znaleźli ponad 100 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Na jednej z posesji na terenie gminy Przasnysz funkcjonariusze sprawdzili następne pojazdy. W ich wnętrzu znaleźli kolejne partie papierosów i tym oto sposobem policjanci zabezpieczyli łącznie 2 miliony sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Koniec pierwszego zgrupowania reprezentacyjnego po Mistrzostwach Świata. Piłkarze wracają do naturalnego środowiska kontynuować sezon klubowy w piłce nożnej. Liga Narodów zaserwowała nam 4 mecze. Polacy z 4 meczy zdobyli 4 punkty, a na zakończenie przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Więcej o tym spotkaniu za 30 minut.
4: Korki.
6: No, słuchajcie, poranek wtorkowy przynosi nam korki w znajomych miejscach. Między innymi jest to trasa toruńska i na skrzyżowaniu z Modlińską, to na pewno, ale uwagę moją przykuł taka nitka przykuła ulica Pochocińska na skrzyżowaniu z Marywilską. To jest korek taki, który pozwala Wam obserwować kanał Żerański. W szczególe. Także dajcie znać, czy widzicie tam jakieś pływające zwierzęta, kaczki, bobry. Bobry to wieczorem, więc pewnie nie. Łomianki, oczywiście koleja wodopułkowej stoi, więc tutaj nie ma nagrody dzisiaj dla Was za szczególnie dobre zachowanie, bo ruszyliście na drogi tłumnie. No i wjazdówka od południa, ulica Puławska, to jest rzecz, która regularnie się zatyka, a teraz myślę, że nie ma od tego wyjątku, także uważajcie, Śródmieście jeszcze jako tako jedzie, ale to się zaraz skończy, jak będzie kolejny raport z dróg Warszawy.
4: Pogoda.
3: 12 obecnie stopni w Warszawie, maksymalnie dzisiaj 21, więc bardzo ciepło jak na tę porę roku. Więcej chmur niż słońca, ale słońce też gdzieś może od czasu do czasu zza tych chmur wyjrzeć. Padać nie będzie.
4: Radio Campus. Same sztosy.
7: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

everyone can face a crisis, but not everyone can make

0: don't stop, the video stop.
1: Please don't stop.
2: Please don't stop.
1: Please don't stop messaging us. Piszcie do nas na 886-971-971 i proszę tutaj zajawiać jakieś tematy ciekawe. Napisał do nas stały słuchacz, że jeśli chcecie Gencjanę kupić, to musicie na Grochów się udać. Tam są takie przybytki.
2: Tylko mam nadzieję, że to nie są takie przybytki z Gencjaną, jak te przybytki z papierosami, o których mówił Damian w wiadomościach, że je zamknęli. No,
1: to wiesz, to musisz sprawdzić, czy jest akcyza na Gencjanie po prostu. I z jakiegoś źródła numer partii i kraj pochodzenia jest podany na opakowaniu zbiorczym. Tam można zapytać pewnie farmaceutę, skąd ta Gencjana, czy spod Lady. No i jeszcze napisał do nas, że jednym tchem z Gencjaną wymienił słuchacz watę podgipsową. Co to ma być w ogóle?
2: Wata podgipsowana to taka, którą kładziesz pod gips.
1: Pod gips. Ja, ale ja już mam gipsy, już nie mam gipsu, tylko mam gładzie zrobione. To nie wiem, co mam teraz tą watą począć.
2: Wata podgipsowa też jest towarem deficytowym, może dlatego, że teraz się gipsu nie robi.
1: Tak naprawdę przeczytałem, po co jest wata podgipsowa i ona jest pod gips. Ją stosuję.
2: Jak sama nas wskazuje.
1: Ale przecież po co mam w aptece kupić watę podgipsową? Przecież ja sobie sam gipsu nie zrobię na ręku. Czy mam iść, teraz tak to wygląda, że muszę iść ze swoimi materiałami do lekarza, żeby mi zagipsował?
2: Nie wiem.
1: Może chyba, że jak ktoś robi sobie odlewy, żeby odlew się udał, to musi być dosyć dobrze. Tylko proszę zwrócić uwagę, jak ktoś by chciał robić odlew twarzy, to niech sobie zapewni środki oddechowe, bo jak sobie zalepi gipsem całą gębę, to...
2: Taką trzeba sobie słomkę wsadzić.
1: Rurkę w nos, w buzię, a w ogóle lepiej tego nie robić, bo sobie możecie napytać biedy albo wyrwać brwi lub inne takie rzeczy. Z nosa włosy na przykład.
2: A co tydzień temu tutaj się działo w studiu, jak mnie nie było?
1: Rozwiązywaliśmy z Maćkiem kryminalne zagadki Warszawy.
2: Myślałem, że chcesz powiedzieć krzyżówki.
1: Nie, ale krzyżówki to też w ogóle jakiś temat dziwnie powracający i powrócił niedawno krzyżówkowy temat na salony warszawskie. I
2: naprawdę?
1: Ludzie rozwiązują krzyżówki, tak. Są krzyżówki dla generacji Z, są krzyżówki dla oglądających seriale, filmy na Netflixie i są krzyżówki wszystkie.
2: Czym się różnią krzyżówki dla generacji Z od krzyżówek dla generacji innej?
1: Brandingiem tak zwanym, czyli opakowaniem i po prostu ktoś, kto te krzyżówki robi, mówi ci, że to są dla ciebie krzyżówki i ty w to wierzysz.
2: Are you the Lulu?
1: Tak, na przykład. Odmienny stan umysłu, oderwanie od rzeczywistości na... Ileś tam liter? 5 liter. Na 6.
2: Delulu.
1: Takie rzeczy możemy robić.
2: I tam
1: krzyżówki.
2: 3 kropki toilet i wpisujesz skibidi.
1: Tak. I tak właśnie rozwiązywałem ostatnio krzyżówkę filmowo-serialową i tam były takie hasła typu Griffith, znana aktorka. O, i tam wpisałeś Melanie. Albo, no.
2: To mało dla akurat generacji Z, taka aktorka.
1: No tak, ale dla serialowych głów i filmowych głów to już tak. No akurat Melanie Griffith tam nie napotkałem, ale była cała krzyżówka związana z postaciami DC i Marvel Comics.
2: O mój Boże, naprawdę są takie krzyżówki, to musimy się zaopatrzyć na następny program.
1: Ja mogę przynieść.
2: Dobrze.
1: Chociaż część już rozwiązałem, a nie jest to gruba lektura, więc... No.
2: Ale są tylko panoramiczne, czy na przykład jolki też?
1: Co to znaczy, że są panoramiczne? Że długie?
2: Nie, panoramiczna krzyżówka to taka najfajniejsza, taka, że masz takie te...
1: Pionowe i poziomo?
2: No, takie kratki są, że ona jest...
1: A jaka jest nieparanormalna? Aha, że jolka na przykład.
2: No
1: tak?
2: Jolka jest niepanoramiczna. Jolka to w ogóle nie krzyżówka, tylko inna zabawa. A niepanoramiczna krzyżówka to jest taka, że masz po prostu taki jakby od góry do dołu tylko, że tylko poziomo wpisujesz.
1: Aha. Nie, no to tak, to panoramiczna, czyli to są takie głównie.
2: To dobrze, to czekam.

0: Campus.
1: You're locked into the sounds. Sounds. 108.9.

0: Czy wiecie, że krzyżówka panoramiczna nazywa się tak dlatego, że po raz pierwszy tego typu krzyżówka w Polsce ukazała się w tygodniku Panorama Śląska w latach 50.
1: Nie ma nic wspólnego z tym, że krzyżówka jest szeroka. A zawsze tak myślałem i od dzisiaj dowiedziałem się czegoś nowego. Będę to ludziom na kawie. O Jezu, ale to będzie nudna ciekawostka na kawie dzisiaj, ale...
0: Podobno została wymyślona w Szwecji i w ogóle po
1: tak
0: angielsku...
1: Tak twierdzą Anglicy.
0: W ogóle po angielsku czasami mówi się na nią Scandinavian Crossword, dlatego że taki typowy po angielsku crossword to jest właśnie taka krzyżówka, którą kojarzycie, która ma takie... Czarne pola.
1: Po prostu tu się skończyło hasło tak. I nara, a nie, że trzeba wypełnić każde możliwe pole hasełkiem i jeszcze, aha, pionowo i poziomo, a tutaj...
0: No pionowo i poziomo, no.
1: W takiej normalnej, a w panoramicznej kierunek wpisywania wskazują strzałki.
0: No nie no, ale w lewo się nie wpisuje.
1: Więc nie ma strzałek w lewo. Ale no tak... Tak, tak jest, że w każdym tam, gdzie się zaczyna hasełko jest wpisane. No właśnie, są jeszcze te pola, gdzie są takie malutkie hasła wpisane.
0: No bo w tradycyjnej krzyżówce hasła masz obok krzyżówki i sobie widzę tam cztery poziomo, stolica...
1: Niepotrzebna komplikacja.
0: Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tam wpisujesz, nie?
1: Spanie na statku na cztery litery. Albo tak, kuchnia na statku na cztery litery.
0: Natomiast w panoramicznej wszystko jest w środku i okazuje się, że po angielsku to się w ogóle nazywa arrow word i w ogóle, nie jest, nie jest popularne, bo jest to Scandinavian crossword.
1: Jest nazywane najbardziej popularną, najbardziej popularnym typem krzyżówek w
0: wielu krajach europejskich,
1: tak,
0: ale nie w krajach anglojęzycznych.
1: Bo tam...
0: Tam królują typowe crosswordy i różnego rodzaju inne gry i zabawy słowne. No.
1: Mają dużo wordów. Mają piłe, wordy, n-wordy i takie. I crosswordy również.
0: Zgodnie z Księgą Rekordów Guinnessa, najbardziej człowiekiem, który opublikował, stworzył najwięcej krzyżówek w historii jest niejaki Roger Squires z Ironbridge w Shropshire w UK, który 14 maja 2007 roku opublikował swoją krzyżówkę numer 66666 i łącznie stworzył 2 miliony zagadek.
1: Tak, łóżko na statku na cztery litery. Między innymi, na pewno 100% miał tam takie hasło. Tak, moje ulubione. Jak się dorywałem kiedyś do krzyżówki, to patrzyłem, czego tam dziadek albo babcia nie wypełnili i koja.
0: Krzyżówki i piękna sprawa.
1: Mesa. Moje ulubione czteroliterowe hasła.

0: I zobacz, jak robi się te wiadomości właśnie w Radiu Campus o godzinie 8. I Damian Broszko.
1: Sportowy Campus.
2: Jeden celny strzał i to z karnego to wystarczyło Bośni i Hercegowinie, żeby wygrać z Polakami na własnym boisku. 1-0, tyle kosztowały Bośniaków 3 punkty, zwycięski gol padł z karnego po faulu Jana Bednarka. Szkoleniowiec Jan Urban odniósł się do tej sytuacji w TVP Sport.
3: Nie wiem, czy to jest indywidualny błąd, chyba że sędziego, bo tak bym powiedział, ta piłka nie dochodzi w ogóle do tego napastnika, on nie protestuje. W takich fauli często sędzia nie gwizda na środku boiska. Oj, to jest walka o pozycję i przecież, no nie, gdyby szedł do tej piłki, nie doszedł, bo Janek go trzyma albo coś w tym rodzaju, no nie, no przecież tą piłkę wybija nasz bramkarz. No nie rozumiem tej decyzji, bo no ja wyobrażałem sobie ją zupełnie inaczej, będąc na ławce, natomiast widząc powtórkę, no to niezrozumiała dla mnie decyzja.
2: Po 4 meczach w Lidze Narodów Polacy zdobyli 4 punkty. Teraz piłkarze wracają do swojego naturalnego środowiska, gdzie będą kontynuować sezon klubowy, ale swoje ostatnie mecze w tego zgrupowania w Lidze Narodów grają jeszcze inne reprezentacje. Dzisiaj są ostatnie kolejki. Ostatnia kolejka gra m.in. Hiszpania przeciwko Chorwacji czy Anglia z Czechami. Wszystko się kiedyś kończy. Dziś prawdopodobnie najboleśniejszy koniec będzie miał miejsce w argentyńskim futbolu. To dziś Leo Messi, bohater Argentyny, legenda piłki nożnej, ale przede wszystkim swojego kraju, 8-krotny zdobywca złotej piłki. Po 21 latach gry oficjalnie pożegna się z piłkarską reprezentacją w meczu towarzyskim z Beninem w Buenos Aires. Dzień niezapomniany, dzień pełen emocji. Tak mówi się o tym pożegnaniu w Argentynie. Messi natomiast nie znika jeszcze z futbolowej sceny. Jego kontrakt z Interem Miami obowiązuje do końca 2028 roku. Dla Argentyńczyka pożegnany mecz będzie to 208 występ w kadrze, dla której zdobył już do tej pory 125 bramek. Oprócz Mistrzostwa Świata w 2022 roku i 2 triumfów Copa America, Messi w barwach narodowych wywalczył też złoty medal olimpijski w 2008 roku w Pekinie, a w 2005 roku zwyciężył w Mundialu do lat 20. Mecz Argentyna-Benin odbędzie się w Buenos Aires w nocy z wtorku na środę, początek o godzinie 1 naszego czasu. A przed nami dzisiaj jeszcze 2 finały ATP, czyli tenisowa uczta. Najpierw o 11 naszego czasu zagra Hiszpan Carlos Alcaraz z Czechem Jiří Lehecką. O 13 w Pekinie Serb Novak Djokovic zwierzy się z Australijczykiem Alex de Minaur, który w półfinale zagrał z Hubertem Hurkaczem, jednak Polak ten mecz skryczował.

0: No dobrze, weźmy się za ten temat, bo bardzo często w naszych wtorkowych porankach poruszamy tematy kinowe. Nie czekajmy dłużej. Słuchacze czekają na pewno na to, co sądzimy o najgorętszym filmie tego lata i jesieni i roku, czyli filmie Lalka.
1: Stary, to już dawno nieaktualne. Od wczoraj po serialu Lalka był film Lalka, oczywiście, ale w międzyczasie albo tuż później był Heizerowy podcast, później już po Heizerowym podcaście to już wczoraj internet żył już tylko w zasadzie książulem i jego pizzą, ale my...
0: Ja jestem jeszcze na etapie Lalki.
1: Pod prąd. Tak jest. I zanim się pojawi u nas ten temat, to Lalka. Bo nadrobiłeś.
0: Nadrobiłem. No, miałem chorobę zakaźną, ale na szczęście wyleczyłem się już na tyle, że już mogłem w niedzielę się wybrać do kina i poszedłem oczywiście na Lalkę. Rozmawialiśmy już o Lalce Netflixowej.
1: 3 godziny siedzenia w kinie.
0: No długi ten film, to prawda. I powiem ci, że no podobał mi się ten film. Głównie chyba z uwagi na to, że faktycznie jest to taki polski film z rozmachem kostiumowy, chociaż oczywiście zawsze mnie boli, że w Warszawie to są 3 lokacje, w których można nagrywać, jak się kręci film o XIX-wiecznej Warszawie.
1: Krakowskie Przedmieście.
0: Bednarska, Łazienki i to wszystko.
1: I Jerozolimskie są całkiem spoko.
0: Ujazdowskie,
1: przepraszam. Chcę powiedzieć, że wpadł mi wczoraj do głowy tytuł tego filmu, to znaczy tytuł, określenie tego filmu, dlaczego on taki jest i warto na niego pójść, bo to jest tegoroczny flagowiec, polski flagowiec, flagowy film polski. Nie ma złudzeń, że nie będzie w tym roku, no może będą bardziej ambitne, czy były filmy z Kraju nad Wisłą,
0: bardziej ofowe to na pewno.
1: Tak, z większą wartością taką artystyczną, być może gdzieś tutaj tam. Ale to jest flagowiec, to jest to, co my możemy osiągnąć w polskim kinie, zatrudnić na powrót reklamowego aktora Marka Kondrata, Marcina Dorocińskiego, Agatę Kuleszę, Maję Komorowską, wszystkich,
0: Krystynę Jandę,
1: Macieja Sztura, Andrzeja Seweryna, Andrzeja Chyrę nawet, niech on będzie tylko na chwilę, ale na chwilę nawet weźmiemy Chyrę. I Jenglerta. No, także tak. I Mateusz Damiński 8 razy. I Borysa Szyca. I Maja Staszewską. No wszystkich. Flagowiec absolutny. Wajdy tylko brakuje, no ale to z wiadomych względów nie mógł się pojawić za kamerą na planie.
0: Trochę taki Avengers Endgame.
1: Tak, to jest Endgame, tegoroczny Endgame polsko-filmowy.
0: Śmiejemy się, no ale no, film jest bardzo wierną adaptacją prusowskiej Lalki. Na tyle jest wierną adaptacją, że nawet jest tam ten wątek science fiction w zasadzie, czyli tych powiedzmy eksperymentów niejakiego doktora Geista, którego poznaje Wokulski w Paryżu i przecież te eksperymenty nie mają żadnego umocowania w nauce. No Prus to pisał w XIX wieku, więc tak naprawdę to były takie właśnie wątki science fiction, a tutaj ta latająca, unosząca się w powietrzu blaszka też jest pokazana.
1: Że jakby człowiek wtedy to zobaczył, to by zdurniał całkowicie i rzucił wszystko i pojechał do Francji. Ale nie, siła miłości.
0: Więc jest to bardzo, bardzo wierna adaptacja, więc nic dziwnego też, że trwa 3 godziny, bo krócej się nie dało aż tych wszystkich wątków pokazać. No, ładnie to jest zrobione, świetnie zagrane momentami, chociaż momentami też nie, zależy od kogo. Ale jakoś tak wysiedziałem te 3 godziny w kinie i powiem ci, że jednak dłużej będę miał w swojej pamięci tę całkowitą trawestację i po prostu zabawę konwencją, jaką zafundował w swojej Lalce Netflix.
1: A myślałem, że odnosisz się do zwiastuna filmu Adam.
0: Nie, odnoszę się do konkurencji bezpośredniej, czyli do Netflixowej Lalki, która jest po prostu zabawą formą.
1: Tak, ale wiesz co, a nie masz wrażenia, że właśnie z powodu tego galopującego świata i tych newsów, że już ta lalka serialowa i lalka filmowa, mimo tego, że to ile, 2 tygodnie miały różnicy, to już... Już nie ma tych odpowiednia tematów. Odpowiednia separacja. To nie jest tak, że pobiły się i walczyły o uwagę widza, tylko można było zrobić i jedno, i drugie. Lalkę back to back.
0: No można było. A tobie która się bardziej podobała?
1: Nie wiem. To znaczy, serial oglądałem od dechy do dechy i podobał mi się i w ogóle nie miałem uwag względem tego, że scenariusz nie przystaje do książki i sobie pozwalają scenarzyści i twórcy na wiele wątków, których się w literaturze nie mogłeś spodziewać, czy w dialogach nawet chociażby. A miałem wielką przyjemność z oglądania Marcina Dorocińskiego na ekranie, chociaż to i pogadne. Tego takiego, i tej Warszawy, i tego takiego spokojnego, wesołego, mało mrocznego spektaklu, jakim jest lalka filmowa. I po prostu gęba mi się śmiała do tego, że wszystko jest ładnie zrobione, każdy detal dopieszczony, że wzięli się za to ludzie, którzy też no, wiedzieli, co robią i nawet najbardziej z tej całej na przykład scenografii warszawskiej podobała mi się ta biedna dzielnica. Świetnie było to zrobione, miałem wrażenie głębi.
0: Po Wiśle to było, to tu, gdzie jesteśmy teraz.
1: Tak,
0: słuchaj.
1: Tak, albo, ale też Maciek mówił, że oni schodzą tam Starym Miastem. Mhm. I nagle się znajdują na Powiślu.
0: No.
1: To nie a nie na Podwalu właśnie? Nie powinni się znaleźć?
0: Nie, no jak? No Starym Miastem schodzą Nowym Zjazdem, który już był chyba wtedy.
1: Nie no, oni tam schodzą na zachód chyba, nie?
0: A nie wiem. Aż tak się nie
1: Tak czy siak, nie. Bardzo mi się to podobało i chętnie do tego wrócę. I łatwiej jest wrócić jednak mimo do tego trzygodzinnego, dwu i pół godzinnego filmu, niż oglądać znowu cały serial od deski do deski.
0: No, jesteśmy milenialsami, ja i Grzegorz obok mnie siedzący, więc pamiętamy doskonale z czasów naszych licealnych bardzo złe ekranizacje polskich lektur, takich jak na przykład Quo Vadis z kartonowym Rzymem, czy co tam jeszcze takiego
1: nie, to w ogóle
0: złego wyszło.
1: Na Quo Vadis to chyba byłem w kinie chyba.
0: Szkoły poszły.
1: Szkoły oczywiście. Na to poszły, ale nie przekonało mnie to nic.
0: Więc zazdroszczę licealistom obecnym, którzy mogą obejrzeć taką lalkę, nie trzeba czytać książki, a film bardzo dobry.
1: Ogniem i mieczem. Ja bym to do tego wkładał do tego kanonu, że to jest Pan Tadeusz, Ogniem i mieczem, lalka teraz.
0: Jakież to jeszcze lektury zostały do sfilmowania? To jest moje pytanie.
1: O psie, który jeździł koleją, nawet już też jest druga część. Więc Rogaś do Iny Roztoki The Movie.
0: Netflix też robi serial Noce i Dnie, słuchaj. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: I chętnie go zobaczę. Chociaż akurat na przykład Znachora ominąłem jakoś. Coś próbowałem oglądać, ale mi nie wyszło. Więc może jeszcze wrócę do tego. Ostatnio też takie hasło napotkałem w Krzyżówce, bo to jest ulubione hasło krzyżówkowe, że tam profesor Wilczur to tak naprawdę ktoś tam. No ja nie znam tego imienia i nazwiska, więc proszę pomóżcie, jak wiecie, 886-971-971.
0: Możecie nam też napisać, która lalka wam się bardziej podobała, albo którą polską lekturę zobaczylibyście na wielkim, albo na małym ekranie, na Dniemnym na przykład i opisy przyrody.
1: O, Przedwiośnie ktoś mówi.
0: O.
1: A, nie.
0: Nie ma filmu Przedwiośnie?
1: Było, z Damieńskim, ale było chyba niezłe. Ktoś napisał? No nie wiem, no i teraz ty nam powiedz, bo ja już nie pamiętam.

0: 6.
1: 886971971, co tam jeszcze można zekranizować, co słuchacze nam proponują, jakąż to lekturę chcieliby zobaczyć.
2: Teraz też książki i komiksy dla dzieci się ekranizuje, tam co tam dybie w Wielorybie Baranowskiego, różne takie
1: to
2: rzeczy.
1: To jest zekranizowane?
2: Były. No, tam Smokiem Diplodokiem.
1: Naprawdę?
2: Coś takiego, no, czekaj.
1: To są nowe wydania tych komiksów, ale nie wiedziałem, że to jest film taka, Podróż Diplodokiem.
2: Smok Diplodok, 2024, A. proszę bardzo.
1: A. To ja nawet nie widziałem tego, zobacz, faktycznie.
2: No to jeżeli to jesteś, to zobacz i powiedz, bo ty zdaje się materiał źródłowy lubisz bardzo. Ja kupiłem ostatnio dzieciakom.
1: Tak, no.
2: Jak byłem mały, to bardzo chciałem te komiksy wypożyczać z biblioteki.
1: Ja miałem ze dwa i czytałem je 1000 razy, aż no się bo rozpadły.
2: No, one były z takiego papieru gazetowego trochę. Ale te ilustracje były fantastyczne. Teraz kupiłem dzieciakom...
1: Są nowe wydania, więc bez problemu.
2: Tak, w twardej oprawie.
1: Dzisiaj kupicie sobie komiksy Baranowskiego. Faktycznie, to ja w ogóle nie słyszałem o tym filmie Smok Diplodok, słuchaj, a wydawało mi się, że jestem na bieżąco z polską kinematografią.
2: No, ale tak. Więc to Zbrodnia i Kara to nie polskie. Ale no można by im podkraść Dostojewskiemu i tam.
1: Ale w Polsce lubimy.
2: Lubimy. Chcemy ekranizacji Ludzi Bezdomnych.
1: O, to takiego filmu nie było jeszcze chyba. Tego jeszcze nie zekranizowali. Chyba, że gdzieś w jakichś głębokich latach 60. i możemy nie wiedzieć o tym.
2: Zaraz zobaczymy. Teatr na pewno, telewizji
1: no,
2: był.
1: No, teatr to był na pewno, ale czy film był Ludzie Bezdomni? Żeromskiego oczywiście. I tam Doktor Judym.
2: Adaptacją powieści Stefana Żarowskiego Ludzie Bezdomni jest film obyczajowy Doktor Judym z 75 roku.
1: Kiedy to było?
2: Do odświeżenia.
1: 50 lat temu.
2: Proszę bardzo.
1: Jan Englert tam grał. Słucham.
2: Młody lekarz Tomasz Judym wraca po studiach w Paryżu do Warszawy. Chce pomagać najuboższym.
1: Walczyć z nędzą. To z Ludzi Bezdomnych są Szklane Domy, nie?
2: A nie z Przedwiośnia?
1: No właśnie nie wiem. Może jacyś maturzyści nam napiszą.
2: Ale dobra.
1: Na pewno z Żeromskiego, ale...
2: No i można. Można Żeromskiego, to mi się akurat dobrze kojarzy, ulica Żeromskiego.
1: Ja do szkoły Żeromskiego chodziłem, słuchaj.
2: No i proszę, proszę. Antoni Kosiba, dziękuję, zapisuję. To znachor. Do kanonu jeszcze Ziemia Obiecana. No,
1: no ale no tego to już się nie da zekranizować po tym, jak Wajda to zekranizował. No. Niedługo będzie można zobaczyć w kinie Kultura, polecam, bo to jeden z najwybitniejszych polskich filmów.
2: Kończy się rok Wajdy?
1: Kończy się rok Wajdy i kończy się tam w kinie Kultura cykl z filmami Andrzeja Wajdy, cykl Rewizje i nie wiem w którym miesiącu, bo jeszcze zostały 3 filmy, tam jest 1 miesięcznie, ale chyba w listopadzie, albo może w grudniu będzie właśnie Ziemia Obiecana. No warto obejrzeć na pewno na dużym ekranie. Naprawdę jeden z najwybitniejszych polskich filmów.
2: Przez jakiś czas można było online'owo też oglądać filmy Wajdy w którymś z serwisów za friko, ale nie wiem, czy to się nie skończyło właśnie we wrześniu.
1: Możliwe. No w serwisach nie za friko na pewno jest sporo filmów Wajdy i znajdziecie...

0: topił i diament, i popioły, i człowieków z marmuru, z żelaza, więc tak, polecam.
1: Nowe pozytywistyczne to z Janko Muzykant.
0: To krótkie.
1: No ale to teraz można obudować. Teraz można obudować, przenieść do czasów współczesnych. Zamiast pieca można dać na przykład, nie wiem, jakąś witaminę C lewoskrętną albo coś w ten deseń. O, no dokładnie tak. Słuchaj, no. Tak. O szurach opowieść. Janko Muzykant tutaj zachorowała.
0: No to właśnie o tym jest, słuchaj. No,
1: no tak, tak. I trzeba ich wydźwignąć z tej ciemnoty. Bardzo, dobra, bardzo.
0: Wiadomości za 2 minuty.

0: n-am colegi de weekend.
1: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej, od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Reklama.
3: Zbliża się już 8.31, w studiu jest Damian Broszko.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe oraz rozstawione zostaną baterie Patriot. To decyzja ministra obrony narodowej w związku z działaniami Rosji, które są tuż przy w naszej granicy z Ukrainą. Także słówko o alercie, a konkretnie pomyłce alertu RCB, która rozeszła się po całej Polsce. I na koniec jeszcze wizyta prezydenta na Filipinach.
4: Wiadomości.
5: Minister obrony poinformował, że w związku z działaniami Rosji podjął o decyzję o wzmocnieniu obrony wschodniej części Polski. Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe oraz rozstawione zostaną baterie Patriot.
6: Moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
5: Mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. A o jednym alercie RCB mówi się dziś najgłośniej, dokładnie o pomyłce, ponieważ mieszkańcy województwa lubuskiego otrzymali alerty przeznaczone dla odbiorców z Lubelszczyzny odnośnie zagrożenia atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W internetowym komunikacie RCB przeprosiło wszystkich odbiorców błędnie wysyłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogły spowodować. W sieci już posypały się komentarze, szczególnie ze strony polityków opozycji. Prezydent Rzeczypospolitej po raz pierwszy z oficjalną wizytą na Filipinach. Delegacja prezydenta rozpocznie od złożenia wieńca przed pomnikiem Jose Rizala. Krótko później, około godziny 10 naszego czasu, rozpocznie się ceremonia powitania Karola i Marty Nawrockich przez prezydenta Filipin. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał dziennikarzom, że wizyta w Manili jest jedynym elementem kampanii Polski w ramach grupy G20. Ośrodek sportu i rekreacji przy ulicy Potockiej 1 wrócił do użytku. OSIR został zamknięty z końcem czerwca w związku z remontem. Wewnątrz budynku odnowiono m.in. hol wejściowy, korytarze w strefie fitness oraz część basenową. Teraz obiekt zostanie ponownie otwarty.
4: Korki.
7: A czy dojedziecie do OSIR-u bez zatorów i korków? No to nie wiem, może być ciężko, znaczy wiem, bo tu sobie obserwuję, jak sytuacja wygląda, ale przede wszystkim Solet troszeczkę tu się korkuje, Czerniakowska również na wysokości mostu Łazienkowskiego, ale dużo gorzej jest trochę dalej na południu, Czerniakowska na skrzyżowaniu z Alei z Gagarina, Alei Polski Walczącej, to są zatory, cała Czerniakowska i jeszcze dalej na południe aż do Idzikowskiego. Mimo tego, że tam tramwaj jeździ, no może właśnie lepiej tam tramwajem pojechać, to sobie przemyślcie. Dalej z kolei na północy trasa toruńska dalej stoi, ale widzę, że coś nadzwyczajnego tutaj się dzieje na ulicy Wólczyńskiej, Arkuszowej. To zdaje się łomianki dojeżdżają z tej strony również, pchają się do nas, do siebie, do pracy wszystkimi możliwymi arteriami z północy, a nie jest łatwo. Także proszę, uważajcie, Śródmieście już się korkuje, Wola już w zasadzie cała stoi. Trzeba mieć nadzieję, że zdążymy na 9 do pracy.
4: Pogoda.
8: No i piękne słońce wyszło na Powiślu nad Radiem Campus. Nie wiem jak w innych częściach Warszawy, ale u nas chmury się rozeszły i świeci wspaniale. Maksymalnie dzisiaj będzie 21 stopni, więc bardzo ciepło jak na początek października. To słońce może od czasu do czasu chować się za chmurami, ale będzie go całkiem sporo i nie powinno dzisiaj padać.

0: Waka Waka Bones i kącik klasycznego rapu w Radiu Campus. Nikt się nie spodziewał, jaki będzie dzisiaj utwór w tym kąciku, a najbardziej jego twórca, Kuparski Grzegorz, obok mnie siedzący.
1: Tak jest. Dzisiaj zdałem się na Tomka, ponieważ...
0: Po prostu nic nie przygotowałeś.
1: Było za dużo pikania. Znowu zderzyłem się z materią, ale ja pomyślałem sobie, że numery o jedzeniu, z których chciałem dzisiaj wybrać coś, mają za dużo pikania.
0: Z jakiej to okazji numery o jedzeniu?
1: No z okazji tej nowo wydanej pizzy w pizzerii Książula. Natomiast nie znalazłem czegoś, co by tak sprytnie i fajnie go podsumowało. Bigos, Haczapuri, jakieś takie rzeczy były. Sumo Rap, również Hadesa.
0: Jest kawałek...
1: Nic do końca tam nie...
0: Jest kawałek Tedego i Ostrego Rarara, który kojarzycie z naszej anteny, bo chyba gośmy go grali swego czasu całkiem sporo. I oni tam na teledysku pracują w pizzerii, ale trochę to ciężko w radiu pokazać.
1: Mm-hmm. Kawałków takich o jedzeniu jest trochę. Jest o co chodzi, hajcha, o... Tylko jest bardzo, no moim zdaniem, nie na miejscu tam scena w... azjatyckiej jadłodajni i obcesowo bardzo młody Jan się tam zwraca do pani, która obsługuje.
0: Dlatego my wam dzisiaj zaserwujemy kawałek, który jest tym, co jest kawałkiem o tym, co się wydarzy po tym, jak już zjecie pizzę Książula, albo przed tym, jak już zanim zjecie pizzę
1: przed
0: Książula.
1: Tym, przed
0: bardziej
1: tym chyba.
0: Przed?
1: Tak, tak.
0: Bo jest to kawałek o melanżu.
1: Tak, i o melanżu, o koncercie, o sytuacji takiej koncertowej, a potem prawdopodobnie, jak wszyscy z tego klubu wyjdą, to im się zachce jeść.
0: Na tłustym cieście, dokładnie. Mm. No i to będzie utwór wspaniałej formacji Hi-Fi Banda. Z 2010 roku, numer, czyli już mający, mój Boże, 16 lat, z albumu 2355, utwór w klubie, czyli utwór numer chyba 2 na tej płycie i najbardziej chyba też taki, przynajmniej dla mnie,
1: ulubiony Tomka numer.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Zna na pamięć i na wyrywki, w zasadzie można powiedzieć.
0: Bo on jest tak dobrze zarapowany, chociaż jest tak strasznie... o niczym momentami.
1: I to jest świetne, no. Że jest temat klub, temat w klubie i jesteś w stanie zapełnić 4 pełne zwrotki, przynajmniej tak mi się wydaje, o tym, co się dzieje w klubie. Że byłeś tu, poszedłeś tam, zrobiłeś to, wróciłeś, a tam nie było nikogo. Widziałem ich na zakręcie, na schodach, pod DJ-ką, na backstage'u, na afterze. Jest tyle różnych sytuacji opisanych, że no i jest to po prostu wszystko bardzo sprawnie połączone jedno z drugim. Ja polecam.
0: Nie przygotował się dzisiaj Grzegorz, prawie że nie było kącika klasycznego rapu, ale ratuję tę sytuację.
1: Musisz powtarzać.
0: I puszczam wam utwór z 2010 roku z albumu 2355 formacji Hi-Fi Banda i jest to utwór w klubie. Fantastyczny. Ale pikania było, o Jezus, bardziej tam skreczowania takiego, żeby wszystkie te przekleństwa ukryć, więc jest ich bardzo dużo.
1: Przekleństwa zostały skreczowały.
0: Wszystkie są usunięte.

0: Jeden z najbardziej imprezowych kawałków, ale też bitów w polskim rapie, Hi-Fi Banda w klubie przed chwilą na antenie Radia Campus.
1: Ale tutaj jeszcze, proszę bardzo, zamówienie.
0: Zamówienie?
1: Zamówienie a propos jedzenia.
0: Baby, zabierz chłopaka spod DJ-ki, to nie dyskoteka, niech nie zamawia piosenki.
1: Nie mamy tu DJ-ki, a mamy tutaj przyjaciela naszego radiowego, Kamila, który zamawia Sumo Rap i mówi, że jest na playliście. A Sumo Rap to jest jeden z numerów, który ja rozważałem, to jest Hades.
0: Czyli ciąg dalszy.
1: I MAD, tak jest. Najpierw daj mi spokojnie zjeść, jestem... Tylko tam może coś, może o fat shamingu jest, a może nawet nie, bo on mówi, że jestem gruby i jem co chcę. Jem sobie co chcę.
0: To bardziej jest body positive.
1: Body positive na pewno i music positive. To zamawia Kamil i ciebie pozdrawiamy bardzo. A ktoś nam napisał, że na playliście również, czyli na pewno to jest stały słuchacz Radia Campus, mamy miłego ATZ-a, który...
0: Całe mnóstwo mamy jego utworów.
1: Tak, i cały numer ma o gotowaniu. I weź tu teraz znajdź.
0: Boże, ale ATZ to ma 1500 numerów.
1: Wszystkie takie same.
0: Nieprawda, ja lubię miłego.
1: Co to jest? ATZ, daj mi zjeść. Elo.
0: Nie wiem, który jest o gotowaniu
1: ATZ. No to na razie niech sobie będzie Sumo Rap i to zrobimy. No i oczywiście Pappardelle Arrabbiata, to jest Belmondo, ale nie wiem,
0: tam
1: czy
0: tylko
1: to...
0: tylko tytuł jest o jedzeniu.
1: Tak, ale jest na przykład, a jest Kac Bałagany i Prosciutto Crudo. Też fajny numer, ale no to jest, więcej zabawy byłoby z pikaniem tego niż potem ze słuchaniem, bo to połowa tego kawałka to są przekleństwa.
0: Miły ma kawałek Oyster, może ten jest to jedzenie.
1: Na pewno.
0: A jeszcze jest też kawałek Alergeny.
1: O, Alergeny, to musi być to, bo tak? tam jakieś gluteny były grane.
0: Gluteny, Alergeny.
1: Będziemy sobie słuchać.
0: Zaraz sprawdzimy na razie Hades, czyli ciąg dalszy tutaj trochę Hi-Fi Bandy i kawałek Sumo Rap.
2: こちら、題しましてですね、相撲でも見ながら、コングレの鍋はカッカッと食べましょう。特製キムチャンバー鍋でございます。めちゃくちゃ飲んでるよ。

0: No dobrze, dobrze, bo już przysyłacie nam tutaj mnóstwo kawałków rapowych o jedzeniu. Dobrze. Już sumo rapem, myślę, załatwiliśmy temat na dzisiaj, ale jeszcze do kolejnych wrócimy na pewno.
1: Chłopaki o pizzy to Holak, Molza, Pizza Sport. Ja nawet taką koszulkę sobie kiedyś sprawiłem, Pizza Sport, bo wydawało mi się, że to hasło całkiem zabawne. Ale się okazało, że nadruk był taki grubaśny i się wziął i popękał po kilku pierwszych praniach. A jak niepopękany był, to tak czułem, że na plecach jakbym miał coś mokrego. Bo taki był ten taki druk, te wielkie litery Pizza Sport były takie grubaśne. Albo DJ Tomek.
0: To nie znam, to ja?
1: No tak, ale nie, tak, to DJ, nie ja. To taki niemiecki DJ Tomek przez dwa K.
0: To nie znam.
1: Beat of Life. No to nie, no to w ogóle nie o jedzeniu, kochany, to nie. Wtedy coach kiełbasa Grubas, jeszcze ktoś proponował. To też nie dzisiaj już, no niestety nie dzisiaj.
0: Jeszcze wrócimy, kącik klasycznego rapu co tydzień we wtorki. Jest, przynajmniej ale... jak ja jestem, nie wiem czy tydzień temu był. Był tydzień temu, jak mnie nie było?
1: Nie ma, bo co tam, z Maćkiem będziemy o rapie gadać.
0: Nie wiem, może Maciek jest zwolennikiem polskiego rapu, nie?
1: Wiesz co, Maciek jest bardzo na bieżąco z muzyką, ale to z taką muzyką, co to na TikToku śmiga.
0: A, dla dziesięciolatków.
1: Tak, i mi mówi na przykład, czy 6-7 z BDS-a to już jest na czasie, czy już nie na czasie i już nie jest na czasie, już jest, są cztery różne inne kawałki śmieciowe na ten temat i tak, i dzięki Maćkowi się dowiaduję o takich perełkach, ale to nie tutaj, nie w tym miejscu i nie o tej porze.
0: Czy ty wiesz, że już 9:05? O której ty masz autobus, żebyś się nie spóźnił do pracy?
1: No to mam mówić tak dokładnie, o 9:21. Mm-hmm. Za chwilę będę uciekał. O to kawałku najlepszy to jest o pięknym Makłowiczu, panu Robercie. Tak, zgadzam się.
0: Tylko nie rapowy. A nie, też jest rapowy przecież. Rał.
1: Jest Rał, być jak Makłowicz, Makłowicz, ale też jest o Makłowiczu, gdzie są zlepki wszystkich fortunnych lub mniej wypowiedzi pana Roberta i ten bardzo lubię.

0: czy już przeglądałeś program Warszawskiego Festiwalu Filmowego? Muszę cię o to zapytać, bo Warszawski Festiwal Filmowy zaczyna się dosłownie za tydzień. Zdaje się, że nawet w tę niedzielę się zaczyna, no.
1: Już się zaczyna, przeglądałem sobie i chcę pójść na pewno na jeden film, potraktować to trochę...
0: Tylko jeden?
1: Na razie chcę pójść na jeden, dać się ponieść, tak jak w zeszłym roku...
0: ponieść chwili, zobaczyć, co akurat tak grają jest. I po prostu na to pójść. No to też jest dobry pomysł. Ja na pewno się czaję, nie kupiłem jeszcze biletu, mam nadzieję, że jeszcze są, muszę to zrobić zaraz, czaję się na pewno na film otwarcia, który też, no nie będzie jakby tylko na otwarciowym pokazie, ale też przez pierwsze dni można go normalnie zobaczyć też na innych pokazach, czyli na nowy film Jesse'ego Eisenberga, debiut, któremu się przepowiada może nominację oscarową, a na pewno aktorka, której oczywiście nazwiska nie potrafię sobie teraz przypomnieć, chociaż znam ją dobrze.
1: Ja ci zaraz powiem.
0: Czyli...
1: Nie powiem ci wcale. Obsada Julianne Moore.
0: Dokładnie. Przewiduje jej się Oscara za główną rolę kobiecą. Ponoć fantastyczna jest w tym filmie. Film debiut opowiada o kobiecie, która ma ambicje już jako dojrzała osoba, chce zagrać w teatrze, czyli chce mieć swój debiut, no i właśnie pracuje nad tym z reżyserem, który jej w tym pomaga, jak rozumiem, w roli tego reżysera Paul Giamatti.
1: Jak masz w filmie te dwie postaci, Julianne Moore i Paula Giamattiego, to szykuj się na nagrodę. A, tak mi się wydaje, ale robisz komedię, więc to jest przeszkoda w dążeniu do nagród. Zobaczymy, jak to będzie.
0: Czy można powiedzieć, że Jesse Eisenberg jest polskim reżyserem?
1: Tak, to jest nasz Jesse. Teraz też na oś paszportu się nie wyprze.
0: Dostał od prezydenta, no to słuchajcie, no chyba polski reżyser. A jaki jest polski odpowiednik imienia Jesse? Jerzy? Nie. George to Jerzy. No nieważne. Także na ten film się czaję. Czaję się też na film całkowicie nie dzisiejszy, ale nie taki łatwy do obejrzenia, a można go właśnie będzie obejrzeć na Warszawskim Festiwalu Filmowym, czyli film Andrzeja Wajdy Danton z 1982 roku, jego francuski film o Dantonie.
1: Bo to przegląd Andrzeja.
0: W głównej roli Gérard Depardieu. Nie wiem, czy to z kwestii, czy nie wiem, czy to dlatego, że to przegląd jakiś jest Wajdy, chyba nie, po prostu no jest rok Wajdy, bo jest stulecie jego urodzin.
1: Powiem ci, że znalazłem informację o tym, jaki jest odpowiednik polski imienia Jesse.
0: No jak?
1: Jessica. Przez G.
0: Aha.
1: Także można. Można mówić na niego Jesse przez G.
0: Ale też, jeżeli już mówimy o filmach właśnie oscarowych, nagradzanych, które też będzie można na Warszawskim Festiwalu Filmowym obejrzeć, to będzie też można obejrzeć po raz pierwszy w Polsce film Fjord, czyli film rumuńsko-skandynawski, tak może w skrócie, w głównej roli tam Sebastian Stan, a także Renate Renswe. To jest film, który zgarnął główną nagrodę w Cannes w tym roku, Złotą Palmę. I też mu się jakąś tam nominację oscarową przewiduje, więc jak tego typu filmów szukacie, no to ich na pewno wam nie zabraknie na Warszawskim Festiwalu Filmowym, który zaczyna się już w tę niedzielę.
1: Och nie.
0: Co się stało? Nie możesz pójść.
1: Ten jeden film, co? Chciałem na niego pójść, to już nie ma miejsc.
0: Nie ma już miejsc na film TD Forever Rap?
1: Tak. Tak się zastanawiam, jeszcze w zeszłym tygodniu był na środę, były miejsca, a teraz już nie ma.
0: No właśnie, się te najbardziej oblegane, czy też najciekawsze, najbardziej popularne tu się, pokazy no, wyprzedają dosyć szybko, więc chyba sam muszę dzisiaj sobie nakupować.
1: I nie przewidzisz,
0: bilety.
1: Można powiedzieć, że Warszawski Festiwal Filmowy to jest miejsce, gdzie się Andrzej Wajda z Krystianem Kuczkowskim spotyka, ale również oblegane będą seanse na to tak zwane kino w chmurach, czyli seanse, które się odbywają w tym wysokim wieżowcu. Mhm. Sekcje zaraz sobie zobaczymy. I czy jeszcze są jakieś... to są filmy, na przykład Arek Mama Panorama, bardzo dobry film, który nagrodzony był nagrodami publiczności na festiwalach już do tej pory, ale również co tutaj widzę też o Andrzeju Wajdzie, I Dreamed of the Future w reżyserii Joanny Rożen Wojciechowskiej, TD Forever Up, to wszystko w tej sekcji Kino w chmurach? Nie. To się
0: w sekcji filmów dokumentalnych ja się jeszcze, powiem ci, czaję na film Jak nakarmić dyktatora, który jest filmem takiego reżysera, o którym, powiem ci, nie słyszałem, nazywa się Andrew Neil. Natomiast no, jest to film właśnie dokumentalny o tym, co jedli najbardziej brutalni dyktatorzy ostatniego stulecia. Saddam Hussein, Pol Pot, Augusto Pinochet, Kim Jong-il. To są wszystko fascynujące historie, a czaję się też między innymi na ten film dlatego, że został wyprodukowany na podstawie, zrobiony na podstawie książki polskiego reportażysty Witolda Szabłowskiego. Książki o tym samym
1: czy tytule. Czy to będzie ta historia, że jakiś człowiek w NRD wyprodukował gigantyczne króliki, żeby zaspokoić głód na świecie, odezwał się do niego dyktator?
0: Nie wiem, to chyba nie jest ten film.
1: Z Chin i powiedział, że my tutaj mamy głód i żeby wysłał im te króliki i on im wysłał te wielkie króle i oni je zjedli po prostu.
0: To chyba nie jest ten film, którego szukasz.
1: Taki kiedyś reportaż czytałem o ludziach, którzy dali się zwieść, a no o jedzeniu. No były tam takie historie, ale nie chcę siać plotek, bo zaraz mnie ktoś pozwie, że obrażam majestat jakiś.
0: Także dokumentalny film zobaczycie o Kaszpirowskim, który się nazywa Kaszpirowski.
1: Yes.
0: Swoją drogą aktualny chyba o tyle ten film, że zdaje się, że Kaszpirowski zmarł wczoraj albo przedwczoraj? Tak mi się wydaje, że widziałem takiego newsa. Więc
1: u szczytu swojej popularności doktor Anatolij Kaszpirowski stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji w całym bloku sowieckim.
0: W ostatnich latach, z tego co czytałem, to był jakimś putinowcem strasznym, więc nie polecamy.
1: No to na ten film pójdą ludzie, którzy mogą coś pamiętać o nim, czyli takie stare konie.
0: Ale a propos Rosji, no to też zobaczycie na Warszawskim Festiwalu Filmowym bardzo głośny film, najnowszy film rosyjskiego reżysera, ale absolutnie antyputinowskiego, czyli Andrzeja Zwiagincewa. Film formalnie francuski, bo to Francuzi go wyprodukowali. Przede wszystkim film się nazywa Minotaur, też był pokazywany w Cannes i też dostał tam w ogóle nagrodę za najlepszy scenariusz, Grand Prix oraz nagrodę jury, słuchaj.
1: Polecamy. Na film Jessica Eisenberga. Wybierajcie się, to może spotkacie nas, albo przynajmniej Tomasza, a festiwal filmowy się będzie rozgrywał jeszcze przez cały następny tydzień.
0: Muszę biletów nakupować, bo jeszcze tego nie zrobiłem, a tu już widzę, się wyprzedają powoli, a naprawdę fantastycznie zapowiada się najbliższy warszawski festiwal filmowy, o którym co roku wam mówimy, bo obaj z Grześkiem jesteśmy bardzo filmowi, a to naprawdę jest bardzo, bardzo dobry festiwal po prostu.
1: Tak, bo nasz.
0: Od 9 do 18 października w Warszawie. Leć już, bo się spóźnisz na ten autobus.
1: Lecę. Pa!

0: Mam w telefonie numer do niej.
1: Grzesiek już poleciał do życia, ja też zaraz polecę i was pożegnam, ale zanim to jeszcze wam puszczę moją ostatnią fascynację muzyczną, taką nie do końca może kampusową, ale utwór na pewno bardzo kampusowy, płyta może nie do końca, artystka może też nie, Tinashe. Nie wiem, czy znacie, artystka głównie z klimatów R&B, mocno popowych, wydała właśnie przed chwilą swój nowy album. Album zresztą, a propos popowości, nazywa się Popstar i wiele to mówi o tym, co znajdziecie tam muzycznie. Natomiast jest tam utwór, który się nazywa Nobody Wanna Dance Anymore, który jest tak fantastycznie wyprodukowany i ma tak fantastyczną linię basu i w ogóle całą sekcję rytmiczną, czyli perkusję i bas, że nie mogę się od niego oderwać. Więc to wam puszczę dzisiaj na pożegnanie. Genialny jest ten kawałek. Ja się nazywam Tomek Kutera, jestem tutaj we wtorki od 7 do 9.30 mniej więcej. Więc dzięki za uwagę i do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień. Ja lecę do życia bardziej, że tak powiem, prywatnego albo bardziej zawodowego. Zależy, jak na to patrzeć. Zostawiam was z tym utworem i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, pa!

0: wychodzem na klofu.
1: Pierwszy raz spotkałem Janka z prawą samego jaskalowca.
0: Na klofu.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Damian Broszko.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Stała baza Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent Trump odpowiada. Licealiści protestują we Francji. Chcą dofinansowania szkół. Sport. Pożegnanie Leo Messiego.
2: Wiadomości.
1: Donald Trump odpowiedział na pytanie o utworzenie stałej bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mogłoby się to zdarzyć, odpowiedział prezydent. Trump podkreślił, że chce tego strona polska. Oni tego chcą i ja lubię ich prezydenta. Prezydent odpowiedział też, że rozważy możliwość utworzenia bazy na Litwie. Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 18 czerwca po spotkaniu z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych Pitem Hegsethem, jego polski odpowiednik, szef MONU, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów. Według ministra obrony Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć, jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz, nie oznacza to, że jeszcze ostatecznej decyzji. Licealiści we Francji protestują w różnych miastach, w tym w Paryżu. Uczniowie domagają się dofinansowania szkół. Do protestujących uczniów mogą przyłączyć się studenci. Wtorek zapowiadany był jako trzeci akt wystąpień licealistów. W Paryżu planowana jest demonstracja, w której według szacunków policji udział weźmie od 20 do 40 tysięcy osób. Po kilku dniach napięć, gdy na marginesie protestów dochodziło do poważnych aktów przemocy, policja mobilizuje na wtorek znaczne siły. Premier zaapelował, by wtorkowe akcje licealistów były pokojowe, a protesty wróciły na legalną i demokratyczną drogę.
2: Sportowy kampus.
1: Polacy przegrali na wyjeździe z Bośnią 0-1. Bośniakom wystarczył jeden strzał, który padł dodatkowego zrzutu karnego po faulu Jana Bednarka. O spotkaniu powiedział parę słów Piotr Zieliński w rozmowie z TVP Sport.
3: To, co zdołaliśmy wykreować, to trzeba było zamienić na gole, tak? Ale taka jest piłka. Czasami ta piłka nie chce wejść i staraliśmy się, żeby w drugiej połowie też stworzyć jakieś konkretne sytuacje, było ich mniej.
1: Dziś ostatnie mecze reprezentacyjne w ramach tego zgrupowania dziś w Lidze Narodów zagrają m.in. Anglia z Czechami i Hiszpania z Chorwacją. Wszystko się kiedyś kończy. Dziś prawdopodobnie najboleśniejszy koniec będzie w Argentynie. To dziś Leo Messi, bohater argentyńskiej piłki, legenda tego sportu. On po 21 latach gry oficjalnie pożegna się z piłkarską reprezentacją. W meczu z towarzyskim z Beninem w Buenos Aires. Dzień niezapomniany, dzień pełen emocji. Tak mówi się o tym pożegnaniu w Argentynie. Messi nie znika jeszcze z futbolowej sceny, bo jego kontrakt z Interem Miami obowiązuje do końca 28 roku. Dla Argentyńczyka pożegnalny mecz będzie 208 występem w kadrze, dla której zdobył 125 bramek. Oprócz Mistrzostwa Świata w 22 roku i dwóch triumfów w Copa America, Messi w barwach narodowych wywalczył też złoty medal olimpijski w 2008 roku w Pekinie, a w 2005 zwyciężył w mundialu do lat 20. Mecz Argentyna-Benin będzie w Buenos Aires w nocy z wtorku na środę. Początek o godzinie 1:00 naszego czasu.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Minęła 10.30, Piotrek Tupuliński.
2: Serwis akademicki.
1: Tydzień noblowski rozpoczęty. Nagrodę z medycyny otrzymali trzej naukowcy: Karl Deiserot, Peter Hegemann i Georg Nagel. Komitet docenił odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Co to znaczy, jak wyjaśnia profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści odkryli w glonach białka na powierzchni komórki, które odbierają światło.
3: I to światło uruchamia reakcję receptora, prowadząc w efekcie do aktywacji napływu jonów i do wytworzenia impulsu elektrycznego. Odkryto to białko pierwotnie w rodzaju alg. Jeżeli podobne białko wprowadzimy do transgenicznej myszy na przykład, do konkretnej grupy neuronów w mózgu i zastosujemy światło, możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy.
1: Już za godzinę dowiemy się, kto otrzyma Nobla z fizyki. Zachęcamy do oglądania transmisji na YouTubie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzję Komitetu Noblowskiego na żywo skomentują badacze z UW. Każdego dnia kolejne dziedziny i każdego dnia też opinie polskich naukowców. Teraz Warszawski Uniwersytet Medyczny i nowy rok akademicki oficjalnie rozpoczęty. Przyszłość medycyny powstaje teraz, każdego dnia, podkreślał rektor uczelni profesor Rafał Kręke.
4: Badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji, diagnostyki cyfrowej, robotyki, medycyny precyzyjnej i innych nowych technologii prowadzone są w laboratoriach i przy łóżku chorego po to, aby w kolejnym etapie przełożyć je na realną praktykę kliniczną.
1: Studia na pierwszym roku na WUM-ie rozpoczęło ponad 2200 osób. Na koniec przypomnimy o prowadzonych w Pucku badaniach archeologów z UW. Na wzgórzu wiatracznym odkryli oni ponad 300 struktur, w tym pozostałości najpewniej XV-wiecznego wiatraka, otoczonego fosami, a także cmentarz luterański. Umocnienia mogą być związane z wojną trzynastoletnią. Więcej na ten temat przeczytacie na stronach portalu nauka w Polsce pap.pl.

101 FM. Just

kawałek Me and You od Bonobo, 9 minut po godzinie 11. Tym samym rozpoczynamy audycję Campus Główny, czyli program, w którym obserwujemy nowości naukowe. Weszliśmy już w tydzień noblowski, więc i dziś będziemy śledzić, kto Nagrodę Nobla otrzyma i porozmawiamy o wczorajszym Noblu z medycyny. Ale to nie tylko to w programie, będziemy mówili także z gośćmi o wydarzeniach naukowych, które w Warszawie nadchodzą w ten weekend.

0: Kampus główny.
1: Zanim przejdziemy do Nagrody Nobla, to jeszcze chwila o nowości naukowej warszawskiej, ponieważ naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we Warszawie zebrali dane na temat pomiarów stanu Wisły z ponad 82 tysięcy dni pomiarów. To dzięki temu stworzyli taką unikalną na skalę światową tak naprawdę bazę danych na temat Wielkiej Rzeki, która ma swoje źródło już w 1799 roku, ponieważ właśnie od wtedy codziennie wyznaczono w Warszawie poziom wody w Wiśle aż po dzisiaj i te pozyskane dane od zawsze szczegółowo archiwizowano. Teraz naukowcy wzięli wszystkie te dokumenty i je spróbowali ze sobą porównać, co nie było łatwym zadaniem, ponieważ od tych ponad 200 lat w Warszawie stosowano aż 5 różnych metod pomiaru tej wody. One zmieniały się zarówno pod względem tego, gdzie był ten punkt zerowy, jak i pod względem samych jednostek miary. Nie zawsze to były centymetry i metry, więc te dane trzeba było sprowadzić do wspólnego mianownika. I teraz dzięki temu mamy wykres tego poziomu wody w Wiśle od 1799 roku aż po dziś. Widać spadki w ostatnich 30 latach około wyraźne, a tak naprawdę te spadki można powiedzieć, że zaczęły się gdzieś mniej więcej od 1940-1950, tak bym analizował ten wykres, który mam teraz przed oczami, ale naukowcy podkreślają też, że sam stan poziomu wody nie jest jednoznaczny z tym, ile tej wody rzeczywiście w korycie płynęło, ponieważ to jest przepływ wody i jest to zupełnie inną miarą, więc wykres, mimo że ma spadki w ostatnich dziesięcioleciach, no to nie jest równoznaczny z tym, że rzeczywiście tej wody jest mniej, jeżeli chodzi o sam przepływ wody w korycie Wisły. Jeśli chcecie zobaczyć ten wykres, który ja teraz mam przed oczami, to najłatwiej zrobić to wchodząc na stronę naukawpolsce.pl. Tam właśnie ten wykres stworzony przez naukowców, ale także na przykład rysunek, który pokazuje najstarszy poziom pomiaru stanu wody w Wiśle właśnie z 1799 roku i później zdjęcia kolejnych metod pomiaru tej wody, tak więc także archiwalne, historyczne zdjęcia można zobaczyć. To wszystko na naukawpolsce.pl.

0: Kampus Główny.
1: Tak jak mówiłem na początku, weszliśmy w tydzień noblowski, to znaczy, że codziennie poznajemy nowych laureatów Nagrody Nobla. No i wczoraj poznaliśmy laureatów z dziedziny fizjologii i medycyny. Jest to trójka badaczy, którzy dostali Nobla za opracowanie i rozwój optogenetyki. Za prace, które doprowadziły do jej powstania i rozwoju, Nobla dostali Karl Disserow, Peter Hegemann oraz Georg Nagel. Oni właśnie zostali nagrodzeni tą Nagrodą Nobla, a skomentowali to badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wyjaśnili nam decyzję Komitetu Noblowskiego.
2: Odkrycie, które jest odkryciem z zakresu nauk podstawowych, ale to jest odkrycie, które pozwala na dość precyzyjne sterowanie funkcją komórek nerwowych, czyli te światłoczułe kanały, które odkryli, opisali naukowcy, są takim przysłowiowym włącznikiem, wyłącznikiem komórki, czyli pozwalają po zastosowaniu światła odpowiedniej barwy na włączenie bądź wyłączenie komórki nerwowej.
3: Cudowne jest to, że Nagroda Nobla popularyzuje informacje, popularyzuje wiedzę, więc będzie jeszcze więcej osób, jeszcze więcej zespołów badawczych, które będą zainteresowane tym tematem i tym narzędziem, a to bardzo, bardzo przyspiesza postęp, który no po prostu teraz dzieje się lawinowo, tak? To już nie co 5 lat wymienia nam się wiedza medyczna, tylko właściwie nie chcę powiedzieć żadnego limitu czasowego, bo w dziedzinie, w której pracuję, właściwie w każdym miesiącu mamy opisywane nowe choroby uwarunkowane genetycznie.
2: Spektrum chorób, które potencjalnie mogłyby skorzystać z tej technologii, jest bardzo szerokie, począwszy od takich chorób jak choroba Parkinsona, schizofrenia, zaburzenia depresyjne, padaczka. Tutaj lista jest bardzo długa.
1: To doktor habilitowany nauk medycznych Bartłomiej Kisiel oraz doktor habilitowana Ewa Więsik-Szewczyk, którzy wyjaśniali decyzję Komitetu Noblowskiego, a w jaki sposób działa optogenetyka, no i także jak to może być stosowane w dalekiej przyszłości u ludzi. O tym mówili doktor habilitowana Anna Malik oraz doktor habilitowany nauk medycznych Bartłomiej Kisiel.
4: Potrzebujemy mieć źródło światła i to białko, które na światło reaguje. Tak? Jeżeli chcemy na przykład zbadać funkcję danej grupy neuronów w mózgu, to musimy znaleźć drogę, żeby te neurony to białko miały na swojej powierzchni. No i tutaj wchodzą w grę narzędzia inżynierii genetycznej. Po prostu potrzebne są myszy transgeniczne, które to białko będą posiadały w konkretnych komórkach, które nas interesują. I potrzebujemy mieć źródło światła. W przypadku badań nad mózgiem no jest to taki światłowód doprowadzony do mózgu, do środka, tak? No i wtedy możemy sobie wyobrazić, że jeżeli włączymy to źródło światła, a komórki, które badamy, mają ten receptor, to włączymy niejako te komórki. Czyli one będą same z siebie aktywne, niezależnie od tego, co się w mózgu poza tym dzieje. No i były takie bardzo spektakularne badania, które wprost pokazywały, że włączenie danej grupy komórek na przykład działa przeciwlękowo u myszy.
2: Wyobraźmy sobie, że mamy chorobę, która wynika z niedostatecznej aktywności neuronów jakiegoś obszaru mózgu i jesteśmy w stanie precyzyjnie dostarczyć gen kodujący te kanały światłoczułe do tych komórek, tak? I dostarczamy ten gen, te komórki zaczynają produkować ten kanał, my poddajemy te komórki działaniu światła i one zaczynają być aktywne, tak? Czyli naprawiamy w ten sposób jakiś defekt, którego nie jesteśmy w stanie inaczej naprawić, tak? Dodatkowo ta technologia może być bardziej precyzyjna niż na przykład pobudzanie impulsem elektrycznym, no bo elektrody pobudzają te komórki, które znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, ale w sposób nieselektywny, tak? Natomiast tutaj, jeżeli opanowalibyśmy technikę precyzyjnego dostarczania do wybranych komórek, to światło będzie pobudzać tylko te komórki, do których dostarczyliśmy.
1: Naukowcy podkreślają też, że oczywiście przejście z tych badań na szczurach i myszach do wykorzystania technologii u ludzi wymaga jeszcze wielu lat.

badań, sprawdzania, jak to wszystko dokładnie działa oraz opracowania właśnie tej techniki, o której mówił doktor habilitowany Bartłomiej Kisiel. I to też tyle jak na razie o wczorajszej Nagrodzie Nobla, czyli tej Nagrodzie Medycznej. Za kilka minut powinniśmy poznać laureata w dziedzinie fizyki, który dziś zostanie ogłoszony, więc jak tylko się to wydarzy, to dam wam znać.

0: Kampus Główny.
1: Muzyka idealna na oczekiwanie, bo oczekujemy wciąż na ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla z fizyki. Powinno się to wydarzyć za około 7 minut, więc w międzyczasie przychodzę do Was z nowością naukową, jeśli chodzi o przegląd badań o zwierzętach, ponieważ właśnie taki ukazał się pod koniec września w Nature Reviews Biodiversity, gdzie badacze przeanalizowali setki dotychczasowych prac naukowych o tym, w jaki sposób różne zwierzęta wykorzystują do swoich celów owady. I tak, na przykład mrówki potrafią być apteczką pierwszej pomocy, bo na przykład naukowcy zaobserwowali niedawno, jak szympansy chwytają określone gatunki insektów, i czy to mrówki, czy także latające owady, miażdżą je, a następnie przykładają bezpośrednio do otwartych ran własnych lub swoich bliskich, więc znają ich kojące właściwości. Ponad 200 gatunków ptaków stosuje za to zabieg higieniczny zwany mrówkowaniem, czyli chwytają one w dziób mrówki i intensywnie nacierają nimi swoje pióra, uwalniając w ten sposób kwas mrówkowy, który działa jak pestycyd i skutecznie zabija roztocza, pszczoły i inne pasożyty. Także chociażby leniwce hodują w swoim futrze specyficzne gatunki ciem, z którymi żyją w pełnej symbiozie, i kiedy te insekty umierają, dostarczają cennych związków azotu nawożących rosnące na ich futrze glony. Jeszcze inne ptaki, jak czaple zielone na przykład, potrafią łapać owady nie po to, by je zjeść, ale po to, by zrzucić je na tafle wody, i ten ruch wody powoduje, że ryby się tym zaciekawiają i same podpływają pod dziób polującego na nie ptaka. I w taki właśnie sposób różne gatunki wykorzystują owady, lecz z tych badań, niestety, jak z wielu badań o zwierzętach, czy generalnie o środowisku naturalnym, płynie także smutny wniosek, ponieważ badacze przypominają i podkreślają, że owady znikają z ziemi w zatrważającym tempie. Według szacunków to jest około 1 do nawet 2% rocznie, więc kiedy sumujemy to w skali kilkudziesięciu lat, to mówimy o potężnej zmianie dla całych ekosystemów, więc ta ochrona owadów powinna być najważniejszym priorytetem dla każdego, kto chce zadbać o środowisko i o przyszłość, ponieważ to nie tylko puste żołądki ptaków, nietoperzy czy niezapylone kwiaty, to można robić w miarę sztucznie, już próbujemy to robić, to jest także utrata darmowych lekarstw czy schronień dla innych zwierząt, czy naturalnych mechanizmów obronnych, także większych niż te insekty zwierząt. Jeśli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to wejdźcie na stronę nationalgeographic.pl.

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

0: Kampus Główny.
1: Szczyl i fish emade, tworzywo z kawałkiem piruety. W czasie, gdy chłopaki te piruety kręcili, to komisja noblowska przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki tegoroczną. Otrzymał ją Francis Halsen, czyli Belg, który pracuje dla Uniwersytetu Wisconsin-Madison, a nagrodę dostał za udział w tworzeniu obserwatorium Ice Cube Neutrino oraz za to, w jaki sposób to obserwatorium wpłynęło na odkrycia związane z kosmosem. Większą i lepsze, bardziej obszerne i lepsze wyjaśnienie na pewno dadzą eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego i w jutrzejszym kampusie głównym będzie można usłyszeć, co badacze, naukowcy mieli do powiedzenia na ten temat, a tymczasem ja dla was mam taką wiadomość z pierwszej ręki, dosłownie 3 minuty temu zostało to ogłoszone. Francis Halsen został laureatem Nagrody Nobla z fizyki.

0: Kampus Główny.
1: Jeśli regularnie odkładacie obowiązki na ostatnią chwilę lub znacie osoby, które tak robią, no to dzisiejszy temat będzie wam bliski, bo będziemy mówić o naukowym spojrzeniu na prokrastynację, czyli właśnie odkładanie rzeczy na później, jej przyczynach i skutkach, a o tym wszystkim będziemy mówić z Magdaleną Pietruch z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
2: Cześć.
1: Słuchaj, niektórzy widząc taką prokrastynującą osobę, to oni wiedzą już od razu, z czego to wynika. Mówią, że to lenistwo i tyle. Czy może oni mają rację i po prostu to jest wyjaśnienie tematu?
2: Lenistwo to taki bardzo oceniający sposób nazwania tego. Stanowi to pewną ocenę moralną tego zachowania. My chcemy z tym problemem pomagać. Wiemy, że on ma złożone podłoże w regulacji emocji, w przekonaniach, w zachowaniu, które się utrwaliło przez całe życie i wiemy, że żeby z tym problemem pomóc, należy podejść do niego na poważnie i taki właśnie sposób nazywania go lenistwem często po prostu jest kontrproduktywny, bo budzi tylko wstyd i nie pozwala się zmienić. Natomiast wiemy z naszych badań, że są sposoby, które pomagają zmienić to zachowanie. Osoby, które prokrastynują, bardzo tej zmiany też chcą, dlatego że prowadzi ona w ich życiu do wielu negatywnych konsekwencji. Zarówno takich w świecie zewnętrznym, na przykład to, że spóźniają się z niektórymi zadaniami, osiągają niższe wyniki w nauce, w pracy, ale też ma to konsekwencje dla nich psychologiczne, to znaczy stres nasilony, czasami się to przeradza w objawy depresji, lęku. No i stanowi to poważny problem, z którym naprawdę wiele osób szuka pomocy.
1: Mhm. To jeżeli to ma takie negatywne skutki i rozumiem, że te osoby to widzą, no bo widzą, że się spóźniły, widzą, że coś innego złego się stało przez to, że ułożyli wszystko na ostatnią chwilę, to czemu to się powtarza? Czemu tego nie zmienić po prostu tym, żeby usiąść wcześniej?
2: Tak, to jest pytanie, które sobie zadawaliśmy przez cały nasz projekt badawczy. Jak można sprawić, żeby pomóc osobom usiąść wcześniej, wtedy, kiedy wciąż mogą zrobić coś bez stresu? I myślę, że wiele osób, które zmaga się z prokrastynacją, tak naprawdę ma tak, że ten problem dotyczył ich przez całe życie, albo przez większość życia, od czasu tam szkoły, czy może początku studiów, kiedy zadania się stały poważne. I te osoby często już szukały rad na ten temat, wiele słyszały te rady, po prostu nie działały. I prawdopodobnie było tak dlatego, że myślały o swoim problemie z odkładaniem na później jako problemie z zarządzaniem czasem. A często to jest coś innego. To jest raczej problem z regulacją emocji. Czy może raczej prokrastynacja jest sposobem na regulowanie swoich emocji w taki sposób, który nie do końca pozwala nam realizować zadania tak, jakbyśmy je chcieli. Czyli jest po prostu dla nas nieadaptacyjne.
1: To wydaje mi się, że też może często się łączyć z jakimiś zaburzeniami jak ADHD albo coś w tym stylu, plus że na przykład koniecznością czy taką chęcią pracy pod presją, że dopóki nie ma presji, to nie ma żadnej motywacji. Presja staje się jedyną motywacją do zrobienia rzeczy.
2: Tak, zarówno z ADHD prokrastynacja może się łączyć, może być objawem ADHD, może z nim właśnie współwystępować. I takie osoby też brały udział w naszych badaniach. I rzeczywiście one często też wspominały o tym, że ta presja jest dla nich motywująca, wtedy czują, że to jest ten ostatni moment, a tak naprawdę to jest pewien schemat zachowania, którego nauczyły się w toku swojego życia. Bo ten mechanizm prokrastynacji jest tak naprawdę bardzo prosty. My unikamy tego, co jest dla nas nieprzyjemne. To jest naturalny mechanizm, który kieruje zachowaniem człowieka, że staramy się unikać tego, co jest wymagające, nudne, trudne, czego efektów nie widzimy od razu. Czyli unikamy wszystkiego tego, co nam pogarsza humor. A unikając, staramy się ten humor sobie poprawić, zajmując się czymś, co jest może nieważne albo mniej ważne, a za to jest dużo przyjemniejsze. Natychmiastowo nagradzające często. Mhm. I wtedy my czujemy się lepiej, kiedy kiedy sobie na moment tych nieprzyjemnych rzeczy unikniemy. I to nagradza nasze zachowanie polegające na unikaniu ważnych spraw. Sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni powtarzać je w przyszłości. I mimo tego, że doświadczamy negatywnych konsekwencji z tego związanymi, to jednak to wyuczone zachowanie polegające na odkładaniu na później, krótkoterminowej poprawie nastroju, nagradzaniu tego zachowania i robieniu tego w kółko, aż właśnie tego czasu zabraknie do tego momentu, że już jedyne, co nas motywuje, to uniknięcie kary, uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, będzie się to po prostu stawało naszym schematem.
1: To jest najgorsze w tym jest jeszcze, teraz mówię z perspektywy osoby właśnie prokrastynującej, to ja podnoszę rękę, że od 24 lat mojego życia to zawsze działa. Jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło na przykład oddać rzeczywiście spóźnionej pracy i dostać jedynkę, tylko no nawet pracę magisterską napisałem w ostatni tydzień. Po prostu do niej przysiadłem i w tydzień to klepnąłem, gdy inni mówili, że pracowali 2 miesiące i ta praca magisterska wcale nie była gorsza, po prostu ona była zrobiona w mega pośpiechu przez ten tydzień pod mega presją, ale wtedy zrobiłem tak, że po prostu nic mnie nie rozpraszało, tylko to.
2: Tak, i dopóki to, tych negatywnych konsekwencji nie ma, to właśnie uczymy się, że to jest coś, co działa. My zrealizowaliśmy swój cel, czyli po prostu unikaliśmy tego, czego nie chcemy robić najdłużej, jak się dało. No a potem i tak wszystko się udało. To jest często to, co się działo w życiu osób, które mają problem z prokrastynacją przez długi, długi czas, może w czasach szkolnych, kiedy jeszcze nie było tak trudno, ale często na którymś etapie staje się tak, że to już nie wystarcza. Mhm. I wtedy tym osobom bardzo ciężko z tego schematu wyjść tak naprawdę.
1: To prawda, że właśnie z tymi ocenami w szkole to też nigdy w życiu nic się nie oblało przez to, dlatego tak można kontynuować. Dobrze, to wiemy, z czego to wynika i jak to funkcjonuje, no ale chcielibyśmy to spróbować chociaż zmienić, więc o tym, jak to w sobie zmienić, czy jak rozmawiać z osobami, które chcielibyśmy pod tym względem zmienić, o tym za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy na temat prokrastynacji, odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę, obowiązków i innych rzeczy. Powiedzieliśmy o tym, z czego to wynika, a wasze badania skupiały się także na tym, w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami, co je może rzeczywiście zmotywować do tego, aby może zrobić te obowiązki wcześniej niż w ostatniej chwili. To w takim razie, jakie są wnioski najważniejsze z tych badań? W jaki sposób możemy rozmawiać, nie wiem, z naszym współpracownikiem na przykład, albo z naszym może dzieckiem będąc rodzicami? W jaki sposób możemy motywować te osoby do pewnej zmiany w swoim zachowaniu?
2: Tak, myślę, że te rady można zarówno aplikować do siebie, czy też do osób w naszym otoczeniu, którym chcemy pomóc nie odkładać na później, ale właśnie chciałam jeszcze wrócić do tego, że zdanie sobie z samej sprawy, z tego mechanizmu właśnie, że prokrastynacja jest sposobem poprawy swojego nastroju wtedy, kiedy przytłacza nas jakieś ciężkie zadanie, już jest pierwszym krokiem do zmiany, bo rozumiemy dzięki temu, że to, co chcemy zrobić, to maksymalnie obniżyć to napięcie, te negatywne emocje związane z zadaniami, czyli na przykład nie mówimy sobie, że o, jutro muszę napisać całą magisterkę, cały ten wielki projekt, który jest taki ogromny i przytłaczający. Tylko na przykład dzielimy sobie je na mniejsze zadania, które są troszkę łatwiejsze do wyobrażenia sobie, łatwiejsze do zaplanowania. Mogą być to takie zadania, które są do wykonania w ciągu 15-20 minut, po to, żebyśmy my realnie widzieli, że coś zrealizowaliśmy i coś odhaczyliśmy z naszej listy. To już będzie pomocne. No i drugim elementem tej układanki będzie wzmacnianie pozytywnych emocji związanych z wykonywaniem tych zadań i właśnie to pokazały nasze badania, że do zmiany zachowania prowadziło to, że nasi uczestnicy zaczynali czuć coraz więcej pozytywnych emocji związanych ze swoimi codziennymi zadaniami, takich jak zaciekawienie, poczucie dumy z siebie, poczucie sprawczości. Na przykład, kiedy zrealizujemy taki 15-20-minutowy blok pracy, jakieś konkretne zadanie, które sobie wydzielimy, na przykład napisanie jednego akapitu pracy, warto pomyśleć sobie, że się za to doceniamy, że fajnie, że już zrobiliśmy ten pierwszy krok, popatrzeć, co zostało zrobione, bo z motywacją jest tak, że ona nie przychodzi do nas znikąd. To nie jest tak, że możemy sobie siedzieć i nagle we wtorek rano poczujemy, że dobra, teraz jest moment na to, że zachciało mi się wreszcie to zrobić. Zazwyczaj jest tak, że najpierw jest działanie, jakiś pierwszy, minimalny krok, potem widzimy pozytywne efekty tego działania i zaczyna nam się chcieć coraz bardziej. Także będziemy chcieli po prostu wzmacniać w sobie pozytywne emocje związane z wykonaniem tego zadania. A po iluś takich fragmentach to może być jakaś większa nagroda, zdecydowanie warto się nagradzać. Na przykład może być to zjedzeniem czegoś słodkiego po jakimś większym fragmencie pracy albo zabraniem się do kina. Z drugiej strony, to czego nie warto robić, to nie warto się obwiniać, tak karać w myślach i myśleć o tym, ile czasu już straciliśmy, jacy to jesteśmy do niczego przez to, że nie udało nam się zrobić wszystkiego tego, co zaplanowaliśmy sobie wczoraj. Co jest czymś, co często osoby robią. Myślą, że potrzeba im więcej takiej twardej dyscypliny. Jak tak sobie powiedzą, to potem zmotywuje ich do działania. Ale w obliczu tego, co powiedziałam wcześniej o tym, że prokrastynując chcemy unikać negatywnych emocji, to takie obwinianie siebie będzie całkowicie kontrproduktywne. Dlatego, że pojawi się wtedy u nas poczucie wstydu, takiego właśnie poczucia winy. I to zadanie będzie miało dla nas coraz bardziej negatywny wydźwięk emocjonalny, coraz bardziej będziemy się obawiać, że po prostu nie damy rady.
1: Tylko kary chyba przychodzą łatwiej w takich sytuacjach, zarówno dla siebie, jak i dla osoby obok, więc to warto pamiętać właśnie.
2: Warto o tym pamiętać, tak, że to wydaje się, że trzeba pokazać komuś te negatywne konsekwencje, a zapominamy często o tym, że to, co nas naprawdę motywuje do tego, żeby działać, to te pozytywne emocje, których szukamy w życiu, chcemy czuć się dobrze, chcemy się czuć z siebie zadowoleni i to one sprawiają, że mamy ochotę działać dalej.
1: Mhm. na czym polegały te badania, w sensie w jaki sposób one były przeprowadzone, jak to sprawdziliście?
2: My zaprosiliśmy do naszych badań około 500 studentów z całej Polski i zaprosiliśmy ich do uczestnictwa właśnie w takich 5 cotygodniowych spotkaniach w grupie z przeszkolonymi terapeutami, gdzie oni uczyli się zarówno właśnie skąd się bierze u nich prokrastynacja, jak ich sposób myślenia wpływa na to, że prokrastynują, jakie właśnie nawyki mogą zmieniać w swoim codziennym życiu, żeby było im łatwiej. I kwestionariuszowo mierzyliśmy różne zmiany wynikające z ich uczestnictwa w terapii w porównaniu do grupy kontrolnej, która tej terapii nie miała. To są tak naprawdę badania, które są dość podobne do badań nowych leków, które są wprowadzane na rynek na przykład, czyli uczestnicy są randomizowani albo do grupy badawczej, albo do grupy kontrolnej i porównuje się właśnie, jakie zmiany zaszły pod wpływem leczenia u tych, którzy otrzymywali no w naszym przypadku psychoterapię, która często o tym tak nie myślimy, ale to jest właśnie też, tak jak leki wprowadzane na rynek, jest to też sposób leczenia, pomagania w radzeniu sobie z trudnościami i też on musi zostać w ten sposób przebadany, jego skutki muszą zostać dokładnie ocenione, żebyśmy wiedzieli, na ile taka metoda jest skuteczna.
1: Podsumowując, w takim razie prokrastynację da się wyleczyć, bądź też da się z nią walczyć, o może to jest lepsze sformułowanie, nagrodami bardziej niż karami, zarówno dla siebie samych, jak i dla osób w naszym otoczeniu, jak na przykład dla naszych dzieci. Tylko trzeba zauważyć w ogóle, że to się dzieje. No a o tym wszystkim opowiedziała nam Magdalena Pietruch z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kampus Główny trwa dalej. Za parę minut także powiem wam, co można ciekawego zrobić w czwartek i piątek, ponieważ będzie festiwal gier studenckich w Pałacu Kultury i Nauki.

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Kampus Główny.
1: W najbliższy czwartek i piątek Warszawa stanie się stolicą młodych twórców gier. 8 i 9 października w Pałacu Kultury odbędzie się Student Games Festival, a z nami w studiu jeden z organizatorów wydarzenia, Paweł Miechowski. Cześć.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co będzie się działo podczas tego wydarzenia? Dwa dni, jakie są główne punkty, które mają przyciągnąć odbiorców?
2: Absolutnie mnóstwo, przy czym powiem na początek, że oczywiście przede wszystkim jest to impreza dla studentów, darmowa. Jedyne, co jest wymagane, to rejestracja na stronie, czyli studentgamesfestival.com. Proszę się rejestrować i serdecznie zapraszam, a więc dla studentów, czyli same najlepsze nominowane gry studenckie z całego świata. Zgłosiło nam się niemal 200 gier, 200 zespołów z 30 kilku krajów. Ostatecznie jury wybrało 22 gry, a więc na pewno można przyjść i zagrać w te gry. Mi się strasznie podoba ten aspekt, że to jest taki festiwal kreatywności, bo studenci mają już świetne zdolności, ale oni jeszcze często myślą w taki odważny, pozwolę sobie powiedzieć, wariacki sposób, czyli to są bardzo oryginalne gry. Ja to w nich strasznie kocham. Bardzo oryginalne, tak? Tam nie ma jeszcze tego aspektu komercyjnego, że czasem się myśli, co by to zrobić pod gracza na rynku, tylko ci młodzi ludzie wyżywają się kreatywnie i to jest po prostu coś wspaniałego. Także można w pierwszej kolejności przyjść i zagrać 22 gry z 10 krajów. Najdalej mamy twórcę z Chile, mamy Amerykanów, ale mamy też polskie zespoły. Ja na przykład, ja nie mam faworytów, ale bardzo lubię taką grę Rat King, zespołu Gniotpol z Polski i serdecznie polecam przyjść zobaczyć 22, w tym Króla Szczurów, czyli Rat Kinga. Do tego wystawa o historii czeskich gier, dlatego że częścią festiwalu jest Forum Polsko-Czeskie, czyli wymiana wiedzy między twórcami polskimi a czeskimi. Też to jest bardzo ciekawy aspekt, dlatego że Czesi jako, no względnie powiedzmy tam mniejszy populacją naród od nas, ale mają super prężną branżę gier. Chociażby Kingdom Come Deliverance, przecież czeska gra jest takim wielkim hitem, bardzo znanym, ale nie zapominajmy, że Space Engineers, czy gry zespołu Amanita, jak Botanicula, Machinarium, seria Samorost, to są wszystko doskonałe czeskie gry, czy Factorio na przykład, skądinąd bardzo znana gra. Więc będziemy mieli czeskich twórców. Będzie właśnie Kuba Dworski, szef Amanity, tego zespołu, który zrobił właśnie Botanicule, a ostatnio Phonopolis, też niesamowicie piękna gra, ręcznie animowana. I można zobaczyć tą wystawę. Kolejna ważna rzecz dla studentów, moim zdaniem, szczególnie tych, którzy się kształcą w tą stronę albo chcą iść do branży gier, to strefa CV, gdzie będzie można porozmawiać z twórcami ze studiów takich jak Bluebear, właśnie 11 Bit Studios, Larian, czyli twórcy Baldur's Gate, i gdzie można pokazać, co się tworzy, jak się tworzy, jak się buduje CV, żeby potem łatwo wejść do branży. Więc jest taka strefa. Jest też strefa, gdzie będzie GOG, wydawca cyfrowy gier, posiadający drugi po Steam największy sklep na świecie, czyli GOG.com, z którymi można też porozmawiać na temat swojej twórczości i wejść na ten sklep z gotowym potem produktem. Bardzo polecam. Zresztą nasz bardzo ważny partner i serdecznie pozdrawiam tutaj ekipę GOGa. Będzie ważna rzecz, czyli scena główna. Na scenie głównej wykłady, panele i prezentacje od twórców gier lub ludzi z branży kultury działających w strefie gier i wreszcie mała sala, tak zwana warsztatowa, gdzie są warsztaty dla studentów. I to, co jest bardzo ważne w tych wykładach i warsztatach, to jest to, że my się zbrataliśmy z kołami naukowymi z całej Polski, z Politechniki Warszawskiej, dosłownie z całej Polski. I cały program został stworzony w przygotowaniu razem ze studentami. W pierwszym, oparty o pierwsze najważniejsze pytanie, czyli kochani, czego wy potrzebujecie? Tak? Ja działam w branży już 30 lat, studentem już dawno nie jestem. Szczęśliwie udało mi się dobrnąć do magisterki, ale potem już robiłem gry. I pytanie było właśnie takie, słuchajcie, czego wam trzeba, jakiej wiedzy, z której strony, jakiego przygotowania, i we współpracy z tymi kołami studenckimi, i tu pozdrawiam Elias, Julia, Igor, i innych. Przygotowaliśmy ten program, czyli studenci mówią, czego potrzebujemy, a ja z Ewą i zespołem spinamy program, żeby odpowiedzieć na potrzeby studenckie. Mhm.
1: Zatrzymałbym się na chwilę przy tych 22 grach z 10 krajów studenckich. Jak wyglądają dzisiejsze studenckie gry? Czy to jest wciąż coś takiego raczej podstawowego w porównaniu do tych gier takich największych, które mamy w głowie? No bo, nie wiem, Tibia chyba była, tak? Taką studencką grą. Wielki hit, ale dość raczej podstawowa mechanika i tak dalej. Czy to jest nadal, że studenckie gry przez to, że nie mają wielkich finansowań i tak dalej, są bardzo podstawowymi mechanizmami? Czy tam są już jakieś takie rzeczywiście zaawansowane rzeczy?
2: Nie, absolutnie są to rzeczy na światowym poziomie. Tutaj jest takie, że mam takie wrażenie, patrząc z boku trochę jako branżowiec, że poziom wiedzy takich studentów, czyli potrzebna ta wiedza o projektowaniu mechanik, programowaniu, często na przykład polskie zespoły współpracują, gdzie programiści są z Politechniki, artyści z Akademii Sztuk Pięknych, że poziom na przykład artystyczny to jest tak zwany opad szczęki, to są po prostu topowe rzeczy. No i my też w jury wyselekcjonowało takie największe perełki, więc to są gry, które potem nierzadko, jeśli te zespoły przetrwają, kończą uczelnie i wchodzą do branży, że powstają z tego profesjonalne zespoły. Najlepszy przykład to jest zeszłoroczny zwycięzca festiwalu Lost Report. To jest gra, która ukazała się na Steamie, stworzona przez polski jednoosobowy zresztą zespół, która sobie świetnie poradziła. Wydana, komercyjny sukces i ten człowiek działa dalej. Zespół Float niemiecki, który wygrał w kategorii Meaningful Game, komercyjnie wydaje tą grę i dalej działa. Także jak najbardziej są to rzeczy na poziomie, one często wręcz mam wrażenie, że dzięki swojej odwadze i tej bezkompromisowości, którą studenci mają, czyli tej właśnie szaleństwo Festiwal Kreatywności, mają nieraz nawet większą szansę przebicia. To, czego czasem brakuje, to takiego sprytu marketingowego, trochę takiej determinacji, żeby dokończyć, bo na przykład ludzie kończą studia, ten idzie tu do pracy, ta dziewczyna idzie tu i gdzieś nie ma im, brakuje im trochę może takiej woli, żeby zebrać do kupy i do końca. Ale większość tych projektów ukazuje się, niektóre są dużymi sukcesami. Zresztą ciekawostka, i hiszpański zespół, który przyjeżdża do nas z grą, już wydał grę i już sobie świetnie radzi na Steamie, bo oni to zrobili jako projekt semestralny na uczelni, ale ją wydali nie tak dawno i ona sobie bardzo dobrze radzi. Także jak najbardziej czołówka światowa. No dumny jestem z tego, co ci ludzie robią.
1: Mówimy o Student Games Festival i w drugiej części rozmowy powiemy jeszcze o innych rzeczach, które podczas wydarzenia, ale też chciałbym podpytać generalnie o ten świat gier i rynek, jak on wygląda, więc zostańcie z nami, za chwilę wrócimy.

0: Kampus Główny.
1: Chanel Tre z kawałkiem Jetlag to przed chwilą na antenie Radia Campus. My wracamy do rozmowy o Student Games Festival, który w najbliższy czwartek i piątek będzie miał miejsce w Pałacu Kultury. Oprócz tego, co już powiedzieliśmy, będzie także gala wręczenia nagród. Co to za nagrody i w jakich kategoriach zostaną rozdane?
2: No chcemy bardzo właśnie tą studencką kreatywność i ciężką pracę włożoną w te gry, a studenci są przyszłością naszej branży, jako że kocham gry, to nie wyobrażam sobie jakby nie wspierania ich. Więc chcemy nagrodzić najlepsze gry i są cztery kategorie. Kategoria Artistic Excellence docenia wartość artystyczną. Technical Excellence docenia przygotowanie inżynieryjne, jakość złożenia całego produktu, że działa jako sprawna gra technicznie. Meaningful to jest bardzo ważna kategoria, czyli gra, która mówi o czymś istotnym, o jakimś społecznym, ważnym temacie poprzez bycie dobrą grą, która jednocześnie właśnie porusza ważny temat. No i wreszcie Best Student Game, czyli najlepsza gra po prostu studencka. Oraz mamy specjalną kategorię, nagroda od Amnesty International Code of Rights wspierająca gry, które w ciekawy, interesujący sposób mówią o prawach człowieka. I co ciekawe, nagrodami są niesamowicie super tłuste sprzęty od naszego partnera AMD i tutaj też się kłaniam i dziękuję za wsparcie, bo nie jest to taka, nie są to takie zwykłe nagrody, ale procesory, karty i komputery, także no warto było się zgłaszać do naszego festiwalu.
1: A w takim razie taka gra, która miałaby później wyjść dalej i osiągnąć sukces komercyjny, w której z tych kategorii powinna być najlepsza? Lepsza, co jest najważniejsze dzisiaj dla gry? Technika, artyzm, czy sam po prostu oryginalny pomysł?
2: To jest ciekawe, bo wszystko po trochę, tak? Że gra musi najpierw być dobrą grą, czyli po prostu wciągać gracza i nie wypuszczać za bardzo, tak? Czyli bawić lub być angażująca, lub być takim wyzwaniem, które powoduje, że gracz chce w nią po prostu w nią grać. Dobra gra jest dobrą grą przede wszystkim, a ją wspiera strona artystyczna, ją wspiera przekaz, który jest w grze schowany i ją wspiera techniczne wykonanie. Jeszcze co do gali, to mi się przypomniało, że bardzo ciekawym częścią gali jest koncert, to jest duetu 2 czeskiego, który to robi muzykę do gier zespołu Amanita, na przykład do gry kultowej Botanicula. Także bardzo się cieszę, że będzie ten koncert i też zapraszam, bo to też jest za darmo. Natomiast muszę powiedzieć, że rejestracja na galę, ze względu na to, że mamy trochę mniej miejsc niż na festiwalu, jest osobna. Czyli ci, którzy się rejestrują na festiwal, mają tam taką informację, że na galę osobno i po prostu mamy limit miejsc. I co bym jeszcze chciał powiedzieć, że strasznie jestem dumny z tego, że imprezę pod patronatem mojej matecznika mojego, czyli 11 Bit Studios, nie wydarzyłoby się to, gdyby nie wielkie wsparcie 11 Bit. Znakomite wsparcie naszych kumpli z branży, czyli GOG, Larian, Render Cube i firma iSpot, którym serdecznie dziękuję. No i najważniejsze to jest to, co mi się wydaje, że fajnie jest, jak nasze państwo dostrzega kulturową rolę gier i dlatego, że cały festiwal jest pod patronatem Ministerstwa Kultury. Na gali będzie pani minister kultury, pani Cienkowska. Będą reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Edukacji. Także mamy taką sieć partnerów instytucjonalnych, którzy pokazują, że dla nich to ma znaczenie. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, że też by się to nie odbyło, gdyby nie wielkie wsparcie naszego kochanego stołecznego miasta Warszawa. I jestem dumny tak naprawdę, że miasto nas wspiera, bo ja się czuję olbrzymio przez warszawiakiem przez wielkie W, albo dwa razy wielkie W. I także Mazowsze jako województwo w postaci wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. No także jestem bardzo dumny z tego, że jednoczymy polskie uczelnie, studentów, międzynarodowych studentów, instytucje, firmy. Każdy, kto gdzieś tam te gry czuje, dokłada swoją cegiełkę, a niektórzy i po 15 cegiełek, co mnie bardzo cieszy.
1: Te finanse i wsparcie na pewno jest ważne w procesie właśnie wychodzenia z tego świata gier, tylko jako studenckich do wyjścia właśnie na rynek i spróbowania osiągnięcia jakiegoś sukcesu komercyjnego. Czy tak jak się patrzy na rynek gier, to jest realna nadzieja i realna szansa, że takie zespoły małe, studenckie mogą się rozwinąć w taki sposób, że nie wiem, wejdą ze swoją grą na Steam i tam osiągną sukces? To jest dość łatwe do zrobienia, czy trzeba mieć już wielki kapitał, wielkie pieniądze i tak dalej?
2: Nie, to znaczy jest i nie jest. To jest bardzo trudne do zrobienia, ale nie ze względu na kapitał, tylko moim zdaniem wiedzę potrzebną, ten poziom szaleństwa kreatywności i determinację, żeby grę skończyć, bo gry są trudne i robi się długo, ale jestem w stanie siedzieć i wymieniać studenckie zespoły, które zrobiły doskonałe gry i sobie świetnie poradziły, także z Polski, a nawet całkiem niedawno, to akurat nie jest polska gra, ale absolwenci uczelni zrobili grę, która sobie znakomicie poradziła, czyli Balatro. Olbrzymi sukces na skalę światową, ale także właśnie chociażby rok temu Lost Report. To jest gra, która wygrała nasz festiwal i świetnie sobie poradziła na Steamie, więc na początek te finanse nie są tak wcale potrzebne jak pomysł, ciężka praca, determinacja, ale nie brakuje tego ludziom.
1: Samo wejście na Steam jest czymś trudnym do zrobienia i trzeba spełniać jakieś konkretne duże wymogi, czy to jest tak, że jak się ma grę, no to po prostu robi się to dość łatwo już, nie, żeby ją sprzedać na Steamie?
2: Tak, to jest względnie łatwe, to znaczy trzeba tam założyć odpowiednie konto dewelopera, wymogi techniczne spełnić, ale to nie są trudne rzeczy. To nasi studenci, powiem, że w małym palcu mają takie rzeczy, bo już to widziałem w praktyce na polskich uczelniach. Także nie jest to trudne. Myślę, że to jest naprawdę trudne, to że teraz dużo ludzi tworzy gry i trzeba się skupić mocno też na promocji i tego typu wsparciu, czyli dużo działać w sposób taki nowoczesny, na TikToku, na Reddicie, gadać z ludźmi, pojawić się na targach jak Poznań Game Arena, jak Gamescom w Niemczech, jeśli jest taka możliwość, a powiem Państwu, że Polska wspiera tego typu wyjazdy i nieraz można dostać stoisko za darmo, a nieraz zdarzy się, że przelot i hotel też, tylko trzeba odpowiednio śledzić tam profile różnych instytucji, które to wspierają, tak jak PARP, czy najlepiej w sumie, tak jak powiem, to śledzić nas, czyli Kulturę Interaktywną, Student Games Festival oraz Fundację Indie Games Polska, która mnóstwo takich wyjazdów organizuje, sam przy tym też maczałem palce i pozdrawiam chłopaków tutaj, więc da się. I to, co jest trudne, to wracając do korzenia twojego pytania, to wybić się, czyli postawić też na marketing, bo ważne jest. Ciężko bez tej promocji przejść. Można mieć świetną grę i trochę przepaść. Mhm.
1: O wchodzeniu na rynek gier komputerowych oraz o wydarzeniu, które w czwartek i piątek Students Games Festival rozmawialiśmy z Pawłem Miechowskim, czyli organizatorem wydarzenia. Dzięki wielkie.
2: Dzięki, pozdrawiam.
1: Dziękuję też wszystkim naszym słuchaczom. To był program Kampus Główny, Kuba Łasicki. Do usłyszenia ze mną za tydzień, a Kampus Główny wróci oczywiście jutro.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Same sztosy.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń,

pasje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy sandrak, toczy hanpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, urem brak.

wydziedziczam pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolic, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport, wyję do księżyca.

właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę za

się idzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać.

0: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

Wtorek, minęła godzina 15, startuje program normalnie o tej porze. Dziś zajmiemy się oczywiście tematem gier komputerowych, opowiemy wam co nieco o tym, co słychać u świeżo upieczonego driftingowego mistrza Polski, czyli Kuby Przygońskiego, ale na dobry początek zajmiemy się tematem czworonogów w dosyć nietypowym środowisku pracy. To wszystko do godziny 17, Kamil Michałowski, zapraszam.

0: codziennie o tej porze.
1: Ratownicy z OSP Marki odwiedzili nasze studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o sprawie, no właśnie, od której trochę nie wiem, jak zacząć. Zapowiedziałem was jako ludzi, którzy razem ze swoimi czteronożnymi przyjaciółmi chodzą z nimi do pracy i powiedziałem dosyć nietypowej, czy tak można powiedzieć?
2: Ja nie nazwałbym tego pracą. Mhm. Ponieważ my wszyscy jesteśmy ochotnikami, więc przynajmniej większość z nas ma też swoje jakby życie zawodowe i pracę zarobkową, a to, co robimy z naszymi psami, jest, nie wiem, czy powołaniem, to bardzo duże słowo, no ale jakąś tam misją, wolontariatem.
3: Tak, tak, to jest dokładnie forma wolontariatu.
1: No dobrze, i te czworonogi pojawiają się tu nie przez przypadek. Natknąłem się za sprawą moich serdecznych znajomych z Stowarzyszenia Wolny Kraft na dokument Nadzieja na cztery łapy, w którym to no właśnie mierzymy się tak naprawdę my jako widzowie z tym, z czym wymierzycie się, jak się domyślam, od lat, czyli no właśnie z taką systemową dziurą, która nie przewidziała tego, że ktoś kiedyś będzie chciał robić coś takiego jak wy.
2: No, na szczęście to już się zmienia trochę, bo mamy aktualizację ustawy, była nowelizacja i psy w OSP od połowy września mniej więcej zostały już wpisane do ustawy o strażach pożarnych, także jesteśmy w systemie. 15 września
3: to weszło w życie. Mieliśmy spotkanie w Akademii Pożarniczej. Był pan poseł Romowicz, który walczył o tą nowelizację razem z całym zespołem, reprezentacją ochotniczych straży pożarnych, przewodników psów, która się tym zajmowała.
1: Dobrze, żeby tu rozjaśnić trochę sytuację dla naszych słuchaczy, czym takie psy w OSP się zajmują?
3: To są psy szkolone do poszukiwania osób zaginionych, pracujące górnym wiatrem, czyli nie są to psy tropiące, wbrew takiej obiegowej opinii, z którą się spotykamy dosyć często, czyli to nie są psy, którym dajemy coś do nawęszenia, one idą po śladzie. To są psy, które mają za zadanie znaleźć każdą żywą osobę na danym terenie. To może być teren leśny, otwarty, to może być gruzowisko. Mamy w grupie psy, które są szkolone i do pracy terenowej, i do pracy gruzowiskowej. Jednego psa mamy w tej chwili certyfikowanego na gruzy, co jest dużym osiągnięciem. I właśnie tak jak powiedziałam, taki pies idzie, kiedy idzie do pracy, analizując ten zapach unoszący się w powietrzu, jest w stanie znaleźć każdą żywą osobę na danym terenie.
1: Dobrze, ja już się trochę wyedukowałem przed naszym wejściem, więc wiem, że psy tropiące to policja, tak? A psy poszukiwawcze to wy.
3: Tak.
1: Dobra, to coś mamy rozjaśnione w takim razie. To kiedy was się, inaczej, zanim kiedy was się zaweźwie, to musimy się dowiedzieć, jak takie psy do was trafiają. To znaczy, czy to są specjalnie już wyszkolone psy, które do was ktoś przysyła i one przyjeżdżają na przykład z Niemiec, już wyszkolone owczarki takie z specjalnej szkoły i wam je podrzucają, mówią, to jest taki właśnie, do takich zadań, czy ta droga jest zupełnie inna?
3: Nie, to są psy w ogóle nasze prywatne. To są w pierwszej kolejności nasze prywatne psy, nasi członkowie rodziny tak naprawdę, rodzin. Z którymi po prostu my stwierdziliśmy, że chcemy to robić, że to nas ciągnie. Poczyniliśmy pierwsze kroki, sprawdziliśmy, że te nasze psy rzeczywiście mają z tego frajdę, mają ku temu predyspozycję. No i przeszliśmy, czy jesteśmy w trakcie długiego procesu szkolenia. To ta ścieżka dołączenia do Ochotniczej Straży Pożarnej, przejścia, bo oczywiście jesteśmy po takim samym przeszkoleniu jak każdy strażak ochotnik, To były kroki, które przeszliśmy, żeby właśnie móc z tymi psami jeździć na poszukiwania.
1: Okay.
3: Nie było w takiej kolejności, że najpierw dołączyliśmy do OSP i stwierdziliśmy, że o, fajnie by było do tego dołączyć psy, tylko właśnie w drugą stronę.
1: Czyli jednostka w jednostce.
2: Chociaż są też takie osoby, które najpierw były w operacyjno-technicznej, a potem stwierdziły, że jednak pieski są też super będą pracować z pieskami, więc mamy, właśnie zaczął się szkolić.
1: No dobrze.
2: Piesek, taki jeden
1: jak wygląda w takim razie szkolenie takiego psa? Czy to jest... No właśnie, czy jest playbook do tego, jak takiego psa się szkoli? Czy ten pies musi mieć, no właśnie, kto uczy, jak uczyć?
2: Są osoby jakby bardziej, inaczej, od drugiej strony. Nie ma playbooka, nie ma zasad, nie ma instrukcji, jak to dokładnie zrobić. Są ogólne zasady, ponieważ każdy pies jest inny, każdy pies na inne rzeczy będzie reagował, w inny sposób będzie się zachowywał, no jakby to jest
3: żywy organizm,
2: tak.
1: Ale są pewne rzeczy, które, bo powiedzieliśmy też o certyfikacji, która w pewnym momencie wchodzi, więc są jakieś ściśle określone rzeczy, które taki pies musi wykonać, żeby daną certyfikację posiadać.
3: Tak, są dwa takie kroki, które pies musi przejść, żeby zostać dopuszczonym do udziału w poszukiwaniach. Po pierwsze, pierwszy jest egzamin klasy 0, taki wstępny, który ocenia, czy pies ma predyspozycję w ogóle do tej pracy. On się składa z próby zachowania, tak zwanej próby agresji, czyli sprawdzamy, czy pies po prostu, czy on nie zachowa się agresywnie w stosunku do dziwnie zachowującej się, leżącej na ziemi osoby. Jeśli pies nie zrobi nic złego takiej osobie, to jest dalej dopuszczany do części poszukiwawczej, gdzie najpierw musi przeszukać ścieżkę o długości około 100 metrów, 40 metrów na boki. Przewodnik może się poruszać tylko tą ścieżką, czyli pies musi się wysyłać na boki i przeszukiwać samodzielnie ten obszar. Musi tam znaleźć schowanego człowieka i następnie przechodzimy do sektora, to jest około 4 do 6 hektarów terenu do przeszukania z dwiema strefami, w które przewodnik nie może wejść, ale pies może wejść. Na tym sektorze musi znaleźć jedną osobę. Znaleźć i oznaczyć, bo to nie wystarczy, że ją znajdzie, do niej podejdzie. Musi nam powiedzieć, ale to o tym może zaraz, bo to jest dłuższy temat. I na tym sektorze są dwie osoby, ale na poziomie egzaminu klasy 0 wystarczy, że pies znajdzie jedną osobę i ten egzamin uprawnia przez rok do udziału w egzaminie klasy pierwszej. Egzamin klasy pierwszej wygląda w gruncie rzeczy bardzo podobnie. Część poszukiwawcza wygląda podobnie, ale do tego dochodzi, tylko że trzeba znaleźć obydwu pozorantów schowanych na sektorze. Już nie można nikogo tu zostawić na tym etapie. Ale do tego jeszcze dochodzi test współpracy, który sprawdza wyszkolenie, posłuszeństwo psa. Tam trzeba wykonać parę zadań z takiego podstawowego posłuszeństwa, typu chodzenie przy nodze, aportowanie, zmiany pozycji. Jest tor sprawnościowy, który sprawdza, na ile pies jest sterowalny na odległość, na ile pewnie się czuje na różnych niestabilnych powierzchniach, bo tam są drabiny, jest huśtawka, dochodzi aspekt też wysokości, bo górny poziom toru jest dosyć wysoko. I na koniec jest też wysyłanie na odległość, na tak zwane stoły, czyli mamy trzy stoliki rozstawione, na które psa po prostu musimy pokierować w odpowiedniej kolejności.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Kiedy w takim razie i kto was wzywa? Bo jak się domyślam, to nie jest tak, że wy się dowiadujecie z gazety, że coś się wydarzyło i jedziecie na miejsce niczym Batman albo Superman, tylko droga zapewne jest oficjalna.
1: Tak, droga jest oficjalna i długa. Dosyć.
2: Służbą wiodącą, jeżeli chodzi o poszukiwania w Polsce, jest policja. I to policja przez odpowiedni system jakby dysponuje naszą jednostkę, prosi o wsparcie po prostu swoich działań.
0: Jakie to są działania w takim razie? Czym wy się zajmujecie i czego poszukujecie razem z tymi psami poszukiwawczymi, nie tropiącymi? To już będziemy przypominać.
1: Tak, to są głównie poszukiwania terenowe, właśnie tak jak kolega powiedział, tutaj policja jest służbą wiodącą, więc jeśli jesteśmy dysponowani na prośbę policji, no to właśnie to są poszukiwania terenowe. Zdarza się, że na przykład starsza osoba z demencją wyjdzie z domu, rodzina jest zaniepokojona, nie mogą jej znaleźć, ta osoba nie wraca, więc zawiadamiają policję. Zdarza się, że dziecko wyjdzie też z domu i też wtedy rodzina zawiadamia policję. Mamy też niestety sytuację zagrożenia życia osoby w kryzysie psychicznym, gdzie jest ryzyko, no wiadomo, popełnienia próby samobójczej. I w takich sytuacjach też musimy działać. Też jest ważne, żeby tutaj tą osobę jak najszybciej spróbować znaleźć.
0: Jak to wygląda od strony technicznej w takim razie? W sensie policja daje wam dyspozycję i mówi wam, no właśnie, co wam mówi? Hej, trzeba pojechać do Puszczy Kampinoskiej i tam, nie wiem, spotkać się z rodziną.
2: Policja jest zawsze z nami. Jakby od policji otrzymujemy te wszystkie początkowe informacje. Oni czasami mówią nam, że telefon osoby zaginionej logował się do jakiejś tam stacji bazowej, na przykład tutaj na tym obszarze. Albo dowiadujemy się, że z ich działań tam operacyjno-technicznych wynika, że ostatni raz była widziana tutaj. Albo, że monitoring przy sklepie złapał ją, jak szła tą drogą w stronę lasu czy pola, tak? No i my na podstawie tych informacji jakby przyjeżdżamy na miejsce, rozstawiamy sztab, analizujemy teren, analizujemy wszystkie informacje, które otrzymaliśmy od policji. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to jakby planista, osoba prowadząca sztab może też porozmawiać, jeżeli jest taka możliwość, no to z rodziną albo dokładniej z policjantami, żeby dowiedzieć się wszystkiego. No i następnie planista siada i na podstawie właśnie tych informacji rozrysowuje, albo raczej dzieli teren, który trzeba przeszukać na sektory, nadaje jakieś tam priorytety i w te sektory, w zależności od tego, jak one wyglądają, wysyła się albo ludzi z psami.
1: Albo drony.
2: W zależności albo wysyła się kłady, żeby przeszukały pobliskie drogi. Także tak to wygląda.
0: No tak, bo poza tym, że mówiliśmy oczywiście o waszych czworonożnych przyjaciołach, którzy w tym wszystkim pomagają, trzeba również pamiętać o tym, że tutaj wasza praca też pewno jest ogromna, ta, która dzieje się obok czworonożnego przyjaciela, czyli no właśnie, teren, plany, technologie i tak dalej. Pewno tych rzeczy jest całe mnóstwo. Drodzy, będziemy odsyłać oczywiście do filmu Nadzieja na cztery łapy, bo tam dosyć obszernie też jest pokazana taka droga, może nie zdradzamy wszystkiego, ale tak. Droga, no właśnie, takiego...
1: Którą każdy z nas musi przejść.
0: Tak też się domyślam, że to nie jest tylko...
2: Trudna droga.
0: To chyba dobrze ten dokument pokazuje, że to wcale nie są takie rurki z kremem i tak. Te ostateczne wyjście z tym psem na akcję, tylko że no jest to okupione bardzo, bardzo ciężką pracą, żeby z takim psem do tego momentu finalnego dojść, więc my na radiocampus.fm będziemy was odsyłać do dokumentu Nadzieja na cztery łapy, ale musimy też odesłać do was, bo jak rozumiem, można was jakoś wesprzeć.
2: Tak, zapraszamy na naszą stronę ospmarki.pl, tam są podane dane kontaktowe do nas, są dane do przekazania 1,5% podatku, także zapraszamy.
1: I oczywiście można śledzić naszą stronę na Facebooku.
2: Oczywiście.
1: Grupa poszukiwawcza ratownicza OSP Marki.
0: A gdybyście chcieli się z nimi spotkać, to na stadionie Legii podczas jednego z wydarzeń, które
2: tak
0: odbywają się
1: tak.
0: wieczorami.
1: 17.
2: My będziemy 17. Tak. Czyli okay. My zawsze jesteśmy w sobotę. Tak jest taki ostatni, najbardziej rodzinny dzień,
1: godziny,
2: że tak powiem,
1: godziny
2: tego wydarzenia.
1: Raczej nie wieczorem, raczej tak okolicy od 15 do 18 tam, można tak. nas spotkać.
0: Tam ich w takim razie szukajcie. Nadzieja na cztery łapy, przypominam. I
2: tam też do obejrzenia.
0: Marki.
1: Oczywiście.
0: A, no tak, bo będzie
1: i będziemy
0: filmu.
1: Z puszkami też, jeśli ktoś chce nas wesprzeć, to można wtedy.
0: Wszystko w jednym miejscu. W takim razie bardzo wam dziękujemy za przybliżenie tego tematu.
2: Dzięki bardzo.
1: Dzięki.

0: 15.31, Karolina Harzyńska.
1: Serwis akademicki.
0: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa właśnie Tydzień Noblowski. Przez najbliższe dni eksperci UW będą rozkładać na czynniki pierwsze decyzje Komitetu Noblowskiego i tłumaczyć, co tak naprawdę kryje się za nagrodzonymi odkryciami. Wczoraj było o medycynie, dziś na tapecie fizyka. Nagrodę Nobla z fizyki przyznano Francisowi Halsenowi za zaprojektowanie znajdującego się na Antarktydzie detektora neutrin kosmicznych Ice Cube.
2: Mamy tu dwa rodzaje neutrin, które przechodzą. Jedne przechodzą ze Słońca, drugie przechodzą z odległych gwiazd, czarnych dziur. Ta nagroda jest za analizowanie neutrin, które nie przechodzą ze Słońca, tylko właśnie z tych odległych czarnych dziur czy odległych gwiazd. No i to pozwala nam, prawda, wiedzieć o jakichś procesach, które dzieją się albo we wnętrzu gwiazd, albo w czarnych dziurach.
0: Tłumaczyła profesor Dominika Zgit z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania noblowskie odbywają się w Ogrodzie Botanicznym UW, ale też transmitowane są w internecie. SGH otwiera drzwi dla wszystkich, którzy chcą lepiej ogarniać ekonomię i biznes. Ruszyły zapisy do otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego. Zajęcia są bezpłatne i dostępne online, a pierwsze spotkania już 14 października. W programie m.in. ekonomia i finanse, zarządzanie, a w tym

0: semestrze także dwie nowości – well-being pracownika i zarządzanie zespołami. Co ważne, nie trzeba być studentem ani ekonomistą. Wystarczy mieć 18 lat i chęć lepszego zrozumienia ekonomii. Nowy rok akademicki, więc warto przypomnieć, jak działa BUF. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie od wczoraj ma nowe godziny otwarcia. Od poniedziałku do niedzieli można skorzystać z niej od 7 rano do 1 w nocy, choć część godzin działa w trybie bezobsługowym. Wypożyczalnia, informatorium i czytelnia mają z kolei własne godziny. W tygodniu działają od 9 do 21, a w soboty krócej. A jeśli ktoś planuje naukę podczas sesji, to dobra wiadomość, bo wtedy BUF wraca do trybu całodobowego. Niektóre słowa potrafią zatrzymać nasz wzrok na dłużej, zwłaszcza te, których nie da się łatwo zakwalifikować jako dobre albo złe. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego sprawdzili, co dzieje się wtedy z naszą uwagą. A okazało się, że słowa o mieszanym ładunku emocjonalnym przyciągają wzrok częściej i na dłużej niż te jednoznaczne. Co ciekawe, w części eksperymentów badani nie tylko poświęcali im więcej uwagi, ale też szybciej i trafniej odpowiadali. Czyli takie słowa jak urodziny, kontrolowanie czy schemat mogą zmusić nasz mózg do chwili dodatkowego namysłu. A więcej o tym przeczytacie na naukawpolsce.pl. To campus.
1: Best friends don't always want what's best for you, especially when it means you might be doing better than them. Competition isn't always healthy, like love isn't always easy. What happens when the love of your life

0: Co sobotę na antenie Radia Campus po 16 mam okazję przychodzić do Was ze świeżynkami ze świata gier komputerowych. Nie inaczej było w ostatnią sobotę, kiedy to rozmawialiśmy o dosyć nietypowej grze z uniwersum, które bardzo dobrze, mam nadzieję, znacie.
1: Normalnie o tej porze.
0: No więc odpalasz sobie Star Wars Company Zero po raz pierwszy.
2: I co widzisz?
0: Wita Cię gigantyczny i przedługaśny cinematic. I you got to love it. Naprawdę. Tak. Trzeba kochać Star Warsy, kochać lore Star Warsowy, intrygi, te tam republiki i tych wszystkich tam bohaterów.
2: Separatystów.
0: I trzeba do tego podchodzić z taką głową na zasadzie I'm the fan of the series.
2: Mm-hmm.
0: Wydaje mi się, że dla ludzi, którzy nie za bardzo są Star Warsowi, może tego wręcz być za dużo. Ja byłem, jestem w sumie do tej pory zachwycony. Zachwycony tym, że od samego początku ta gra, mimo tego, że jest grą strategiczno-turową, ma taką warstwę fabularną, że to naprawdę się nadaje na, no, na film na pewno, na serial, na wszystko się nadaje. Genialnie napisane od początku do końca. Jakby w grze turowo-strategicznej, rozumiesz?
2: No, to jest trochę.
0: To jest trochę paradoks tej sytuacji, że no, dostaliśmy połączenie wybuchowe, które jeżeli lubicie tego typu gry, to nie wiem, co by się musiało stać, żeby się wam nie podobało. Naprawdę. W sensie ciężko mi będzie w dzisiejszej audycji znaleźć coś, co do czego można się przyczepić. Z takiej perspektywy, no trochę laika strategicznego, bo ja nie uważam się w żadnej mierze za eksperta od gier tego typu, wręcz przeciwnie. No, nie to, że nie przepadam za nimi, ale jakby sięgam po nie zdecydowanie rzadko. Miałem kilka swoich takich ulubionych serii, które ogrywałem, ale to tyle. Nie jestem na bieżąco. Co nie zmienia faktu, że jak zobaczyłem Star Warsy, zobaczyłem, że jest to gra turowa, nie mogłem sobie odmówić. I ten początek urzekł mnie, szczerze mówiąc. To znaczy, ja się tego kompletnie nie spodziewałem.
2: Mhm.
0: Że ta gra skręci, znaczy nie skręci, że ona taka będzie. Że tam będzie bardzo dużo warstwy fabularnej, tego takiego właśnie brudnego, Star Warsowego świata z pominięciem, wiesz, jasno-ciemnej strony mocy, w której musisz postawić bohatera, który będzie władał mieczem i jego... Nie, jakby to jest po prostu fajna historia o intrydze, o jakiejś takiej dziwnej frakcji, która nazywa się Infinity Coil, którą my poznajemy, odkrywamy i mierzymy się tam z różnymi rzeczami. No naprawdę jest to coś, co chce się odkrywać. I mówię totalnie serio. Jako fan serii trochę się bałem takiej sztampowości Star Warsowej, a tu no fantastycznie. Zaczynamy oczywiście od tego cinematiku bardzo długiego, w wyniku którego no, okazuje się, że musimy stworzyć swojego bohatera, tudzież bohaterkę. No więc jakby robimy sobie w takim mocno RPG-owym wydaniu po prostu swój awatar, którym dalej będziemy, no właśnie, pomiędzy misjami będziemy przemierzać naszą kosmiczną bazę, którą przemierzamy w trybie trójwymiarowym. Gdzie możemy wchodzić w interakcje z załogą naszego statku, z robotami, które tam się znajdują. Mamy mapę, mamy najprzeróżniejszą taką mapę galaktyki, na której możemy wykonywać różne rzeczy. Tu nie chciałbym zbyt wiele zdradzać, ale one mają wpływ na to, co dzieje się potem w rozgrywce. Mamy oczywiście taki system ulepszania naszych jednostek, no bo jesteśmy w tego typu grze, więc on musi być, każda jednostka zdobywa punkty i za te punkty możemy jakby odblokowywać umiejętności. Ich bardzo dużo nie ma, to też proszę nie za bardzo w RPG-ową stronę to poszło. Jest to dosyć podstawowe i zwiększa to takie jakby klasyczne podstawowe atrybuty dla tego typu gier, czyli jakieś tam obrażenia krytyczne, długość biegu na jednej akcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym ten hideout to również możliwość rozwoju technologii, które potem możemy wykorzystywać w trakcie rozgrywki, a także miejsce w werbunku naszych kompanów. No bo wspomniałem o tym, że tytuł tej gry to Star Wars Company
2: Czyli
0: Zero.
2: Jakaś kompania.
0: Więc ta kompania może być całkiem pokaźna.
1: Normalnie o tej porze.
0: To tutorial, czyli audycja o grach komputerowych na antenie Radia Campus. Cała do znalezienia oczywiście na radiocampus.fm i w podcastach.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Kuba Przygoński na antenie Radia Campus. Cześć Kuba.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Też nie będziemy obijać w bawełnę, ja tu nie będę zgrywał pana redaktora, co będzie Kubę przepytywał, bo się z Kubą trochę znamy, parę lat.
2: Tak, no tak, trochę żeśmy różnych przygód, można powiedzieć, około motorsportowych na pewno przeżyli.
1: Trochę tak, ale właśnie głównie o motorsporcie będziemy rozmawiać, chociaż nie tylko, bo w sumie o takim fenomenie motorsportowym, który wydarzył i wydarza się w ostatnich kilku latach, czyli o driftingowych mistrzostwach Polski, w której no właśnie, kilka lat temu żeśmy się tutaj spotykali i mówiłeś o tym, że w nowej roli startujesz w driftingowych mistrzostwach Polski, wtedy nie jako kierowca. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ale zaczniemy właśnie od tego, jak te driftingowe mistrzostwa Polski się zmieniły z twojej perspektywy przez te ostatnie, to trzeci sezon za nami, tak?
2: Tak, na pewno przez to, że jestem zawodnikiem 30 lat i mam takie duże doświadczenie, no to wziąłem na siebie takie brzemię 3 lata temu organizacji driftingowych mistrzostw Polski. Trochę był taki moment, że super dyscyplina, super samochody, super zawodnicy i nie mieli się gdzie zawodnicy ścigać i ten problem był jakby niezgodny z tym, co ja jakby czułem na świecie i wszędzie i tak naprawdę włożyłem w to, oczywiście jest już teraz całym zespołem, z Piotrem Turukiem, który jest, można powiedzieć, teraz głównodowodzącym driftingowych mistrzostw Polski, na siebie trochę tą odpowiedzialność, żeby dać szansę zawodnikom się ścigać w zawodach, które są na bardzo wysokim poziomie i też dać kibicom miejsce, gdzie mogą te zawody oglądać. I tą, można powiedzieć, tą odpowiedzialność gdzieś tam wziąłem na siebie i kosztowało mnie to dużo zdrowia, tak naprawdę stresu i całości. No ale po tych 3 latach wydaje mi się, że nawet teraz na ostatnich zawodach w Poznaniu na finałowej rundzie, można powiedzieć, że te 3 lata pracy skutkują tym, że kibice są. Te transmisje, w Eurosporcie jest. Zawodników jest 2 razy tyle, co było. Połowa jest jeszcze ich z zagranicy, więc znaczy, że ta dyscyplina stanęła na takich mocnych nogach i jest na naprawdę według mnie na takim światowym poziomie w Polsce.
1: No zanim przejdziemy i wgryziemy się w to nieco mocniej, to warto wspomnieć dla tych, którzy być może średnio z motorsportem i w ogóle z driftingiem stoją, to ten trzeci sezon też dosyć przełomowy, bo zawody odbywały się w miejscach, w których nigdy wcześniej driftu nie było.
2: Tak, tak patrząc na driftingowe mistrzostwa Polski, to na pewno zawody potrzebują oprócz toru jeszcze bardzo dużej tej parkingów dla kibiców, tej dużej takiej infrastruktury dla kibiców, dla strefy partnerów, dla strefy car show i mamy po prostu w Polsce problem z takimi dużymi obiektami, które są w stanie pomieścić 10 tysięcy kibiców, bo nasze tory, to jest jeden tor Poznań tak naprawdę, który jest w stanie takie ilości jakby przetworzyć jako powierzchnia. No i reszta torów była naprawdę wyzwaniem. Tor Jastrząb super się spisał, nocna runda i Radom też pokazał i całe okolice, że ten drift tam ma potencjał. I tak naprawdę Katowice mega witają motorsport i też runda w centrum miasta.
1: To się, Kuba, robi?
2: Niesamowitego.
1: Powiedz mi, jak to się robi, że w 26 roku jesteś w stanie zrobić zawody driftingowe tak na dobrą sprawę w centrum śląskiej aglomeracji, bo one się odbywały dosłownie za katowickim Spodkiem.
2: Tak, tutaj duże na pewno podziękowania dla miasta Katowice, ogólnie mówiąc, bo tak jak ja patrzę na miasto Katowice, jest bardzo otwarte właśnie do tych wszystkich imprez. Tak jak Spodek żyje z różnych imprez jakby ciekawych, wszelakich, to też motorsport stał się z taką jedną z odnóg, gdzie organizacja i całe miasto zobaczyło, że robienie takich dużych imprez, według mnie, przynajmniej ja tak jak patrzę, ściąga tysiące kibiców, ściąga tysiące jakby osób zainteresowanych, miasto się promuje, są wszystkie, hotele zajęte, można być okoliczne sklepy, tam rok temu można było, wykupione były wszystkie wody, bo było po prostu bardzo gorąco, więc to pokazuje, że jednak takie imprezy powodują też taki zastrzyk po prostu turystów, turystów, kibiców, pokazują miasto, wszystkie restauracje żyją, więc to jest fajne, bo to ma wpływ na taką, można powiedzieć, na życie miasta tak naprawdę.
1: I to fajne, że to miasto jednak chce gościć tego typu imprezy.
2: Tak,
1: u siebie,
2: to są wielkie tak naprawdę szacunek, no bo zawsze każda impreza masowa, duża impreza wiąże się z ryzykiem. No nawet tak jak mamy w Warszawie, prawda, na Stadionie Narodowym duże imprezy, to też, prawda, część obywateli Warszawy jest zadowolonych, a druga część jest po prostu niezadowolonych, bo jest jakiś hałas, czy jest jakiś koncert, coś. No ale ja tak trochę patrzę, że jednak uważam, że no musimy być społeczeństwem, którym może być i coś no, szalonego, koncert, czy właśnie zawody w centrum miasta i też dawać szansę no, gdzieś tutaj takiego balansu, żeby jednak ten nasze miasta w Polsce, albo no, cała Polska miała taką różnorodność po prostu.
1: No musimy też wspomnieć o stawce i o tych zawodnikach, którzy w driftingowych mistrzostwach Polski się stawili w tym roku na tych czterech rundach, bo to też chyba nie lada zaskoczenie dla was jako organizatorów, że aż tylu tych kierowców przyjeżdża i to nie tylko z Polski i tutaj krajów nam ościennych, ale naprawdę pojawiają się z najprzeróżniejszych części Europy też, ale świata w ogóle.
2: Wydaje mi się, że to na pewno jest fajne takie docenienie już wewnątrz tego środowiska driftingowego, że chyba było 14 czy 17 narodowości w ciągu tego roku, czyli no można powiedzieć bardzo międzynarodowe zawody, bo po prostu są po prostu dobrze, nie chwaląc się, dobrze zorganizowane, jest bardzo dobry jakby stream, dobrze się też to ogląda w internecie, jest bardzo dobra transmisja, więc łatwo jest, są bardzo też fair reguły i zawodnicy po prostu z innych krajów zobaczyli, że no, też tu jest bardzo wysoki poziom, a jak jest wysoki poziom, wiąże się z wysoką adrenaliną i jest to też taki no, rozwój dla każdego zawodnika, więc to cieszy, bo w Polsce mogłoby nawet nie starczyć nam tylu zawodników na takim poziomie, a ja uważam, że im wyższy poziom, im wyższa jest rywalizacja tych zawodników tam o najwyższe lokaty, tym większa jest adrenalina, tym większe są też błędy, ale też tym emocje wśród kibiców są dużo poważniejsze, bo wtedy jakby do końca nie wiadomo, kto wygra, bardzo się to wszystko miesza. Oczywiście dla zawodników jest to zawsze trudne, no bo im trudniejsza konkurencja, tym jest większy, prawda, stres dla samego zawodnika, ale uważam, że dla rozgrywki takiej, dla kibica, no to im wyższy poziom, tym jest zawsze lepiej.
1: No i też nie ukrywajmy, że można zgarnąć zaproszenie na Drift Masters, czyli na taką no, imprezę driftingową, do której chce dojechać każdy driftingowy kierowca przynajmniej raz, więc to o tym warto wspomnieć. Skoro dział ten taki techniczno-organizacyjny mamy zamknięty, to tu żegnamy jednego Kubę Przygońskiego, ale za chwilę powitamy się z drugim Kubą Przygońskim, czyli z Kubą Przygońskim, kierowcą.
2: Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, w naszym studiu Kuba Przygoński. Cześć Kuba.
1: Cześć, cześć.
0: Kuba Przygoński, kierowca driftingowych mistrzostw Polski i sześciokrotny już w tym momencie mistrz.
1: Tak.
0: Nie pomyliłem się, zastanawiam się czy sześć czy siedem, ale wyliczone. Sześciokrotny mistrzostwa Polski, świeżo upieczony tak na dobrą sprawę, ponieważ no to zaledwie tydzień temu rozgrywały się te losy mistrzowskie. Jak to jest wrócić do driftingowych mistrzostw Polski jako kierowca, Kuba?
1: Na pewno wrócić no, na to najwyższe stopień podium, no ważne też przy ilości jakby zaangażowania takiego sportowego całego zespołu w ten sezon, no to bardzo mnie to cieszy i bardzo potrzebowaliśmy jako cały team tego zwycięstwa, ale była to naprawdę ciężka walka, ciężka, mówię, że dużo to kosztowało nas wszystkich, no energii, czasu i takiego stresu, ale wszystko, można powiedzieć, no na tej ostatniej rundzie wyszło, wszystko się zgodziło, trochę było to, można powiedzieć, zaplanowane i poszliśmy zgodnie z takim planem, na który jechaliśmy na ostatnią rundę i to weszło tak naprawdę, ale...
0: A ten plan był od początku, od pierwszej rundy jasny i klarowny, czyli walka o Mistrzostwo Polski, a nie tylko po prostu branie udziału w driftingowych Mistrzostwach Polski?
1: Startując na początku roku była na pewno cel, był walka o wygranie i mistrza Polski. Pierwsza runda wygrana dobrze, druga runda, drugie miejsce dobrze, no i trzecia runda była decydująca, bo tam odpadłem w top 8, czyli byłem, można powiedzieć, na piątym miejscu i od razu wiedziałem, że ten, można powiedzieć, jeden mały, duży błąd będzie kosztował mnie dużo stresu na finałowej rundzie w Poznaniu. No i ta czwarta runda, no wiedzieliśmy, że muszę wygrać kwalifikacje, a później muszę wygrać całe zawody, jeżeli będzie no taka drabinka, jaka się na koniec ułożyła, czyli z zawodnikiem z Grecji, z Grylisem, walczyliśmy do samego finału i to był, można powiedzieć, trochę no, idealna rozgrywka do tego, żeby podkręcić maksymalnie adrenalinę i zawodnikom, i kibicom, no bo na koniec spotkaliśmy się po pięciu parach finałowych w niedzielę, czyli on musiał wygrać pięć tych pojedynków, ja musiałem wygrać pięć, żebyśmy zawalczyli o tytuł mistrza Polski, no i musiało się to jemu wszystko zgrać i mi, no i na szczęście, można powiedzieć, ten finał był po mojej stronie, no i wygraliśmy jednym punktem, więc przy tam 360, chyba 6 do 367 punktów, no to naprawdę potężny stres tego dnia.
0: No tak, to wszystko musiało po prostu pójść idealnie, bo to jedno oczko różnicy, no to w motorsporcie to się bardzo rzadko zdarza, żeby na tym etapie sezonu zaważył tak na dobrą sprawę ostatni bieg.
1: Tak, i to też trochę tak jest, że każdy przejazd w niedzielę, a tych przejazdów właśnie tych par, które walczą, jest pięć i każdy przejazd musi być, można powiedzieć, idealny co do tam kilku centymetrów przejechany, więc siedząc w samochodzie i tak przejeżdżając pierwszy, dobra, przeszło, wygrywałem tą pierwszą parę, przechodząc do drugiej, no na pewno to było wszystko wywalczone, nie było tam, można powiedzieć, żadnych ułatwień, bo jeszcze trafiłem w parze top 8, później top 4, drugie i trzecie miejsce, czyli Łukasza Kaliszewskiego i Kubę Króla, więc oni też mogli wygrać ten tytuł tego dnia, więc to było trochę tak, że no tam trafiłem na, można powiedzieć, złą stronę drabinki dla mnie i ona była bardzo po prostu no, stresująca, więc wiedziałem, że każdy przejazd muszę pojechać idealnie. I można powiedzieć, ta koncentracja, no wytrzymałem tą presję przez cały dzień, bo jednak była presja, gdzieś tam siedziałem cały czas ukryty i pełna koncentracja, no i ten dzień no poszedł tak jak zaplanowaliśmy, ale będę go na długo na pewno pamiętał.
0: No tak, tutaj dodajmy też, że w drifcie no sprzętowo też wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, bo no dosyć często zdarza się tak, że no właśnie jakaś mała, nawet nie mała ustawa, ale mała przygoda związana z tym, co zadzieje się podczas pierwszego przejazdu na torze, może być decydująca względem tego, co dalej się wydarza. Tutaj no, tej granicy błędu po prostu nie było żadnej.
1: Nie było, nie było. Też to jest tak, że taki samochód, który w drifcie ma 900 koni, jedzie, no, jedzie się nim bardzo precyzyjnie, ma bardzo, jest też podatny na przykład nawet temperatury asfaltu i każdy przejazd, no, gdzieś startuje, one są w rozstępach, nie wiem, co godzinę średnio, zmienia się cały czas temperatura, bo stosunkowo, no, już teraz jest chłodniej, więc to było tak, że ja musiałem mnóstwo takiej pracy włożyć, trochę takie ustawienia samochodu w ciemno, żeby zawsze mi tak samo, żeby ten samochód zawsze się tak samo czuł pod moim, nie wiem, pedałem gazu w stosunku do zmieniających się warunków. No i to też dołożyło nam, no, taką mocną taktykę, że cały czas regulowaliśmy ciśnienie, zmieniliśmy ustawienia tak, żeby właśnie trochę przewidując przyszłość, co będzie za pół godziny z temperaturą i z nawierzchnią i z przyczepnością asfaltu, trafić, że ja będę się rozpędzał, prawda, do tych 140 na godzinę, wpadał w ten uślizg i samochód po prostu co do, można być kilku centymetrów, wpadnie w tym samym miejscu w ten uślizg i będzie jechał po prostu po tej linii, tak jak powinno to było być. I no i tutaj też właśnie to wyszło, no i musiało to wyjść tak naprawdę.
0: Możecie to wszystko zobaczyć na kanałach driftingowych Mistrzostw Polski. Stream w ogóle jest dostępny, jakbyście chcieli sobie zobaczyć to, co działo się podczas którejkolwiek z tych rund, które w tym roku się rozgrywały. To jest taka szansa. Nie mogę cię nie zapytać o to, co przyniesie nam sezon 27 w takim razie.
1: No, na szczęście jeszcze tak daleko do niego nie myślę. Wiem, że wiadomo, że jest. Teraz przygotowujemy, no, chwilę mamy odpoczynku, tak trzeba powiedzieć, od treningów i też zespół potrzebuje odpoczynku. No i odbudowujemy samochód, przebudowujemy, bo oczywiście jest zawsze coś do zmienienia albo ulepszenia. No i tak naprawdę, no, atakujemy przyszły sezon. No, jest to dyscyplina ekstremalnie też, można powiedzieć, stresogenna, bo jak każdy przejazd trwa około 30 sekund w drifcie, no to w ciągu 30 sekund musisz zrobić wszystko perfekcyjnie, więc nie ma możliwości tak naprawdę popełnienia błędów, bo jak są dłuższe trochę zawody, nie wiem, czy w rajdach, czy nawet na rajdzie Dakar jedziesz 5 godzin odcinek, no to tak naprawdę masz zawsze trochę czasu na naprawienie tego błędu. A tu jest trochę tak, że musisz, no, przygotować się do znowu każdego przejazdu perfekcyjnie i pojechać go, no, idealnie, bo naprawdę te centymetry 5, 6, 8 centymetrów ma wpływ na to, jak ten przejazd zostanie oceniony.
0: Jak rozumiem, możemy liczyć na to, że zobaczymy cię w dwóch seriach driftingowych w przyszłym roku.
1: Tak, na pewno w przyszłym roku jedziemy driftingowe Mistrzostwa Polski, więc tutaj te cztery rundy będziemy atakowali, no i Drift Masters, Ligę Europejską, tam chyba jest zaplanowanych 7 albo 8 rund, więc w całej Europie, Hiszpania, nie wiem, Irlandia, Łotwa, Niemcy, więc cała Europa, więc ten cykl takich driftu na pewno taki jest w planie na przyszły rok.
0: A czy jest coś jeszcze motorsportowego poza tym?
1: Nie, już nie jestem w stanie więcej czasu wygenerować, bo jednak te 11 weekendów jest to, no, duża część tak naprawdę roku tego ciepłego, bo jednak zawody wszystkie odbywają się w tym czasie wiosenno-letnim i też jak rusza samochód w kwietniu, no, do boju, to tak naprawdę jest cały czas w transporcie albo na zawodach i przez całe te 4 miesiące jeździ.
0: A nie kusicie coś jeszcze?
1: Oczywiście, tak, wiadomo, zawsze bym
0: startuje
1: coś...
0: zaraz Dakar i tak sobie myślisz, a może jeszcze raz?
1: Rajd Dakar oczywiście by mnie kusił, ale no ja jednak podchodzę do rajdu Dakar tak, żebym chciał startować tam, walczyć o pierwszą trójkę, bo byłem 13 razy na Dakarze, mam już czwarte, piąte, szóste, siódme miejsce, więc jechać na dojechanie do mety nie.
0: Bo rozumiem, już... że plan na motorsportową emeryturę.
1: No czy to jest, nie, to nie jest emerytura, ale nad pierwszą trójkę, żeby to zrobić, no to trzeba być w bardzo dobrym zespole, z bardzo dużym budżetem. I na razie takiej możliwości na pewno na Laker 27 nie ma szans, bo to już jest za późno. Na pewno gdzieś tam w tyle głowy jest, ale no to by musiało się dużo trochę tutaj, można powiedzieć, pracy i takiego trochę szczęścia gdzieś tam zazębić, żeby się to udało.
0: Ale jak słyszycie, z tyłu głowy jest, więc szanse są. No tak. Dobrze, Kuba, trzymamy kciuki w takim razie za sezon 27. Jeszcze raz gratulacje za to wszystko, co udało się osiągnąć od tych dwóch tak naprawdę stron organizacyjnych, jeśli chodzi o driftingowe Mistrzostwa Polski. No i cóż, do zobaczenia na
1: torze. No, a ja jeszcze cię tak na koniec zapytam, no ale byłeś i ostatnio nawet driftowałeś. I co?
0: Tak.
1: Sam za kierownicą.
0: Powiem ci tak, jestem bardzo zaniepokojony tym, że mogłoby mi się to bardzo spodobać, więc chyba nie będę próbował kolejny raz.
1: Ale jak tak, wiesz, jak już tak wpadnie trochę ten samochód w uścisk, to jak to
0: nie,
1: czujesz?
0: No, powiem ci, tak, miałem okazję w ogóle z Benedyktem, twoim spoterem, jeździć, który mnie tam szkolił, delikatnie rzecz ujmując. No i trzeba przyznać, że on mi też powiedział, że, bo trochę żeśmy sobie pogadali, że widać u mnie pamięć mięśniową z gier komputerowych, więc
1: czyli jest.
0: Jest szansa, coś tam jest. Że coś by może z tego było. Dzięki, Kuba.
1: Dzięki. Razie. Normalnie.

0: 16.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Miliardy na obronność, nowy program Unii Europejskiej, a także zmiany tramwajowe na Puławskiej.
1: Wiadomości.
0: Rząd zamierza przeznaczyć miliardy złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Samorządy intensywnie domagały się i słusznie, aby ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. I to będą 102 miliardy 400 milionów złotych w latach 2027-2031. Z tego dużo ponad 1/3, około 30 miliardów będą do dyspozycji regionów.
0: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że to samorządy będą decydowały, na co przeznaczyć te środki, na przykład na schron, remizę czy na telekomunikację. Finansowane będzie także bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczna łączność państwowa. Europa chce szybciej rozwijać i wdrażać nowe technologie obronne. Parlament Europejski zatwierdził program Agile, a Bruksela wykłada na ten cel 115 milionów euro. Chodzi o to, żeby nowe pomysły szybciej trafiały z laboratoriów na pole walki. Pieniądze mają dostać m.in. startupy i mniejsze firmy pracujące nad dronami, sztuczną inteligencją, robotyką czy cyberbezpieczeństwem. Program ma ruszyć od początku przyszłego roku. Unia liczy, że dzięki temu europejska obronność będzie nie tylko nowocześniejsza, ale też mniej zależna od technologii spoza Europy. Dobra wiadomość dla pasażerów z Mokotowa i Ursynowa. Tramwaje wracają na część Puławskiej. Od jutra linie 4 i 10 pojadą dalej niż dotychczas, aż do przystanku Aleja Lotników. To efekt kolejnego etapu remontu torowiska, ale uwaga, remontu w Warszawie nie brakuje, bo już w najbliższy weekend tramwaje znikną z ulicy Słomińskiego na odcinku pomiędzy Rondem Radosława a Międzyparkową. Powodem jest wymiana zawrotnic. Pasażerowie muszą więc liczyć się ze zmianami tras, z kolei na trasę wyjedzie autobus zastępczy.
1: Sportowy Campus.
0: Iga Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie i już jutro czekają kolejne wyzwanie. Polka zmierzy się z 18-letnią Amerykanką Iwą Jobić, obecnie 13. rakietą świata. To będzie ich pierwszy pojedynek. Świątek ma za sobą trudny czas. Mecz z Donną Vekić przegrywała już 4-6 i 2-5, ale odwróciła losy spotkania i wygrała 3-setowy bój. Teraz stawką jest ćwierćfinał. Mecz z Jobić zaplanowano na jutro na 7 rano polskiego czasu.

0: New Archives Vertical to za nami na antenie Radia Campus. 20 minut do godziny 17 nam zostało. Miłość to nie wojna to debiutancki album Kuby Karasia. Tak, też jestem zaskoczony, że to debiutancki album Kuby Karasia, bo trochę tych albumów w swoim życiu pod nazwiskiem i imieniem Kuba Karaś to on już zrobił. Ale o tej płycie z Kubą rozmawiała Kasia Rodek.
1: Normalnie o tej porze.
2: Miłość to nie wojna, tak się nazywa album, który właśnie się ukazał. I ja, robiąc sobie taki mały remanent w głowie, pomyślałam sobie, że na albumie jest gościów trochę, ale ja tak trochę z pamięci, a trochę notowałam sobie, z kim ty, mój drogi, współpracowałeś. Bo oczywiście The Dumplings, Karaś Rogucki, no to są takie duże, że tak powiem, rzeczy. Ale my mamy w bazie twoje współprace Cats and Dogs, Astmo, z Holakiem, z Anią Szlagowską, remix Kiwi gramy, twojego autorstwa, remix albo inaczej, to chyba było
3: Wodeckiego.
2: Tak, tak. Z Marceliną pamiętam, chyba epka to była.
3: Całą płytę.
2: Tak, tak, tak. Jan Rapowanie i pewnie jeszcze mi się nie zmieściło na karcie wiele innych osób. Strasznie dużo się dzieje w twoim życiu, wypominając młodym.
3: Wypominając młodym. Zresztą no, lubię to, co robię, więc to dość naturalnie tak przychodzi i pytanie, czy coś nie tak?
2: Nie, ja sobie też takim szłam tokiem myślenia, że z tyloma osobami na różnych poziomach współpracowałeś i dlaczego dopiero teraz pod własnym imieniem, nazwiskiem Miłość to nie wojna wychodzi? Ty to masz takie rozkminki, że za późno, za wcześnie, albo...
3: Nie, myślę, że dopiero zacząłem być gotowy chyba na taki album i żeby zmienić trochę swoją rolę w zespole z tego, wiesz, instrumentalisty, producenta na to, żeby trochę bardziej na front wejść, to trzeba się czuć gotowym i ja myślę, że dopiero teraz się czuję gotowym po tych wszystkich, tak jak powiedziałeś, współpracach, doświadczeniach. I też w głowie coś musi się przestawić. I też uważam, że teraz zrobiło się na to miejsce, bo zrobiliśmy 3 albumy z The Dumplings, 3 albumy z Rogucem. No i pytanie jest takie, co dalej? I gdzieś tak naturalnie zawiało mnie w stronę, że tak powiem, solowego albumu, bo też na to się umawialiśmy z Justyną już bardzo dawno temu, że każdy z nas wyda solówkę przed tym, zanim Dumplings wróci. Więc to jest taki idealny moment, tak się złożyło.
2: Miłość to nie wojna. Rozmawialiśmy przy singlu Obejmij mnie, pamiętam, to już jakiś czas temu. I jak teraz siadłam do całego albumu i słuchałam go, pomyślałam sobie, że, znaczy w moim odczuciu, za mało ciebie tam wokalnie.
3: Za mało.
2: Takie miałam odczucie.
3: To dobrze powiedziałeś, że za mało. Mogę powiedzieć za dużo.
2: Za dużo. Na swoim albumie jest ciebie za dużo.
3: za mało, bo wiesz co, ja odkrywam dopiero tą przestrzeń gdzieś i tak trochę klamrą ta płyta się zamyka, bo otwiera się jakby pierwszy singiel z Obejmij mnie. Ostatni focus track to miał być Kiedy czuję serca ból, ale to na to jeszcze zostawię małą niespodziankę, bo jednak Enjoy Game Over w dniu dostanie się potwierdzenie, że wyjdzie animacja bardzo ciekawa. W takim stylu trochę jak opowiadałaś o swoim synu przed, to jest taka struwa, bo ta artystka robiła klip dla Sueli z Rajesh Semurt też kiedyś. I chodzi o to, że wiesz co, ja bym chyba nie uciągnął całego albumu wokalnie, tak mi się wydaje, na tym etapie jeszcze, ale pracuję nad tym i myślę, że już kolejne kroki będą w tę stronę, że ta ostatnia piosenka na płycie trochę zapowiada już kolejny album. Tak sobie o tym pomyślałem, więc powoli.
2: Poza anteną mówiłam ci, że jest jeden numer, że czuję niedosyt, że jest za krótki i to jest właśnie Kiedy czuję serca ból, ostatni track.
3: Że mógł być dłuższy, tak?
2: Tak. Bo no to chyba 40 ciekawe. Jest jakiś taki, no nie, chyba nie całe 3.
3: To jest piosenka, która powstała w ogóle w Barcelonie podczas takiego obozu songwritingowego mojego publishera i tam poznałem Scotty DK, który ma na imię Abel. I to była taka sytuacja, że trochę mieliśmy niejasno rozpisane role podczas tej sesji nagraniowej i ja się zawsze lepiej czuję jako producent, a okazało się, że Abel jest producentem, a ja jestem wpisany jako artysta. Więc zostałem niejako przymuszony do tego, żeby zaśpiewać i zacząłem tak fajne muzyczne rzeczy wychodzić, ten pomysł gdzieś tam zaczął nabierać jakichś takich kształtów, że ja pomyślałem, no dobra, nie będziemy marnować przecież popołudnia w Barcelonie słonecznej w już fajnym studio i też super przelot są złapaliśmy, więc stwierdziłem, że coś tam pośpiewam i odkupałem jakieś swoje zapiski tekstów i też ta piosenka tak powstała. I on mnie do tego jakoś tak pchnął i pierwszy raz usłyszałem swój wokal w ogóle tak brzmiący. Więc to jest ciekawe, bo zaczęło się trochę od Obejmij Mnie i no ja słyszę swój progres wokalny między jednym a drugim utworem i takiego więcej pewniaka trochę, więc ty jak pytasz właśnie o to, że mało z mojego wokalu na tej płycie, to oswajam się z tym. Myślę, że confidence is competence, więc jakby sam, wiesz, jakiś trening taki wokalny i też wiara w to, że mogę śpiewać i że to będzie jakoś brzmieć sensownie, to też jakby się otwiera, więc ten album, tak jak się mówi, że pierwszy album nagrywa się całe życie, to mniej więcej to jest tego typu sytuacja i dlatego on jest taki eklektyczny i pomieszany, bo dużo jest piosenek, które chciałem bardzo wrzucić na tą płytę i mają na przykład po, nie wiem, 4-5 lat, no ale nie czuć, żeby się zestarzały.
1: Normalnie o tej porze.
0: Miłość to nie wojna, od piątku dostępny, szukajcie w sumie to gdzie chcecie. A my zagramy numer, o którym była mowa, czyli Kiedy czuję serca ból. Faktycznie 2.49, to zaraz się przekonamy, czemu taki krótki. Cała rozmowa dostępna w podcastach Radia Campus, magazyn muzyczny, tam właśnie Kuba Karaś był, a przepytywała go Kasia Rodek.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My trochę jesteśmy spóźnieni.
1: Oj, od razu spóźnieni, tak?
0: Ale,
1: co ty
0: Kamilu,
1: mówisz,
0: Maciek? Dlatego...
1: Nie możesz tak mówić, bo to nie jest prawda.
0: Ty potwierdzisz naszą wersję. Bo
1: jaką
0: to jest nasza wersja.
1: To jest nasza wersja.
0: Bo my tutaj dzisiaj zmierzaliśmy, szukaliśmy takiego niszowego Radia Campus.
1: Tak, i co? Bo ja nie wiem, do czego zmierzamy, przepraszam.
0: Tymczasem, wiesz, do czego zmierzamy, bo przecież razem tu zmierzaliśmy.
1: Tak, tak, tak.
0: Tymczasem okazało się, że według najnowszych wyników słuchalności nie jesteśmy żadnym niszowym radiem.
1: Czyli już nie jesteśmy niszowym radiem.
0: Dlatego nie mogliśmy znaleźć naszej siedziby. Prawda, że tak było?
1: Nie, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: No Maćku, właśnie.
1: No wiesz, no, w końcu jesteśmy tutaj, tak?
0: Patrycjusz, na wtorkowy alternator wypada się delikatnie spóźnić. Tak nakazuje obyczaj, ale aż tyle?

0: Barry Can Swim. Każda nuta od tego pana jest totalnie wybitna, musicie to przyznać. I tym razem nie jest również inaczej, bo Dance Dance Dance jest też świetnym kawałkiem.
1: Jak to się mówi, jak ktoś nie ma szczęścia w kartach, to ma w miłości. Tak. Barry może nie umie pływać, ale umie śpiewać.
0: To dobre, to fajne,
1: prawda?
0: No to fajne, to takie...
1: Całą rodziną ten żart wymyślaliśmy.
0: Nie, ale ja lubię takie żarty, bo to jest taki, wiesz, żart z mrygnięciem, ale taki nam realnie zabawny. Nie taki super śmieszny, ale realnie zabawny.
1: Jak już wymyśliliśmy całą rodziną ten żart, to poszliśmy o 4 rano.

0: Uwaga, teraz będę mówił po hiszpańsku. Esa te cuente. Esa ta cuente. A widzisz. A ja chciałem mówić po hiszpańsku. Są takie regiony Hiszpanii, gdzie się powie te cuente.
1: No i nie odpowiem ci na to i nie, nie mogę ci na to odpowiedzieć, no bo nie wiem.
0: Mógłbym być politykiem. No. To jest nieweryfikowalne całkowicie.
1: Musielibyśmy mieć słowa jakiegoś Hiszpana w tym temacie.
0: Wiesz, że na pewnej popularnej aplikacji uczę się hiszpańskiego od prawie 90 dni?
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Straszne.
0: Papa Lękiewicz napisał do nas na 886-971-971, że chciałby usłyszeć coś dla dziadów.
1: Alternator. No to co, pani Maciu? Odbieramy telefony z 22 827 72 05. Dzień dobry.
0: Kto z nami?
2: Dzień dobry, Bartek Łomianki.
0: Cześć, Bartek Łomianki.
1: Jak tam w Łomiankach? Fajna pogoda dzisiaj była?
2: Nie wiem, jeszcze dopiero wracam. Także jestem akurat w tej fazie, w której zbliżam się do korków. Na razie jeszcze w nich nie jestem.
0: Ale wyjechałeś rano z Łomianek, tak?
2: No cóż, dużo by mówić, że wyjechałem. Bardziej czołgałem się niż wyjechałem, tak bym to nazwał, ale tak, tak zrobiłem to.
1: Udało się, ale ale widzisz, rozmawiamy, doczołgałeś się, jest fajnie, nie ma na co narzekać.
0: 6 października, odpukać, a pogoda jest taka...
1: Ale zjawiskowa, w sensie jest taka przyjemniutka, że wychodzisz na zewnątrz, tutaj wiesz, może taką lekką bluzą, ale taką naprawdę cienką bluzą trzeba.
0: No ja dzisiaj w takim sweterku, kardyganie przyszedłem.
1: Takim kardyganie się mówi.
0: Ja w kardyganie przyszedłem, w niektórych regionach Polski się mówi w kardyganie.
2: To takim lekkim... że jest pogoda na bluzę i to idealny moment może na ten kawałek.
1: No nie wiem, czy pogoda na bluzę. Pogoda na bluzę moim zdaniem taką prawdziwą to jest mniej więcej takie 17-16 stopni, a dzisiaj 22, panie Bartku.
0: Za 3-4 godziny być może będzie pogoda na bluzę, ale teraz 15 po 6 jeszcze, po 5 jeszcze nie.
1: Jeszcze nie jest na bluzę. No,
2: wyszedłem na krótki z biura rękaw i jednak troszkę mnie to zmotywowało, żeby jednak kurtkę, nie bluzę, ale kurtkę założyć, więc no to pewnie kwestia.
1: Ale taką wiatrówkę, kurtkę, co nie?
2: Tak.
1: No nie taką zimową.
2: Dokładnie tak, więc może zaproponuję.
1: Może i bluza, może i bluza. No nie wiem, co zaproponujesz?
2: Jak będzie, wybaczę to spóźnienie w takim razie. Pogodę jakie na bluzę, tak?
1: No dobrze, no to niech będzie, pewnie już leciała 450 razy w ostatnim czasie.
0: No właśnie, chciałem mówić, że to takie kawałki, które są maltretowane przy zmianach pogodowych z letnich na bardziej jesienne,
1: to jest
0: pogoda na bluza, drugie zgadniesz? Puszczaliście to ostatnio, nawet chyba z Filipem w czwartek rano.
1: Ojejku, nie wiem, a no wakacje w Warszawie to jest na wakacje.
0: Na wakacje, ale teraz właśnie o przemijaniu właśnie takie... autor jest ze Szczecina.
1: Płona i konewka?
0: Kaloryfer. Ale też na K, dobrze, Kamil.
1: Właśnie wiedziałem, że coś takiego było, ale konewka też jest fajna. Kocyk jest też spoko od Łony. Kocyk też by się przydał.
2: Jezu, ale wy dużo mówicie, nie mogę, nieprawda. To w takim razie chciałbym zmienić tą propozycję, jeżeli pogoda na bluzę jest już zbyt zgranym kawałkiem. To może ten nowy kawałek od Weny, który wyszedł ostatnio, jak macie, to dajcie, ja zawsze Wenę propsować będę. Panem jestem, panem umrę, a przy okazji na dwójkę chciałbym...
1: A jaki to był kawałek? Szklane domy w sensie?
2: Nie, taki nowy singiel z tej
1: najnowszej
2: płyty.
1: A to ja to jej nie widzę.
2: Ludzie, nie pamiętam tytułu, kurczę, to jest...
1: No trudno, no dobra, Bartek, już nic nie poradzimy. Dobrze. Będzie pogoda na bluzę w takim razie, trudno.
2: Niech będzie. I na dwójkę chciałem zapisować.
1: Zapisujemy.
0: Dzięki, cześć Bartek.
1: Dzięki, pa pa. 228-272-05, zachęcamy. Krzysztof z Bergen nas pozdrawia, jest w Hiszpanii i idzie drogą Camino z Porto do Santiago de Compostelli. Od 9 dni zrobiłem 270 km. Jak dajcie radę, to pozdrówcie na antenie. Barbie i Luigi, słuchamy waszej audycji po drodze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie w takim razie. Krzysztofa z Bergen w Hiszpanii.
0: Pozdrawiamy Krzysztofa z Bergen
1: w Hiszpanii. Camino.
0: Droga, to się tak nazywa? Droga Camino?
1: Nie wiem, pewnie tak.
0: No w sumie, skoro tak powiedział.
1: Tak napisał, no to wiesz, no to raczej tak. No.
0: Może ma rację.
1: Nie ma powodów, żeby nas okłamywać.
0: Ciekawe, jaki to jest rejon Hiszpanii. Ale zobacz, ja od początku o języku hiszpańskim i piszą do nas ludzie właśnie z Hiszpanii.
1: Nie, no dobra, z Hiszpanii, ale nie Hiszpanie.
0: No, a skąd wiesz?
1: No nie, bo napisał, żeby napisał po polsku przede wszystkim.
0: Ciekawe, czy Hiszpanie mogą do nas pisać na 886-971...
1: Mogą, a dlaczego mieliby nie móc?
0: Mogę skończyć myśl jakąś, czy nie?
1: Przepraszam.
0: Ale z kierunkowym do Hiszpanii. I nie dochodzą nigdy do nas te SMS-y.
1: A, że nie wpisują kierunkowego.
0: Tak, to by było smutne.
1: Plus 48-886-971-971. Na ten numer wysyłacie SMS-y, a na ten drugi dzwonicie 22-827-72-05. Linie są odblokowane. Dzwonimy. Odbieramy.
0: Dzwonimy. Dzień dobry, kto z nami?
1: Dzień dobry.
3: Halo, halo, kampus.
1: Dzień dobry, Patryku.
3: To może wróci Patryk dzisiaj.
0: Z jakiego państwa do nas dzwonisz?
3: Z państwa?
0: Tak.
3: Z Włoch obecnie.
0: Dobrze.
1: Wątpię, ale niech będzie.
3: Z Włoch, więc dzwonię. Ale, a skąd wiesz?
1: Nie wiem, po prostu tak nie strzelam. Tak strzelam, Patryk, bo za długo się zastanawiałeś.
3: Popularny.
0: To powiedz jedno słowo po włosku, to ci uwierzymy.
1: No.
0: No, nie zdobyłeś mojego zaufania, naprawdę.
3: No.
0: No tak, dawaj, się właśnie zadowoluje.
3: Pepperoni.
1: Pierwsze słowo, które mu do głowy po włosku przyszło, prawda?
0: Patryku, jakie plany na wieczór?
3: Tak, popić księdula.
1: O nie.
3: Chcę kupić konsolę, właśnie będę jechał po konsolę.
1: A jaką?
3: I ten, jakoś tak nie widzi. PS4 Pro. Bardzo tanio, to sobie wezmę.
1: No nie, no oczywiście.
3: Bo ja ogólnie kupuję bardzo dużo konsol i bardzo dużo sprzedaję, więc i teraz mi brakuje. A akurat pan powiedział, że może mi sprzedać tak tanio. No to jak tak tanio, no to aż kupię nie wziąć.
1: No wiadomo, że tak, panie Patryku.
3: Patryk doda swoją marżę.
0: Widziałem dzisiaj taką rolkę właśnie.
3: Na dwójkę wpiszę tam mój.
0: Dobrze, zapisujemy. Dzięki, Patryk. A propos konsol, to widziałem taką rolkę dzisiaj, że któryś z sklepów elektronicznych wrzucił zdjęcie PlayStation 5 Pro chyba, które kosztuje, może kosztować nawet 6 tysięcy takie PlayStation aktualnie. Ty się znasz na tym?
1: No, teraz są ceny podbite przez premierę GTA 5 i ludzie walą drzwiami i oknami,
0: żeby
1: dostać.
0: Przez co?
1: Przez GTA 6.
0: A, GTA 6, tak. No tak, tak. I jedna z pań napisała komentarz, że Jezu, że jej głupio, bo ona krzyczała na męża, jak kupował ten sprzęt za 3000 zł.
1: No, tak to życie wygląda. Kamil Piwot i Pogoda na Blues.

0: orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
3: 17.30, Karolina Harzyńska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Nobel z fizyki przyznany, Szwecja pomoże Polsce, a także prezydenckie spotkanie na Filipinach.
4: Wiadomości.
3: Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet noblowski docenił go za kluczowy wkład w działalność obserwatorium neutrinowego Ice Cube, które znajduje się na Antarktydzie, a także odkrycie neutrin o wysokiej energii pochodzenia astrofizycznego.
5: On, można powiedzieć, dzięki genialnemu pomysłowi, czyli wykorzystaniu Ziemi i tego zasobu na Antarktydzie bardzo czystego lodu, wykorzystał przestrzeń, którą mamy do detekcji. Zostały władowane odpowiednie detektory. No i jesteśmy w stanie obserwować teraz neutrina pochodzące spoza naszego układu.
3: Tłumaczył profesor Maciej Molas z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro poznamy nazwisko laureata z chemii. Dzień później, w czwartek, dowiemy się, kto dostanie Nobla z literatury. W piątek przyjdzie czas na jedną z najbardziej wyczekiwanych nagród, czyli pokojowego Nobla, a na sam koniec, w poniedziałek, poznamy laureata z ekonomii. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Decyzję ogłosił premier Ulf Kristersson, uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji. Szwedzkie wojsko ma chronić ważny węzeł logistyczny NATO pod Rzeszowem, przez który transportowana jest pomoc wojskowa dla Ukrainy. Misja ma rozpocząć się na początku grudnia i potrwać nawet 7 miesięcy. To kolejny szwedzki wkład w ochronę wschodniej flanki NATO. Wcześniej Sztokholm zdecydował też o wysłaniu do Polski myśliwców Gripen. Karol Nawrocki rozpoczął wizytę na Filipinach. W Manili spotkał się z prezydentem tego kraju, Ferdinandem Marcosem. Rozmowy dotyczą przede wszystkim współpracy gospodarczej i bezpieczeństwa.
6: Polska chce rozwijać relacje z państwami ASEAN, nie tylko jako członek Unii Europejskiej, ale także jako duże państwo Europy Środkowej, dysponujące znaczącym potencjałem gospodarczym, potencjałem technologicznym i obronnym oraz prowadzące własną aktywną politykę zagraniczną i politykę gospodarczą.
3: Podkreślił prezydent Nawrocki w Manili. Jak zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, to pierwsza wizyta polskiego prezydenta na Filipinach, która ma być jednym z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20.
4: Sportowy kampus.
3: Dziś historyczny moment dla dzików w Warszawa. Koszykarze po raz pierwszy zagrają w FIBA Europe Cup. Sportowcy są już w Estonii, bo właśnie tam dziś, za chwilę, bo o 18:00 zmierzą się z Tartu Max & Moritz. Mecz w Tartu Sports Hall będzie można śledzić w dzikiej apce oraz na YouTubie FIBA Europe Cup. Trzymamy kciuki za udany debiut.
4: Kampus.

0: pewnie ma rację.
1: Kto ma rację, Kamil?
0: Nie, nic.
1: Coś się stało?
0: Nie.
1: Słyszałeś w głowie coś?
0: Tak, to są głosy w mojej głowie, ale mamy żart za to bardzo śmieszny.
1: A, ten od Adama.
0: Mhm.
1: Uwaga.
0: Tylko na głosy, wiesz, musimy ten.
1: Dobrze, to ja zadam pytanie, a ty odpowiesz. Czym się różni słoń od fortepianu?
0: Fortepian można zasłonić, ale słonia nie da się zafortepianić.

0: dzwońcie i głosujcie na jedynkę, jeśli chcecie, żeby Mija zagrała.
1: A żart przysłał nam Adam Haber.
0: Tak, Adam Haber, pozdrawiamy. Alternator. B.O.B.
1: Outcast i te B.O.B. to jest Bombs Over Baghdad, tak jak śpiewają. 886-971-971, głosujemy na jedynkę albo dwójkę. Można też do nas dzwonić na 22827205 i tak

0: tematu. Powierzmy, dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
1: Z Irkiem macie przyjemność.
2: Cześć, ja Irek.
0: Masz przyjemność z Kamilem i Maćkiem.
1: Cześć Kamil, cześć Maciek.
2: Cześć Irek.
0: Cześć Irek.
2: Miło nam cię poznać.
1: Jak czujecie? Miło mi również was poznać. No idzie facet z psem na ramieniu, o to jest dobre. Jedzie na rowerze i ma na ramieniu, znaczy tak na barkach, tak? Na barana jedzie psa.
2: Ale jak, pies leży na boku czy siedzi?
1: Pies leży tak z pupą na jednym barku, a przodem na drugim barku. No, tak jak obijał go, jak takie babcie nosił, takie nutrie, nie? Albo
2: To ciekawe, ale pies żyje.
1: Tak. Tak. Dobrze. Nawet taki zadowolony wyglądał, nie?
2: To najważniejsze.
1: Ja
2: dzisiaj sobie szedłem i szło dwóch chłopców, tak na oko, nie wiem, 12 lat. I jeden niósł tak właśnie na głowie właściwie papuszkę.
0: O, naprawdę. Fajnie. To ja ostatnio szedłem sobie po parku i pan był z wężem w parku.
2: O
0: i
2: jejku.
0: Mówi, tak, był z wężem. Powiedzieli, skomentowaliśmy z moją partnerką głośno, że ale ma pięknego węża. I on powiedział, macie go na ręce. I podszedł do nas i dał nam go na ręce. I powiedział, że on tak sobie regularnie z tym wężem na spacer chodzi tutaj.
2: Co to był za wąż? Opisz go.
0: Mały taki, no nie wiem, no taki niewielki mały wąż, no.
2: Ja się boję węża.
0: Niewielki to był wąż,
1: ja
0: no.
1: Ja też nie przeważam.
0: No a ja tam spoko, ja tam nie miałem problemu. Tam było w parku z Karyszewskim, pozdrawiam pana, jeśli słucha.
2: Matko, co w tym parku z Karyszewskim się wyprawia?
0: No.
1: Salwador Dali posiadał mrówkojada chyba, nie? I chodzi z nim na smyczy.
0: Może chyba tak, chyba tak było, no.
1: Potrzebujemy więcej takich ekscentryków. Jest ten sławny gość z kaczką i gęsią, nie? To jest wyciągę z nim.
0: A ja nawet nie wiem,
2: tak,
0: nie widziałem.
2: Tak, jest ktoś taki. W internecie, Kamil, kiedyś ci pokażę.
0: Dobra.
1: W internecie, tak. Powinno być więcej takich.
0: Nie, Irek, słonie, na co głosujesz w tej parze?
1: Na te bomby na Bagdad, szczególnie. Taka para, taka gęgława, powiem.
0: Oj, gęgława, dobre kawałki oba. Boys i Bombo B.O.B. jest świetne. Outcast to jest w ogóle dobra płyta.
2: Ja zaraz coś wybiorę, będzie lepiej.
1: Wybierz coś lepszego, za to nie drugi raz dokładnie.
2: Polskie, ja wybiorę polskie.
1: Mogę ci pomóc.
2: Nie, no ja mam. Nie, Irku. Dziękuję ci.
1: Proszę uprzejmie. Chciałbym coś usłyszeć z tego repertuaru zespołu Gruby Bielski albo Dwa Sławy. Taki ostatnio taki fajny mixtape wypuścili. Nie wiem, tam są wulgarne słowa, chyba są, ale może są jakieś radiowe edity tych utworów.
0: Zaraz sprawdzę, czy mamy.
2: Zadzwonimy do naszego banku muzycznego, do Banku Informacji Muzycznej. W skrócie BIM.
0: Ale dobry skrót.
2: Dobry.
0: Czemu
2: skrót.
0: Nie ma takiej instytucji jeszcze?
2: Dobry skrót.
0: Bank Informacji Muzycznej.
2: BIM.
1: BIM. Cieszę się, Maćku, że masz szampański humor. Również mi się udzielił. Dziękuję.
0: Nie ma za co, Irko. Dobrze, dodałem. Nie mam siły od Dwa Sławy i Grubego. Dobrze.
2: Cześć,
0: bye, Irek. Tu mamy jeszcze kolejny świetny żart w ogóle o słoniach. Bardzo mi się podoba. A czemu słoń C nam świeci, a słonie A i B nam nie świecą?
2: Powiem ci, że ja za trzecim razem tak naprawdę zrozumiałem, o co tutaj chodzi właściwie.
0: Oj. Słońce albo słonie A i B, fajne. Ale słońce po prostu jest specjalnym słoniem.
2: Nie, popadłem w zadumę zbyt wielką nad tym żartem. Zwłaszcza, że ktoś nam napisał go tak, że czemu słoń spacja C spacja nam świeci, ale słonie spacja A spacja i spacja B spacja nam nie świecą.
0: Myślę, nie wiem, czy poprawiłeś rozumienie tego żartu.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba jednak jest tylko gorzej.
0: A czemu słoń C nam nie świeci, a słonie A nie. I B nam nie świecą?
2: Czemu słońce nam świeci? Bo powiedziałeś teraz, że nie świeci.
0: A czemu słoń C nam świeci? Tak, no dobra, nieważne. Pokaż, mamy jeszcze jeden żart za to.
2: Dlaczego stołek ma depresję?
0: Bo nie ma żadnego oparcia.
2: To bardziej, nie, to ja bym powiedział, że taboret.
0: Taboret, ale bo stołek też nie ma oparcia.
2: A takie stołki barowe?
0: Niektóre to są te, mają. Jak one się nazywają?
2: Hokery. Kiedyś przeze mnie nazwane tutaj na antenie chokerami.
0: Chokerami.
2: Odbierzemy telefon.
0: Dzień dobry.
2: Kto z nami?
3: Dzień dobry, Jacek z wami. Tak was właśnie włączyłem i tak was słucham o tych słońcach i różnych takich innych. W sumie nie wiem, co jest jedyneczką, a co dwójeczką. To załóżmy, że na jedyneczkę zagłosuję, żeby już było z głowy.
0: Dobrze, zagłosowałeś na Mię. No.
3: A druga sprawa, no to nawiązując do tego, to chciałem powiedzieć, że mamy też R, C i mamy D, C. ser? Jaki wolicie?
2: Ja jednak
0: jest
2: chyba...
0: Jest ser C i ser D, czyli deser.
2: Ser C, to jest gorgonzola?
3: Ser C jest lepszy. Ja też tak myślę, że ser C jest lepszy.
2: Nie, ser C to camembert w takim razie. A ser D?
3: Tak, ser C, tak. A deser to, no nie wiem, to może być jakiś inny ser. Może
2: ktoś, kto się zna na serach, prosimy o kontakt.
0: Brie. Niech będzie brie fajny. Niech będzie.
3: Brie fajny. To jedyneczka, to nie wiem, co tam było, chętnie posłucham.
2: Mija. Także na Miję zagłosowałeś.
3: Mija.
0: Więc tak będzie, panie Jacku. Dziękujemy serdecznie.
2: Dzięki, Jacek.
3: No dobrze. To i pozdrawiam mojego szwagierka Michaela. Może mnie słucha.
0: Michael, pozdrawiamy.
2: Szwagierku Michaelku.
0: Buzia. Pozdrawiamy.
2: Cześć. Pa, pa.
3: Trzymajcie się tam ciepło.
0: Ty też, na razie.
2: Cześć, Jacek.
0: Cześć. Węża dziwnie spotkać na ulicy. Ja spotkałem kiedyś w Łebie na plaży dziewczynę ze skunksem na spacerze. Ot tak wcisnęła mi go na ręce. Nie śmierdział.
2: I to nie jest tak, że ktoś do nas to napisał i rzuca słowa na wiatr, tylko nam
0: wysłał faktycznie zdjęcie. Zdjęcie skunksa na spacerze.
2: Pani jest ze skunksem na spacerze i nasz słuchacz trzyma tego skunksa na rękach.
0: Faktycznie skunks. No, nigdy nie widziałem
2: skunksa
0: na żywo. W życiu
2: mnie powiedział, że skunks tak z twarzy wygląda.
0: No taki kret mały, większy, co nie? I ma takie, no nie, niesamowite. Ja nigdy nie widziałem skunksa na żywo nawet, a co dopiero jeszcze trzymać go na ręku. Niesamowite. Chciałbym zobaczyć
2: chyba
0: skunksa.
2: Musi mieć, ja też. Bym się z amerykańskimi kreskówkami kojarzył.
0: No tylko i wyłącznie, oczywiście, że tak.
2: Naprawdę, że istnieje takie zwierzę jak
0: skunks. Zasmradza wszystko, co nie jest.
2: Ale to musi być jakoś usunięte te gruczoły chyba smrodowe muszą być.
0: Nie sądzę, myślę, że on jest zrelaksowany. Myślę, że on tylko robi to w sytuacjach stresowych. On jest zrelaksowany. Patrzę
2: na
0: filmik.
2: No to i nigdy
0: mamy.
2: Się nie zestresuje?
0: Myślę, że nie. Dobrze, zwycięzca pary poprzedniej Jason Status, zadzwońcie do nas zaraz na kolejnej parze. Będziemy odbierać, obiecujemy. Jason Status, esta ta cuente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não pende, segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não pende, segura, mas tá quente. Jest jeszcze ser D, który jest lekiem.
2: Ser D?
0: Ser D, lek. No.
2: Ale tego ostatniego SMS-a to już w ogóle nie rozumiem. Segura, mas tá quente. Mogę skończyć? Kamil,
0: tak,
2: czy
0: przepraszam.
2: Nie? Pepe, co? Pepe Les Font.
0: Nie wiem, też nie rozumiem.
2: Nie rozumiem.

0: agora mais tá quente.
1: Dobrze, słuchajcie, ten nie mam siły, to za chwilę poleci,
2: my mamy
1: więc
2: siłę.
1: Na spokojnie, bez
2: sensu. A przyszło, przyszło wyjaśnienie w międzyczasie.
1: Dawaj.
2: Pepe Le Sfond to jest Skunks z Looney Tunes.
1: A, no tak.
2: Ja bym nie skojarzył w życiu. Wiem, że taka postać istniała, ale, ale nie.
1: Nie, no ja też kojarzyłem, ale przed tym SMS-em to w ogóle ciemna dziura i nic po prostu. Masakra.
2: Majki napisał, że za późno się urodziliśmy, żeby to pamiętać.
1: Nie, ja kojarzę.
2: Ja się urodziłem o 1:25 w nocy, więc rzeczywiście to już późno.
1: To już późno. Alternator.

To nie clickbait, możecie do nas dzwonić i zrobić to całkowicie, no tak jak wasz, te, według stawek waszego operatora, 22 827 72 05, czyli normalny całkowicie numer, możecie dzwonić, testować, sprawdzać i rozmawiać z nami i głosować przede wszystkim, na przykład na

0: albo flaszą.
1: Gimek i Jan Jakub Ryndal.
2: Gimek. Nie znam, ciut
1: się. Spisz to. Są regiony to jest... Polski, w których mówi się na niego Gimek.
3: Aha, no dobra. Będzie piękne, zwiedne, kruche, smukłe. Albo weź
1: współczesny odjeb gnu i atonalną zrób porutę. Niech to jedzie. 12 etiuda.
3: Etiuda numer 12.
1: Chcesz kontynuować ten żart? Dalej będziesz... No, po prostu ja cię tak wypuszczam, wypuszczam, a ty jak w masło. Nie chcę omawiać, do rana supa sprawy. Jeszcze królu złoty weź, puszcz tam harfy. Niech tam mu zamarzy, by Kupidyn mógł przestać kampić i wypuszczać strzały. Takim zrób szamanizm, niech pół parafii się do jutra bawił. Chaotyczna ta etiuda.
3: No ale tak walczy.
1: Wszystkie
3: walczy,
1: etiudy
3: no.
1: Tak mają?
3: Tak, tak, tak. To buja graczy i luna parki. Niech gmina pokuma, że
1: gmina jest luna. Alternator. Odbieramy telefon.
3: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Siemanko, Maksymilian z tej strony.
3: Dzień dobry, Max.
1: Jak tam z otwartą maską, Max, jeździsz, że tak słychać?
4: Czym?
1: Z otwartą maską, bo słyszę silnik wyraźnie w tle.
4: Nie, wiesz co, szybę tak mam lekko uchylony i z tyłu popsuło mi się wygłuszenie na klapie bagażnika, więc słychać troszeczkę bardziej. A że wydech nie należy do najcichszych, to... No wiadomo.
3: No wiadomo, wiadomo, wiadomo.
4: Głosuję na jedynkę, oczywiście.
1: Dobrze.
3: Nie jedyneczkę zapisujemy.
1: A dokąd jedziesz, Max?
4: Dokąd jadę? Do domu właśnie odebrałem od mechanika zachowany dyfel, także zimowy bojownik już powoli się szykuje do boju, bo zima coraz bliżej, niestety bądź niestety. No i co? I generalnie co u was słychać? O, bo zawsze pytacie się słuchaczy co u nas, a rzadko kiedy słuchacz pyta się co u prowadzących.
1: U mnie całkiem dobrze, ja cieszę się, ponieważ jestem zdrowy, a już widzę po znajomych, że to już jest ten moment, że nie wszyscy się uchowali.
3: Ale ja już przeszedłem na przykład moją...
1: A to ja ten... jeszcze nie i za tydzień mam szczepienie na grypę.
3: O!
1: Więc chcę dotrwać w jak najlepszym zdrowiu i kondycji do tego szczepienia na grypę, bo wówczas się
3: spokojnie,
1: będę pewnie czuł.
3: Dwa dni wcześniej zachorujesz na grypę.
1: Nie mogę tak zrobić.
3: Ja już przeszedłem.
4: No, sezon w pełni, ja też dzisiaj zauważyłem, że zmiany ten... amplitudy temperaturowe, które w tym momencie mamy między tym, co jest powiedzmy o 6 rano, a 15, zaczynają mnie trochę drażnić.
3: Oj, tam nie ma co narzekać
1: no,
3: zupełnie.
1: Kamil wychodzi z domu o 11, więc on nie narzeka.
4: No,
1: Kamil, jak będziesz podbijał kartę na zakładzie o 7.30 i będziesz przychodził w szaliku i czapce, a wychodził na krótki rękaw, to pogadamy.
3: Oby mnie to nie czekało.
4: Dokładnie tak.
3: Oby mnie to nie czekało. Pozdrawiam serdecznie.
4: Tak, dobra. W kontakcie do następnego.
3: Pa, pa.
1: Trzymaj się, Max.
3: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry, z Irkiem po raz kolejny.
3: Cześć, Irku, po raz kolejny.
5: Bo wam się wyświetla.
3: Ale wiesz co, to różnie bywa, powiem szczerze, bo tutaj...
5: Nie bywa.
3: No nie, no czasem jest tak, że wiesz, ktoś dzwoni do nas i na przykład mamy podpisane, że dzwoni do nas, nie wiem,
1: no
3: Kasia,
1: powiedzmy
3: co, nie?
1: A nie, powiedzmy sytuację z dzisiaj.
3: Bo
1: dzisiaj było tak, że
3: mieliśmy dzisiaj sytuację
1: wyświetliło
3: taką.
1: Nam się, że dzwoni Aga,
3: tak.
1: A odezwał się męski głos Jacek.
3: Więc dlatego na wszelki wypadek zawsze staramy się pytać, z kim mam przyjemność, tak, dla pewności.
5: Maciek, słuchaj mnie teraz uważnie, jeżeli dziewczyna się ciebie spytała, o której godzinie się obudziłeś, urodziłeś, przepraszam, to nie możesz się z nią spotykać.
3: Dlaczego? Co jest?
1: Bo może być zodiakarą. Wiecie, czego ja się dowiedziałem? A propos takich rzeczy, kompletnie jakby niezwiązane to jest z byciem zodiakarą, choć jest związane ze znakami zodiaku. Dlaczego o tym mówię?
5: Dawaj.
1: Wiedzieliście o tym, że znak zodiaku nie zależy właśnie tylko od tego, w jaki dzień się urodziliśmy, ale też od godziny?
3: Nie. W sensie skąd ten pomysł?
1: Pomysł jest stąd, że moja konkubina urodziła się w taki dzień, że niektóre te kalendarze zodiakowe podawały, że jest strzelcem, a inne, że skorpionem bodajże, mm-hmm. Chyba to jest ta granica. No i nie wiedzieliśmy.
5: A nie była przypadkiem wężownikiem?
1: Nie była wężownikiem. I sprawdziliśmy to i się okazało, że gdyby się urodziła półtorej godziny wcześniej, to byłaby strzelcem, a że się urodziła półtorej godziny później, to jest skorpionem.
3: Okay.
1: A to było w ramach tego samego dnia.
3: Niesamowite.
1: To jest, słuchajcie, możecie z tą wiedzą zrobić kompletnie nic, bo to jest do niczego nieprzydatne.
3: Dokładnie.
1: Ale można tak w towarzystwie zaimponować. To i że pizza w Szwecji jest popularna tam z kebabem.
3: Z kebabem
1: to są dwie rzeczy, którymi możecie imponować.
5: I lecę do Szwecji we wtorek, więc mogę wam za tydzień dokładnie wysłać informację, jak smakuje najlepsza pizza z kebabem.
3: Czekamy w takim razie.
1: Trzymamy cię za słowo.
5: Równo o 17 i wam powiem, jak...
3: Dobrze, obiecujesz?
5: Obiecuję.
3: Super.
5: Jadę tą pizzę tego tam sławnego youtubera.
3: Nie jadamy o tym.
1: Nie.
3: Na razie.

0: Moi drodzy, bo my tu z Kamilem, z racji tego, że zaraz przejdziemy do sekcji muzyki technicznej, rozmawiamy o tym, czy obraz Gustawa Klimta, Pocałunek, w oryginale jest taki bardzo żółty.
1: Jest żółty bardzo.
0: Żółty tak jak słońce na obrazku jest namalowanym żółty. Przez dziecko.
2: A rozmawiamy o tym, dlatego, że mam skarpetki właśnie w obraz Gustawa Klimta i Pocałunek i właśnie dlatego o tym rozmawiamy.
0: Tylko, że te skarpetki są w kolorze takim mocnym,
2: żółtym
0: i one są jak cytryna.
2: Żółte. Tak, ale on jest bardzo żółty.
0: No i
2: zobacz,
0: no gdzie?
2: No i zobacz, jak żółty jest ten obraz.
0: No oszalałeś?
2: No zobacz, no jak cytryna jest ten
0: Chcesz
2: obraz.
0: Chcesz mi powiedzieć, że obraz Gustawa Klimta jest tak żółty?
2: No zobacz, jaki żółty jest, no. No ten główna część, czyli dwójka całujących się ludzi, jest naprawdę żółta.
0: No dobra, tu ci
2: no
0: trochę
2: i widzisz,
0: przyznam. Nie jest aż tak żółta, jak te twoje skarpetki.
2: No dobra, no ale to są, wiesz, skarpetki,
0: ale
2: które mają być w trochę podwyższonym kontraście, więc o czym my tu rozmawiamy, Maciek? No.
0: Wiesz, w jakim polskim serialu występował ten obraz?
2: Nie.
0: W Rodzinie Zastępczej.
2: No, wiedziałem, że to coś takiego będzie. Zresztą jaki inny polski serial mogłeś oglądać. Wracając, punktualnie godzina 18. Zawsze o tej godzinie przechodzimy do Wielkiej Księgi Specjałów Siostry Kucia i również i teraz zrobimy ten ruch. Na samym początku chciałbym ten kawałek może trochę przekazać w dedykacji siostrze Anastazji, która niestety odeszła od nas w zeszłym tygodniu. Tak? W tym tygodniu?
0: Wczoraj. Wczoraj albo przedwczoraj.
2: Ojejku, straszne. Tutaj trochę była gra słowna właśnie, Wielka Księga Specjałów Siostry Kucia, właśnie dlatego, że tak brzmiały tytuły książek z przepisami siostry Anastazji, więc Wielka Księga Specjałów Siostry Anastazji była, więc tutaj gra słowna nastąpiła, wiecie, siostry Kucia. I o to chodzi.
0: Właśnie, pamiętam, że chciałem cię o to zapytać wiele razy, ale później stwierdzałem, że to w sumie dla mnie jest oczywiste, że to jest, ta inspiracja jest
2: tak,
0: oczywista.
2: Inspiracja właśnie o to chodziło, ale no i tak właśnie ta playlista powstała, więc jeśli byście chcieli uhonorować, to możecie polubić całą playlistę w związku z tym.
0: Tak, tymczasem.
2: Tak, tak daleko
0: dzisiaj.
2: Pójdę. Dzisiaj.
0: Fotia?
2: Fotia. To jest, fotia. Wiesz, co to znaczy fotia?
0: Nie mam pojęcia.
2: To jest po grecku ogień. Tak, ogień. Ten kawałek, który, ten utwór muzyczny, który za chwilę usłyszycie, opowiada przede wszystkim o emocjach, o wyrażaniu swoich emocji, o tym, żeby...
0: O ekspresji.
2: O ekspresji, dokładnie. I mówi o tym wszystkim w bardzo, bardzo wyrazisty sposób, wydaje mi się, jak to zazwyczaj bywa w naszej sekcji muzyki poważnej. I co jeszcze można powiedzieć, Maciek?
0: Debora DeLuca. To jest wykonawczyni, prawda?
2: Tak, wykonawczyni Debora DeLuca.
0: I Ewangelia.
2: Ewangelia.
0: Pięknie się nazywają.
2: Zobacz, nie, no, świetne.
0: Ogień, Debora DeLuca, Ewangelia.
2: Tak, tak, tak.
0: Kapitalnie.
2: I kawałek Fotia, czyli ogień właśnie teraz na naszej antenie.

0: Debora De Luca, Ewangelia i kawałek Fotia, czyli ogień przed chwilą na naszej antenie. A my przechodzimy do alternatora.
1: Wracamy.

9 minut po godzinie 18, 22 827 72 05, już wysłuchaliście tego kawałka, wiecie jak próbka wygląda, aha, co to, po co wam próbka, znacie go doskonale, więc zadzwońcie i zagłosujcie na jedynkę, jeśli chcecie, żeby właśnie on poleciał na naszej antenie.

0: California Love na dwójeczce. Tupac i Kamil Kucz na chórkach. To, że ty nie dostałeś żadnej propozycji właśnie bycia chórkiem u kogoś,
1: ja też
0: jest
1: nie
0: skandalem.
1: Wiem. Ja naprawdę bym chciał. Gdyby jakiś raper się do mnie odezwał, to bym z chęcią przyjął. W ogóle.
0: Za pół stawki nawet.
1: Biorę. Nawet za darmo. Czemu nie?
0: +8 86 971 971. Możecie do nas pisać i głosować zarówno SMS-owo, jak i na WhatsAppie. A dzwonicie na 22 827 7205.
1: Odbieramy telefon. Dzień dobry.
2: Siema chłopaki, siema kampus.
1: Siema Kornel.
2: O kurde.
1: A widzisz, poznaję po głosie.
2: Daliście taki kurde zestaw, że od razu wiadomo, kto za kim kiedy był.
1: No.
2: Czyli na dwójeczkę głosuję.
0: Na dwójeczkę.
1: Niech będzie.
0: Dobrze, zapisuję. Kornel, jak ci minął dzień?
2: Ciężko, ale twórczo.
0: Dlaczego ciężko?
2: Bo dużo się działo.
1: A dlaczego twórczo?
2: Słucham?
1: A dlaczego twórczo?
2: Bo dużo rzeczy ogarnąłem, których nie sądziłem, że nawet się skończy.
0: Wow. No to duma. Jesteśmy z ciebie dumni.
2: Jestem. A dziękuję. Ja
0: i co?
2: Z was też.
0: Już w domu odpoczynek, czy jeszcze nie?
2: Nie, no jeszcze 30-40 minut w koleczkach, drogach.
0: Ale samochodem jedziesz. Fajne było, jakby ludzie do nas dzwonili z autobusów na przykład.
1: Czasem dzwoni, Kajko.
0: No dobra,
2: ale
0: no
2: właśnie,
0: tak.
1: No właśnie, i co?
0: Przepraszam.
2: No i widzisz, i marzenie się spełniło.
0: Nawet nie wiedziałem, że już miałem to, o czym marzyłem. No dobrze, Kornel. Dobrze się gada, ale...
1: Fajnie się gada, ale wiesz, no Kornel.
0: Ale ty musisz jechać, my też mamy robotę.
1: A my też mamy coś do zrobienia akurat.
2: Było fajnie, ale...
1: Na co głosujesz?
0: Ja na dwójeczkę,
1: na dwójeczkę, na dwójeczkę, pamiętam.
0: Mamy to.
1: Dobrze, Kornelu, pa, pa.
0: Szerokiej drogi.
1: Przepraszam, panie Maćku, że nie uczestniczyłem za bardzo w tej rozmowie, ale wziąłem twojego powerbanka do ręki, bo chciałem go obejrzeć sobie.
0: I jak oceniasz?
1: Nie, bardzo fajny, taki w sensie fajny, no podoba mi się, no fajny.
0: To jest
1: fajny.
0: Jedyna rzecz elektroniczna, którą kupiłem w Chinach i jeszcze się nie popsuła.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: I cała reszta się popsuła?
0: Wiesz co, no nie mam do nich siły na razie, żeby tam, znaczy, nie, no nie, przesadzam, no. Tak naprawdę słuchawki, podróbki się popsuły niemalże od razu, a reszta jeszcze jako tako w miarę działa.
1: Jako tako.
0: Co prawda, no kwestionuję pewne wyniki niektórych sprzętów elektronicznych, które na przykład liczą to, jak długo śpię. Już się rozładował, nie włączysz go.
1: A.
0: Odbierzmy telefon.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto z nami i dlaczego Irek?
3: Przykro mi, że mnie rozłączyliście, nawet nie zdążę zagłosować.
0: Jak rozłączyliśmy?
1: Kiedy rozłączyliśmy cię?
3: No, jak chciałem zagłosować, czekajcie.
1: Już nawet nie pamiętam.
3: No, chciałem zagłosować i tak było tak bezceremonialne, po prostu wiecie.
0: Co ty mówisz? Nie.
3: No, bo uroniłem łezkę lewym okiem nawet.
0: To my nic nie wiemy o takiej sytuacji.
3: No dobra, no, ale powiedziałem wam teraz, więc już wiecie.
0: Nie, to może nie, pomyliłeś nas z innymi prowadzącymi.
1: Raczej.
0: A propos pomyłki numeru.
3: Nie, nie, nie.
0: Wiecie, no, no. Wiecie nie, co nie, się nie wydarzyło?
3: Ja nigdy bym was z nikim nie pomylił.
0: Na WhatsAppie? No dobrze, powiedz Irku.
3: Na miłość kalifornijską chciałem.
0: Dobrze, miłość kalifornijska dla Irka raz. To jak drink jakiś. Miłość kalifornijska.
1: No.
3: Mógłby być tak.
1: Może.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

Dobry wieczór Państwu, minęła właśnie godzina 20, czas na kolejną audycję z cyklu Malowana Skrzynia DJ Krzaka w Radiu Campus. Tak, tak, dzisiaj po wielu tygodniach znowu na żywo. Znowu na żywo, bo też taką informacją dla wszystkich słuchaczy. Otóż jest to ostatnia Malowana Skrzynia. Nie bójcie się, nie ostatnia w ogóle, tylko ostatnia w starej formule. Następna audycja odbędzie się w niedzielę 18 października o godzinie 18 i od tej pory będzie się odbywała w cyklu co dwa tygodnie, także lekka zmiana zarówno czasu, dnia, jak i też cykliczności, ale nie martwcie się, co dwa tygodnie będę wpadał do Was z paczką porządnej, nowej muzyki z całego świata i tak właśnie dzisiaj też będzie. Rozpocząłem swój program od utworu La Conga Vieja. Jest to utwór zagrany przez jednego z moich ulubionych nowojorskich producentów muzyki etnicznej, Nicodemusa, założyciela wytwórni Wonder Wheel Recordings. W utworze La Conga Vieja Nicodemusowi towarzyszył Gabriele Pozzo, Flaco Navaja oraz Carlos Sarduy. Utwór został nagrany na epce, jest to epka czteroutwórowa. Mam nadzieję, że jest to początek i zapowiedź nowej płyty. Dzisiaj dużo nowych płyt, często debiutów, ale też i płyt, na które bardzo długo czekałem i miałem straszną ochotę Wam zaprezentować. Pozostajemy trochę, cały czas będziemy w takich klimatach latynoskich, choć nie do końca. Przenosimy się do Francji. Zespół Les Fagins, założony przez dwóch braci, Nob i Celito, tworzyli, najpierw działali jako duet, ale w kwietniu tego roku wydali swoją debiutancką płytę nakładem wytwórni Maula Records Angers, gdzie towarzyszy im jeszcze na kontrabasie Piero, a także Arno Atom z Eki Papin oraz Freddy Bolsivu. Także taka mieszanka. Płyta nosi tytuł Como una Familia i jest śpiewana w kilkunastu językach, między innymi po francusku, po hiszpańsku. I co ciekawe, nie tylko oscyluje w kręgach muzyki latynoskiej, ale też przewijają się tam nawet takie elementy, według mnie, country, surf guitar, trochę, no może nawet takie spaghetti western. Przed Wami Lefka Gins w utwór Laila Salida.

Fraggins w utworze Leila Saida prosto z ich debiutanckiego albumu Como una Familia, czyli Razem z Rodziną. Trudno nie spodziewać się takiego tytułu, skoro, tak jak wspomniałem wcześniej, dwóch liderów tej grupy to bracia i z tego albumu, to jest ich debiutancki album, bardzo ciekawy, bardzo fajny, polecam, bo jest naprawdę, naprawdę różnorodny i bardzo eklektyczny, a z tego albumu tytułowy utwór Con una Familia, przed wami Le Fraggins, wydany nakładem wytwórni Maula Records, pochodzącej z Angers we Francji.

Lev Hagin, utwór Con una Familia z debiutanckiego albumu pod tym samym tytułem. Polecam ten album, naprawdę bardzo eklektyczny, bardzo różnorodny. Ja czekam na nowe nagrania od tej ekipy, a tymczasem grupa, która już pojawiała się w Radiu Campus i ich nowy album. Grupa G-Combo, jest to projekt, który powstał w 2017 roku w Lizbonie. Jest to kolektyw składający się z muzyków z całego świata, międzynarodowa ekipa, która zabiera nas w muzyczną podróż od Portugalii, poprzez Kubę, Kolumbię, Jamajkę, Hiszpanię i wiele, wiele innych różnych ciekawych wpływów na tych albumach tej grupy się pojawia. Ich nowy album De La Rama a la Rias jest bardzo taki, też taki eklektyczny, niesamowicie żywiołowy, taneczny. Ciężko, ja dzisiaj miałem problem, przyznam się, z dzisiejszą audycją, ponieważ wybrałem same grube albumy, na które długo czekałem i które okazały się takimi sztosami, że naprawdę ciężko było wybrać ten jeden, dwa utwory do audycji, dlatego serdecznie odsyłam Was do tych albumów, które prezentuję, bo naprawdę w ciągu jednej godziny mógłbym zagrać każdy z tych albumów w całości. A przed Wami grupa G-Combo w utworze Maria Dolores.

G-Combo, utwór Maria Dolores z ich ostatniego albumu De La Rama a La Rias, który naprawdę zawiera 12 utworów w totalnie różnych klimatach, bo i mamy kumbię, i mamy dub, i mamy reggae, i jest też bałkański utwór w klimatach bałkańskich, Transylvania Express, jest też bugalu, elektrokumbia, ale też dużo, dużo karaibskich wpływów. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, utwór pod tytułem Home. Przed wami zespół G-Combo.

G-Combo i utwór Home z ich ostatniej, najnowszej płyty. A tymczasem z Lizbony przenosimy się, właściwie nie wiem do końca gdzie, ponieważ artysta, którego teraz chcę zaprezentować, ma bardzo, bardzo ciekawą, globalną historię. Urodził się w Gwatemali. Jego ojciec pochodził z Kuby. Mama pochodziła z plemienia Majów. Uczył się muzyki na Kubie i we Włoszech. Następnie przeprowadził się do Barcelony, a teraz obecnie mieszka w Chiapas, Meksyko. Ukrywa się pod pseudonimem Dr. Nativo i nakładem wytwórni Stone Free Records nagrał swój drugi album pod tytułem Barrio Candela. I naprawdę znowu mam 13 gorących utworów. Ciężko było mi wybrać dwa, które chcę wam zaprezentować, no ale musiałem to zrobić. Więc pierwszy z nich nosi tytuł Czekoladę Kakao i opowiada o tym, jaką cudowną rośliną jest kakao, jakie ma zalety. Gościnnie tutaj doktorowi Nativo towarzyszy wokalista Chava Hai. Przed wami Czekoladę Kakao, doktor Nativo. Ciccoli sanno che c'è aiuto.

muzyczne, coś co kocham i coś co mam nadzieję wy jako moi słuchacze też uwielbiacie. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, Fumancheros, bardziej taki chyba w sumie właśnie mariachi w stylu Dr. Nativo, album pod tytułem Barrio Candela, polecam sprawdzić w całości, a tymczasem utwór Fumancheros.

Doktor Nativo Fumanceros z jego ostatniej, drugiej płyty Barrio Candela. Polecam w całości. A tymczasem DJ, producent, podróżnik, digger, na którego produkcję nagrania zawsze czekam z wypiekami i za każdym razem jest to sztos. Szósty pełnoprawny album producenta, który obecnie przebywa i żyje i mieszka w Los Angeles. Zabiera nas ponownie w bardzo eklektyczną podróż. W tej podróży samemu artyście towarzyszą wspaniali goście. Ten artysta to nie kto inny jak Captain Planet i jego ostatni album pod tytułem Dig. 11 utworów, a tam gościnnie, między innymi super ekipa z Brazylii, trio Mokoto, nieżyjący już Tony Allen, który nagrał utwór i który Kapitan Planet dopiero teraz, nagrał z nim twój Kapitan Planet, dopiero teraz go opublikował. Demar i Rio, Santrofi, Chico Man i wielu, wielu, wielu innych wspaniałych gości. Album, który naprawdę gromadzi w sobie cały ten groove afro-latynosko-karaibski. Tak jak w tym Tyglu, tak i w tym albumie wszystko się miesza, gotuje i pulsuje. Przed wami Kapitan Planet i Chico Man w specjalnym utworze.

Kapitan Planet, Chico Man, utwór Mika Lor. Specjalnie ukryłem ten tytuł, bowiem moja najbliższa osoba, chciałem, żeby miała taką niespodziankę. Utwór pochodzi z najnowszej płyty Kapitana Planeta pod tytułem Dig, ale ta płyta nie jest wcale taka romantyczna. W sumie tylko ten utwór jest taki też klimatyczny, ale jest dużo tanecznych, groove'owych numerów o niesamowitej wibracji. Dla tych, którzy niedawno się włączyli, przypominam, że jest to ostatnia moja audycja w tej formule. Oczywiście nie odchodzę z Radia Campus absolutnie. Przenosimy audycję na niedzielę. Najbliższa niedziela 18 października o 18 i będzie się odbywała w cyklu co dwutygodniowym. Co dwa tygodnie, niedziela 18, a tymczasem ostatnia wtorkowa audycja na żywo. Przed wami Kapitan Planet ze swojej ostatniej płyty pod tytułem Dig, z gościnnym udziałem super grupy brazylijskiej Trio Mokoto, a utwór nosi tytuł O Xangô. Bardzo taneczny, szykujcie buty.

Captain Planet, album Dig i utwór z gościnnym udziałem trio Mokoto pod tytułem O Shango. A tymczasem kolejny artysta, który wielokrotnie pojawiał się w moim programie, mieszkający obecnie w Marsylii, kompozytor, gitarzysta, wokalista o afro-karaibskich korzeniach David Walters, wydał kolejny wspaniały album. Album ukazał się nakładem wytwórni Heavenly Sweetness, nosi tytuł T-Love, nie myli z naszym polskim bandem, T-Love. Utwór, uwaga, też ma coś wspólnego, album też ma coś wspólnego z Captainem Planetą, ponieważ on jest jednym z producentów tego albumu. Ponownie album, w którym są niesamowici goście, Fatuma Diawara na wokalu, Kezaya Jones, Philo, to choćby garstka z wokalistów, pojawiający się na tym albumie 11 kawałków, z których znowu miałem poważny problem, żeby cokolwiek dla Was wybrać. No ale musiałem coś wybrać i wybrałem. Rozpoczynamy od równie tanecznego jak poprzedni utworu. Utwór Radio Bam Bam wykonuje David Walters ze swojego ostatniego albumu T-Love.

David Walters, jego ostatni album Till Off i utwór Radio Bam Bam. Jeszcze jeden utwór z tego albumu przygotowałem dla Was, utwór Voodoo Love. Wydaje mi się, że jest troszkę bardziej klimatyczny, aczkolwiek na pewno pełen afrokaraibskiego groove'u, którego reprezentuje David Walters. Ja się cieszę, bo już powoli zaczynają się pojawiać remiksy do tego albumu. Jak wiecie, ja bardzo uwielbiam remiksy, więc mam nadzieję, że coś upichcę dla Was na następną audycję. Chociaż jak wspominałem wcześniej, ten album jest tak niesamowity, że właściwie nie potrzebuje remiksów i można go grać w kółko i bez przerwy. David Walters, utwór Voodoo Love, prosto z albumu T-Love.

David Walters, utwór Voodoo Love z albumu Tea Love, który wyprodukował Captain Planet, więc jeszcze jeden utwór Kapitana Planety i grupy The Mal i Rio, a później coś na zakończenie. Przed wami Captain Planet, Aqua, Canta del Aqua.

tak właśnie wybrzmiał nam Captain Planet w utworze Canta El Agua. I tak doszliśmy do końca dzisiejszej audycji. Audycji, która jest wyjątkowa, bo jest ostatnia w tej formule. Jeśli ktoś się dopiero włączył, no to zapraszam go dopiero 18 października. W niedzielę o godzinie 18:00. Od tej pory malowana skrzynia będzie właśnie leciała w takim, a nie innym terminie i będzie co dwa tygodnie. Także przenosimy się z wtorku na niedzielę 18:00, 18 października pierwszy program i tak co dwa tygodnie. A przed nami super utwór, super ekipy. Dlaczego super? Bo ci artyści nigdy chyba nie współpracowali razem, chociaż trzeba przyznać, że Patchwork sprodukował już wcześniej albumy dla tego artysty. A ci artyści to Joao Selva, pochodzący z Brazylii, z Rio de Janeiro, cudowny, wspaniały wokal, Diogo Strauss, również Brazylijczyk, no i wspomniany Patchwork, francuski, wspaniały producent, razem dali nam utwór Phaser Fiesta, który jest niesamowicie disco brazylijskim kawałkiem łączącym klimaty Nowego Jorku z właśnie Rio de Janeiro. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź większej współpracy tych artystów przed wami. Joao Selva, Patchwork, Diogo Strauss w utworze Phaser Fiesta, a my słyszymy się w niedzielę 18 października o godzinie 18 w nowej odsłonie malowanej skrzyni. Do usłyszenia. Cześć!

0: mikrofon, mogę sam siebie...
1: Możesz wszystko, nie, ja cię tutaj tego. Ale tu jest jakiś takeover, no nieważne.
0: APC wydawcy, dobrze.
1: Normalnie, bracie, tutaj włączy.
0: Pura, pura, ale coś, jestem strasznie cicho, daj tam głośniej.
1: Jesteś strasznie cicho, poczekaj, no to
0: daj mnie głośniej w słuchawkach.
1: A ja cię słyszę bardzo dobrze, puszczę bicik tylko.
0: Okej.
1: No i super, dobra, tej, Paweł.
0: A poczekaj, co to za bit jest?
1: To jest mój bit, człowieku.
0: Ale od kiedy nie leci mój bit?
1: Od kiedy mam w Abletonie swoich 60. Tego typu, wiesz.
0: Dobrze. Czy my jesteśmy na antenie już?
1: Jak?
0: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór państwu. To audycja Bit Kultura.

0: stajni.
1: Wzbogacają selki.
0: No a jak, co tam?
1: 20 lat?
0: Co jest cięte?
1: 20
0: lat się nie widzieliśmy, bo pojechałem pracować w stajni Augiasza i trzeba było
1: o
0: to
1: Jezu,
0: wszystko
1: to
0: zrobić.
1: Sprzątania, Boże.
0: No właśnie, i dalej sobie zadaję pytanie, ile trzeba było tęsknić, ja dalej nie wiem.
1: Dokładnie.
0: Ja dalej nie wiem.
1: Przecież wiesz, że to pytanie
0: jest
1: zawsze...
0: Pytanie.
1: Dokładnie, to
0: nie
1: jest zawsze pytanie.
0: Pytanie.
1: To już jest pewnego rodzaju filozofia.
0: To jest filozofia.
1: To już jest filozofia.
0: Dlaczego bić dzieci?
1: Dlaczego bić dzieci?
0: Nie?
1: Czym
0: się
1: skacze? Czym? Czy bić dzieci?
0: Czy bić i dlaczego?
1: Dokładnie. I czym?
0: I czym? No dobra, może to jest pytanie konkursowe. Jeżeli w równoległym wszechświecie okazało się, że jest sensowne bić dzieci, to czym? Czy
1: no
0: to jest
1: właśnie,
0: za ostre
1: właśnie.
0: Pytanie?
1: Znaczy,
0: jak myślisz?
1: Powiem ci jako ojciec...
0: O, może to jest konkursowe pytanie. Czy to jest sensowne pytanie?
1: To jest sensowne pytanie. Mogę odpowiedzieć na nie jako ojciec. Słuchajcie, no z tego co wiem, dużo... I uważam, że to chyba gdzieś tam dobre, ale dużo ludzi wycofuje się z bezstresowego wychowania.
0: Naprawdę?
1: No, tak. Może to już nie chcę tutaj wchodzić w tym, wiesz, że już od razu bić, ale jednak gdzieś tam ludzie stwierdzają, że ten stres w tym wieku dorastania jest
0: że co,
1: jednak
0: kilka,
1: potrzebny.
0: Kilka przychodzi chłop z trują i kilka dni głodówki na przykład dobrze robi.
1: Myślę, że nikt teraz tego nie robił. Kiedyś mogło to się dziać. Być może z tych ludzi wyrastali naprawdę
0: może
1: wybitni
0: tak.
1: ludzie.
0: Może decent ludzie z tego wyrastali, nie wiemy tego.
1: Tak, tak. Znaczy nie wiemy tego, ale możemy to na pewno sprawdzić.
0: W sensie teraz oglądałem taki film, w którym nie wychodził
1: decent człowiek. Na przykład Michael Jackson. Michael Jackson, wybitny człowiek. Wybitny, wspaniały.
0: A on nie był właśnie jakoś tam...
1: I był dojeżdżany fest, stary.
0: Był dojeżdżany fest.
1: Był dojeżdżany fest.
0: No
1: ja pamiętam
0: teraz?
1: Jak w latach 90. Na antenie telewizji polskiej pojawił się serial o dorastaniu Michaela Jacksona.
0: Naprawdę
1: dla mnie to
0: był taki serial?
1: Stary, to jest wstrząsający serial, stary. I to jest w opcji takiej, że oglądaliśmy to,
0: Jesus.
1: Kiedy on był w zasadzie na topie topów, nie?
0: No,
1: lata 90.
0: Tak, tak.
1: To umówmy się, Michael Jackson to już wtedy rozdawał tylko on karty, nikt inny. Natomiast
0: nikt
1: taki
0: inny.
1: Serial się pojawił i tam były pokazywane tak drastyczne sceny w sensie sytuacji z jego dzieciństwa, że
0: naprawdę?
1: Siedziałeś z rodzicami, wiesz, nie wierzyłeś, że to mu się przytrafiało,
0: czy
1: nie?
0: I się bałeś, czy rodzice
1: czy mój ojciec
0: nie pomyślą,
1: nie?
0: Tak, tak.
1: Boże, tylko żeby nie chcieli, żebym był Michaelem Jacksonem.
0: Żeby oni nie wpadli na ten sam pomysł, broń Bóg, wiesz, nie?
1: Także, no... No możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czy ciśnieniować dzieci? Może nie bić, ale czy
1: bo
0: ciśnieniować
1: dzieci?
0: Bo teraz
1: pytanie, czy jeżeli kompletnie zrezygnujemy z tego... Czy mamy szansę na jakiegokolwiek nowego Michaela Jacksona?
0: Nie wiem, czy to jest wartościowa gadka między numerami w ogóle. Nie wiem, czy... to jest pytanie konkursowe.
1: Przede
0: jest...
1: wszystkim, ty zacząłeś ten temat.
0: Ja zacząłem
1: ty
0: ten temat.
1: Ty zacząłeś ten temat.
0: Ale oczywiście zwalamy winę na szanownych panów Mana i Maternę.
1: Oczywiście, tak.
0: Nie?
1: Pozdrawiamy nawet serdecznie.
0: Kłaniamy się najniżej.
1: Pana Maternę widziałem kiedyś osobiście u mnie na klatce, na Ursynowie, w domu, w bloku, gdzie mieszkają moi rodzice. Grałem sobie w gierkę jako... nie wiem, dziesięciolatek, albo coś takiego z ziomeczkiem i nagle pojawił się Krzysztof Materna z kwiatami i byliśmy tacy...
0: Wow.
1: On był wtedy... Słuchajcie, no to
0: wow.
1: Jak gdyby Kuba Wojewódzki to w ogóle...
0: Tak, tak.
1: Skoli...
0: Nie, no to jest to musiało być 3/4 Michaela Jacksona.
1: To
0: wtedy.
1: Było 3/4 Michaela Jacksona.
0: Nie?
1: Jedyne, na co czekaliśmy wtedy w telewizji, to był MDM albo za chwilę dalszy ciąg programu. Wcześniej dalszy ciąg programu, potem MDM, czyli ich talk show słynny.
0: A który był wielkopolski również.
1: Tak jest,
0: no.
1: Tak jest, bardzo.
0: No dobra, ale... O coś chciałem zapytać, ale to trochę już nie pamiętam, więc może przejdźmy do piosenek, a wrócimy do tego tematu, ale w ogóle...
1: Ja mam piosenkę.
0: Ty masz piosenkę, a chciałem powiedzieć, co było puszczane, bo były fajne...
1: O, zaprezentuj, no dobrze tam,
0: fajne,
1: dobrze tam Reggie Noble...
0: Reggie Noble nawijał, wielki Polak.
1: Tak jest, i i nawijał o tym, co nawijali nasi chłopcy, czyli nikt nie ma dokumentów.
0: Nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest

0: w niebo wzięty. I tak, no to są wspaniałe piosenki. I'll Be Dead, czyli Ja Tym Będę. Drugiej Jezu. Piosenki nie mogę zacytować, ale też leciał Jay-Z z DMX-em,
1: a
0: świętej pamięci.
1: Może? A, okej,
0: okay, tak. Money Cash Hoes, czyli
1: Jay-Z z kimś
0: pieniądze, gotówka, motyki. No z DMX-em, DMX przecież.
1: Świętej pamięci.
0: Jest już po drugiej stronie lustra, no nie?
1: Bardzo dobry człowiek, w ogóle bardzo doceniłem tego człowieka.
0: DMX-a?
1: Bardzo stary. I to szczególnie, przepraszam, że to powiem, ale lepiej późno niż wcale, po śmierci, no.
0: A.
1: Tak, kiedyś jakoś nie miałem, wiesz, tej motywacji do słuchania tego agresywnego rapu, natomiast jak zrozumiałem,
0: czym się skacze
1: tak,
0: tam,
1: czym tam się skakało, no to jak gdyby wielki props.
0: Tak.
1: Za
0: tak.
1: wykony na żywo, wielki props.
0: Nie, no on był niesamowity, nie?
1: Wydaje mi się, że to on powinien być po Rootsach w setnym numerze Source'a, bo tam było takie zestawienie, aha, podsumowanie i Rootsi byli pierwsi jako live performer.
0: Że najlepsi.
1: Tak, że najlepsi performerzy live, co jak gdyby do tej pory się nie zmieniło chyba.
0: Nie zmieniło się.
1: Nie zmieniło
0: jak
1: się.
0: Jak teraz grali w Warszawie, to była rzeźnia. To był koniec gry.
1: Stary, byłem 3 razy na koncercie Rootsów i w zasadzie za każdym razem to był koniec gry i
0: Co nie? Dlaczego
1: to jest właśnie takie wyróżnienie? A umówmy się, to był 99 rok wtedy. Czyli to jest 27 lat temu, kiedy oni zostali już za to docenieni.
0: Wow.
1: Na drugim miejscu był KRS-One, natomiast nie było na tej liście DMX-a i...
0: Co ty dajesz?
1: Trochę bez sensu, no.
0: Kurde, ja jednak... Czekaj, a kiedy był Woodstock? W 96? Ten taki mocny?
1: Woodstock był co 2001? Nie, w 96, bo Woodstock z założenia miał być co 25 lat.
0: Aha.
1: Czyli 69 był pierwszy.
0: No, no.
1: I nie, to 94 nam wychodzi.
0: To 94,
1: tak,
0: no.
1: Tak jest, 94.
0: No ale to wtedy był ten wykon DMX-a, co... do miliona ludzi nawijał?
1: Tak, to chyba było to, no. W tych czerwonych ogrodniczkach?
0: Tak,
1: to chyba było to. Nine Inch Nails tam grał.
0: No to pomyśl sobie, że nawet jakbyś wykonywał po prostu najbardziej licho swoją piosenkę.
1: Poczekaj.
0: To chyba mylimy timeline, nie?
1: Chyba mylimy trochę timeline.
0: No
1: 9-4 dla DMX-a sobie, to trochę za wcześnie, wiesz?
0: To jest trochę za wcześnie,
1: trochę
0: no.
1: Trochę za wcześnie.
0: I pomyślałem sobie, że nawet jakbyś miał najbardziej lichą piosenkę i wykonał ją najbardziej licho, ale jednak wykonał ją w czerwonych ogrodniczkach, stojąc sam na scenie naprzeciwko miliona ludzi, to za to jest już jakieś podium.
1: Jest za to podium.
0: A on nie nawinął tego licho, on był w ogóle tam królem, nie?
1: No i wiesz, no jak gdyby potem... Wielokrotnie w wywiadach było to podkreślane, że jego jak gdyby to, co z JMZ miał, że
0: tak.
1: jednak supportował go,
0: tak,
1: pomimo
0: tak.
1: tam jakiejś tej, ale zjadł go przed
0: tak.
1: jego koncertem.
0: Tak,
1: więc...
0: tak. Dobra, teraz ty.
1: Tak, dokładnie. To jest coś takiego jak, nie chcę teraz skłamać, Jerry Lee Lewis i... Kurczę, kto to był? Jakiś taki czarnoskóry, też ługi bugi rock'n'rollowy.
0: Michael Owen.
1: Nie, rock'n'rollowiec, czyli Little Richard może?
0: A.
1: Nie pamiętam, ale chodziło o to, że kłócili się, kto będzie headlinerem.
0: Aha.
1: Było dużo supportu i oni się kłócili, czy nam potem była jakaś gra w kamień, papier, nożyce, czy coś takiego.
0: Tak.
1: No i jak gdyby ten nasz czarnoskóry wykonawca wygrał, że będzie headlinerem. I Jerry Lee Lewis zrobił tak, że zapieprzył koncert w ogóle życia.
0: Aha.
1: Po czym jak skończył, polał fortepian jakimś tam łatwopalnym środkiem.
0: Wow.
1: Podpalił i wyszedł do niego i teraz, wiesz...
0: Pobij to! Teraz ty, Pawełku. Nie.
1: Yeah.
0: Ale przypomina mi się w Sukurs taka historia, że pewien raper grał koncert w Hydrozagadce i rozlewał szampana na ludzi na tym koncercie i również na scenie rozlewał tego szampana i po koncercie mój kumpel, realizator dźwięku, do niego przyszedł z mopem i mówi, no to teraz sprzątasz.
1: Oczywiście, nabrudziłeś, to sprzątaj.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie realizatorów, którzy nie dają sobie dmuchać w kaszę. Słuchajcie, teraz dla was specjalnie Dust Dillinger, Riding High.
0: Jadący wysoko. A potem będziemy mieli Kerapta z piosenką.
1: Oczywiście.
0: Twardzi skurkowańcy.
1: Zostaniemy chyba w tym West Coastowym klimacie przez chwileczkę.
0: Oj tak.
1: To jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus. Brindal, Eclectic, Skirmu,
2: As and Dub C in this motherfucker.
3: Sonny, nigga.
2: Doing what we got to do. Every day, all day. And if you didn't know, now you know. So get it right. B.S.

0: Kto tam łazi po korytarzu?
1: Kto tam łazi po korytarzu? Co to ma być?
0: Robert,
1: kto to ma być?
0: Opanuj się, chłopie. Dokładnie, nie musisz nam zagłuszać audycji.
1: Dokładnie,
0: naprawdę.
1: Dokładnie, co jest cięte.
0: Co jest
1: to jest audycja Beat Kultura. Jest z nami Eklektyk, jest z nami Kuba Skirmunt, jest z nami Jakub Jan Paweł Jumper, czwarty płomień tańczący na kurkanach balasów Bryndal. I tyle mam do powiedzenia.
0: Kurczę. O to... sobie to masz zawsze dużo do powiedzenia.
1: O kim mieć do powiedzenia, jak nie, nie o sobie.
0: Jak nie o sobie, dokładnie. Toczymy sobie ze sobą czasem poważne rozmowy, więc...
1: Tak.
0: I szanujemy siebie.
1: Tak,
0: szanujmy
1: tak.
0: siebie. Tak. Niech to będzie przekaz tej audycji. Rozmawiajcie ze sobą. Kochanie.
1: Rozmawiajcie ze sobą.
0: I akceptujcie siebie.
1: Jedzcie dużo
0: i tak
1: smacznych rzeczy wspólnie.
0: I bądźcie ze sobą w porządku.
1: I dbajcie o siebie.
0: Tak jest. Kochajcie
1: bo,
0: się.
1: Bo komunikacja, it's important we communicating.
0: Yeah, this is the key.
1: Dokładnie. Żeby śpiewać pieśń w kluczu życia.
0: Tak jest.
1: Niczym Stevie Wonder, a.k.a. Stanisław Dziwisz.
0: Tak jest. I lecieć kluczem z tymi pięknymi ptakami.
1: Oj tak.
0: Po niebie.
1: Rozwinąć skrzydła.
0: Word.
1: Co robisz w najbliższym czasie? Grasz coś?
0: Kurczę, wiecie co? Coś tam gram, no. Zaproszę na pewno was na Noc Wieżowców.
1: Opowiadaj.
0: Która się odbywa niebawem. Ale sobie to sami sprawdzicie na pewno, jeżeli będziecie chcieli tam pójść, bo raz do roku jest taka akcja, że można wchodzić na wieżowce w Warszawie.
1: Wow!
0: I są otwarte drzwi i ludzie mogą przychodzić i sobie z tych wieżowców oglądać Warszawę i wszystko. No i będę uczestniczył w tej inicjatywie.
1: Mądrze.
0: Natomiast, ale to jeszcze na pewno powiemy nieraz, 31 oczywiście w Halloween zapraszam was na ultra hip-hopowy balet do Spatifu. Ja, mój człowiek Misty i DJ Crime.
1: Yeah, wielcy Polacy in
0: wielcy
1: the place to be. A kiedy to jest? Jeszcze raz?
0: Halloween.
1: A, ale to, czyli to jest 30 czy 31?
0: 31, no jak Halloween jest 31.
1: A, no to bracie, to ja gram Dziady w Białymstoku.
0: Wiadomo, że grasz Dziady w Białymstoku wtedy.
1: Co innego robić, jak nie grasz Dziady w Białymstoku? Co jest?
0: Ale nie wiedziałem, że wróciłeś do teatru. Podoba mi się to.
1: Nie, bo nie wróciłem do teatru.
0: A kogo grasz w Dziadach?
1: Dziada! A kogo? Przypominam, że jest 20 minut po 21.37.
0: Tak jest.
1: To jest znamienne. No i co, grasz
0: 33.
1: jeszcze coś? Coś jeszcze?
0: No zagrajmy w ogóle z nowej,
1: coś fajnego.
0: Z nowej płyty Kurapcika, skoro zostaliśmy tak przy West Coastie, to nie ma co wymiękać. Jest to piękna muzyka, są to piękne rzeczy. Kerapt wydał z Battle Catem wspaniałą płytę.
1: Wspaniałą. Chyba.
0: Nie chyba. Nie
1: na
0: chyba.
1: Pewno?
0: Nie chyba.
1: W sumie można bez sprawdzania powiedzieć, że
0: odkąd usłyszałem
1: wspaniałą.
0: Utwór We Can Freak It,
1: Oj tak.
0: Zrozumiałem, że Battle Cat i Kerap to jest
1: złote połączenie. To jest rzeźnia.
0: I to jest spełnienie marzeń. I powiem wam tak, że pomimo tego, że Keraption został wydane w 97 roku, to mija ile?
1: Bardzo dużo lat.
0: Tyle, co się nie widzieliśmy. Dokładnie, więc to cały czas działa. I zresztą zaraz to usłyszycie.
1: To cały czas działa jak na Varon.
0: Działa na Varon.
1: To jest Jakub Jan Paweł Jumper, czwarty Bryndal, to jest DJ Eklektyk. Zaraz wjeżdża Robert z audycją Circle Pit Stop. Dbajcie
0: o siebie.
1: To już
0: nie jest masarnia u Roberta?
1: Nie, no co ty? No to widać, no...
0: Widać, że dawno nie było.
1: Musisz zaktualizować bazę wirusów.
0: Bazę Robertów.
1: Trzymajcie dobrze. Się, kochani, dobrego tygodnia,
0: bądźcie
1: bawcie
0: dla
1: się dobrze.
0: Kochajcie się, bądźcie dla siebie mili, pozdrawiamy. To była audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97.1 FM. A teraz Me and the Boys, Kerap, Battle Cat i Snoop Dogg. Sprawdzajcie to, yo.

0: jest w Lidlu wyjątkowy produkt.
1: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Reklama.

0: I to Slash, to był Slash wcześniej, singiel zapowiadający nowy album Slasha, który się ukaże w przyszłym roku. W przyszłym roku też Slash dotrze na koncert do Polski, na letniej scenie progresji wystąpi latem. A tu już jest Circle Pit Stop, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Robert Filipowski. Jestem z wami do godziny 23. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i z nami, bo z nami jest już Mary z Polski. Słuchajcie? Słychać?
1: Raz, dwa, trzy.
0: O.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Teraz mnie
0: też,
1: słychać.
0: Mnie też słychać i ciebie słychać. Miałem tutaj problem z mikrofonem, nie wiem dlaczego tamtego nie mogę mówić, ale to może mi się uda rozwiązać w kolejnym wejściu. Dawno się nie widzieliśmy, dużo się zmieniło przez ten czas. Będzie o czym opowiadać, ale ty chyba lubisz zmiany.
1: Wydaje mi się, że jak byłam u ciebie, to chyba było to z inną fryzurą, w innej mojej muzycznej w ogóle erze. I też jedyna rzecz, która się nie zmieniła, to moje uwielbienie do pewnej marki chipsów, które muszę powiedzieć słuchaczom, że mi sprezentowałeś, więc
0: możesz
1: jak będzie coś szeleścić,
0: tutaj?
1: to jest właśnie to.
0: Ale to jest tak, że te uwielbienie do chipsów to wyniosłaś, nie wiem, z dzieciństwa, bo to chyba są trochę takie smaki dzieciństwa, niektóre chipsy, nie?
1: Nawet nie muszę wymawiać firmy, żeby powiedzieć, że chipsy Duszki to jest taki kultowy przysmak chyba wszystkich roczników 90. Ja jestem 93 i pamiętam, że one były absolutnym hitem i zawsze się chciało właśnie zdobyć chipsy Duszki. Te właśnie oryginalne i wszyscy robili sobie, jak już potem były telefony, to te takie zdjęcia, że przykładasz chipsa do głowy i robisz z odpowiedniej perspektywy tak, żeby po prostu twoje oczy się zmieściły w oczach tych duszków. To są kultowe chipsy. I dziękuję, że mi je przyniosłeś, bo będzie o nich w ogóle w mojej książce drugiej, Nomen Omen, o której też dzisiaj powiem chętnie w audycji.
0: No właśnie,
1: ale tego nie mogłeś wiedzieć, że tak będzie, bo więc to jest niezły przypadek.
0: Przypadki, jak to przypadki. Książka twoja druga niedługo się ukaże, zatytułowana Gruba, Chuda, Mądra, Głupia. Musiałem przeczytać, żeby nie pomylić kolejności. Pierwsze moje skojarzenie... Hej, Nosowska,
1: Cudzoziemka w raju kobiet.
0: Raju kobiet, tak.
1: To jest bardzo dobre skojarzenie i nawet, żeby trochę podkręcić aluzję, to Kasia Nosowska zgodziła się, żeby z tyłu książki napisać od siebie kilka słów, takich wspierających dla mnie, bo ja od zawsze mówię, że dla mnie takim polskim autorytetem, jeżeli chodzi o pisanie, no to jest właśnie Kaśka Nosowska. Hej, jej teksty w różnych projektach. No i utwór Za gruba dla chudych, za chuda dla grubych, ahu, to jest chyba mój hymn. Oczywiście tytuł tej książki nie był tylko i wyłącznie pisany ze względu na tę piosenkę, to jakaś tam też jedna z inspiracji, bo te cztery słowa, mam wrażenie, siedzą w głowie każdej dziewczyny, a chyba też większości facetów. Po prostu chodzi o to, że cały czas trwa wojna w głowie, to kim my jesteśmy i czy my jesteśmy w porządku, czy wszystko jest z nami okej, czy dobrze wyglądamy, czy jesteśmy wystarczająco wykształceni, że cały czas po prostu zadajemy sobie te pytania, mam takie wrażenie. I trochę te cztery słowa miały to wszystko w jedno streścić. Gruba, chuda, mądra, głupia, no to jaka w końcu?
0: Ale masz wrażenie, że media społecznościowe troszkę podsycają właśnie te kompleksy, te obawy i no te właśnie epitety, jakie do siebie kierujemy?
1: Myślę, że one są wręcz taką fabryką tych epitetów. Chociaż ja pamiętam, że jak jeszcze nie było Facebooka, to byłam wtedy w gimnazjum. I już bardzo często potrafiłam patrzeć właśnie w lustro i kwestionować nie tylko swoją urodę, ale też po prostu inteligencję, swoje uczucia, więc to chyba jest w nas, tak ludzko po prostu, przebywając po prostu też z innymi ludźmi, porównujemy się i zawsze we mnie to też było, ale dopiero jak właśnie się wykluły Instagramy, Facebooki i to drugie życie, które każdy z nas tam prowadzi, bo ja też przecież tam prowadzę, prowadzę swoje wspaniałe życie, piękne, kolorowe, to dopiero wtedy te epitety, mam wrażenie, zaczęły jak grzyby po deszczu wyrastać w mojej głowie i to grzybobranie to można organizować codziennie, mam wrażenie. Także ta książka też jest dlatego takim skrótem tym, do czego w sumie dążymy. Chyba właśnie do tego, że tak przez pryzmat Instagrama, mediów, też mediów plotkarskich, tak ludzie chcą od razu takiej łatki. Aha, ta jest chuda ta i mądra, ta jest gruba i głupia. I że po prostu nasze społeczeństwo się tak lubi podzielić i określić, co jest dobre, a co złe. I trochę mnie to bardzo nawet wkurza, że tak jest.
0: Ale chyba ty też lubisz te media troszkę sobie podporządkować i troszkę w nich prowokować, troszkę kreować tam swoje różne wersje siebie, nie?
1: Bardzo lubię taką prowokację, kiedy właśnie media napiszą coś, co ma wbić kij w mrowisko, a potem się okazuje, że to tylko taki clickbaitowy tytuł, bo w środku tak naprawdę żadnej afery nie było. Ale też ostatnio byłam trochę podirytowana na to, jak media potrafią też fake newsy szerzyć. Wiemy to nie od dziś, że tak jest, ale kiedy zaczyna to dotyczyć ciebie samego, to zaczynasz się też na to, mam wrażenie, jeszcze bardziej irytować. I miałam teraz na własnej skórze okazję się przekonać, jak to jest, kiedy jakiś z moich występów jest wyciągany z trasy jesiennej, wyciągnięto ostatnio mój występ i przypisano, że on się niby odbył teraz na takim wydarzeniu Campus Polska Przyszłości i chcąc mi po prostu gdzieś tam, wiesz, wrzucić w taką dyskusję polityczną, że Campus Polska Przyszłości grała Mary z Polski, z kolei dzień później na kampusie Nawrockiego grał Skolim, no i gdzieś tam po prostu stałam się jakimś takim obiektem porównań i to, co mnie bardzo, jeżeli chodzi o media, tak zraniło i zawiodło, to, że właśnie te fake newsy tak łatwo tworzyć i ktoś po prostu jeden wyciąga wideo z mojego koncertu jesiennego, pisząc, że to jest ten koncert teraz z tego sierpnia i nagle, wiesz, odpalam telewizję i jakiś redaktor mówi po prostu też nieprawdę, bo nikt nie robi, mam wrażenie, porządnego researchu. Więc to są rzeczy, na które czasem można się obrazić i wkurzyć, tak mi się wydaje. I ta książka też się rozprawia trochę z takimi rzeczami, z takimi myślami też. Niewygodami i irytacjami.
0: A czułaś taką potrzebę? Bo twoja poprzednia książka, Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj, to z tego co pamiętam, ona się troszeczkę wzięła przez przypadek, bo to chyba było w pandemii, kiedy po prostu nie grałaś koncertów i stwierdziłaś, że sobie będziesz siedziała i pisała. Mhm. No ale teraz rozumiem, sytuacja była inna.
1: Teraz mi po prostu apetyt urósł, bo po wydaniu pierwszej to była taka eksplozja euforii, że ja bardzo lubię pisać teksty, bardzo lubię bawić się językiem i ta eksplozja, że to się udało po prostu zrobić, napisać pełnoprawną po prostu książkę z papieru, krwi i kości, wydać, puścić to w świat, pojawiać się na targach książki, to naprawdę było bardzo ekscytujące kilka lat w moim życiu. I jak tak już trochę opadł kurz, to pomyślałam, wow, no teraz co prawda mam dużo do roboty, muzycznie się dzieje, jeżdżę, ale jednak no nie chciałabym porzucić pisania. I znalazłam czas, żeby jakoś to wszystko spiąć i spełnić to marzenie, żeby wyszła druga książka. Też z innym może doświadczeniem, z innym spojrzeniem na to wszystko. Ona się na pewno będzie różniła, bo ta pierwsza jest taka trochę dzika. Tam jest dużo wierszy, tam jest dużo rymów w tekście. Ta druga już nie będzie taka savage. Będzie taka bardziej po prostu już po trzydziestce. Książka po trzydziestce.
0: Ale prowokacji tam troszkę też się znajdzie.
1: Myślę, że jak ktoś lubi prowokować, to będzie prowokował do końca swoich dni. Dlaczego właśnie mówię o tych duszkach? Chyba w trzecim rozdziale jest tekst o wadach. I ja tam chciałam właśnie tak czytelnikowi dosyć szybko powiedzieć, jakie ja mam wady, jakie w sobie widzę wady. I opowiadam właśnie taką historię o chipsach, duszkach, kiedy to siedzę u koleżanki na jakimś posiedzeniu i jestem tak uzależniona od tego podjadania, od jedzenia i od tego zapychania się różnymi rzeczami, że nie jestem w stanie się zupełnie skupić na tym, co mówi do mnie koleżanka, bo myślę tylko o tym, kiedy będę mogła sięgnąć po kolejnego chipsa w takim odstępie czasowym, żeby nie było głupio, że się za bardzo obżeram. I cały ten tekst właśnie jest wokół tego natręctwa też, że z jednej strony właśnie nie chcesz przed ludźmi wypaść na kogoś niewychowanego, albo no nie chcesz po prostu, żeby ludzie na ciebie źle patrzyli. Z drugiej strony masz jakieś swoje uzależnienie, jakieś swoje natręctwa, tak jak ja na przykład właśnie muszę odsunąć te chipsy na punkcie jakiegoś tam jedzenia. Więc trzeci rozdział już tak chciałam, żeby od razu z grubej rury mówił o różnych moich też jakichś takich, wiesz, no wstydliwych rzeczach. Także to będzie chyba ta prowokacja. Prowokacja w tym, że ja tam mówię bez owijania w bawełnę.
0: A traktujesz tę książkę troszkę jako taki swój pamiętnik?
1: To będzie nawet taki dziennik, bo książka jest podzielona na 7 segmentów, 7 dni i nawet jest dopisek, gruba, chuda, mądra, głupia, ale na dole jest mały dopisek dziennik Mary z Polski, więc jak najbardziej ja myślę, że dobrze tutaj mnie podpytujesz, czy to będzie jak pamiętnik. Jak najbardziej, to chyba nawet będzie bardziej pamiętnikowe niż ta pierwsza, bo to jest jakby ktoś usiadł i spisał różne swoje przeżycia, historie i relacje, nawet do tego stopnia, że nie zmieniam tam imion. Jeżeli piszę o mojej menadżerce Adzie, to jest tam Ada. Jeżeli piszę o moim przyjacielu Grześku Nowikowsie, z którym gramy już 9 lat, to jest Grzesiek. Nic nie zmieniam, nie oszukuję, nie cenzuruję. Trochę się też boję, bo oni jeszcze... Nie, Ada czytała, ale inni znajomi jeszcze nie czytali.
0: No menadżerka musiała przeczytać, zanim wypuściła tą książkę dalej pewnie, nie?
1: To był w zasadzie mój motor taki, wiesz, motywujący, bo Ada była pierwsza, do której od razu na bieżąco wysyłałam każdy tekst. Ona ze mną, mam wrażenie, przeżywała tę książkę i gdyby nie to, że czytała na bieżąco i na każdą rzecz starała się odpisywać mniej lub bardziej, ale zawsze to były na świeżo feedbacki, to mnie to nakręcało, żeby pisać, żeby się nie poddawać. I też chyba przez pryzmat tego, że ona jest dziewczyną, mamy podobne przemyślenia i na pewno takie tematy podobne, ze względu na to, że jesteśmy rówieśniczkami, to gdyby nie Ada i nie jej takie symultaniczne czytanie razem ze mną, to ja nie wiem, czy bym skończyła to w tym roku. Cieszę się naprawdę, to jest bardzo ważne, myślę, przy w ogóle tworzeniu, żeby był ktoś, komu chcesz to pokazywać na bieżąco i też się nie boisz krytyki tej osoby. Właśnie czekasz na tę krytykę. Nie chcesz takiego, wiesz, słodkiego gadania.
0: A ile pisałaś ten dziennik? Bo ja natrafiłem na jakiś twój wywiad sprzed wydania twojej ostatniej płyty, czyli już prawie rok temu. I tam mówiłaś, że chcesz, nawet, że musisz napisać drugą książkę, więc rozumiem, że wtedy to było dopiero w planach, czyli musiałaś zacząć pisać potem, więc ile czasu to trwało?
1: Tak bardzo już konkretnie to przysiadłam do tego w lutym. Luty to był właśnie miesiąc, kiedy pomyślałam, zaczynam. Już the shit is serious, że tak powiem, i nie ma odwrotu. Lipiec natomiast był już tym miesiącem, kiedy podjęliśmy decyzję taką właśnie u nas w wytwórni i z Adą, że już na pewno książkę wydajemy na jesień. Już były jakieś teksty, ale w lipcu zostało tak już powiedziane, dobra Mary, po prostu teraz już pisz, ile wlezie i zrobimy zaraz też selekcję i po prostu już jedziemy z tematem. No ale nie ukrywam, że po wydaniu pierwszej ja już dużo rzeczy pisałam, tylko wszystko to potem szło gdzieś do kosza, do szuflady i tak mi się wydaje, że to tak, takie odpady po prostu, które nie zobaczą światła dziennego, były chyba wynikiem tego, że się tak miało niedosyt po napisaniu tej pierwszej książki. Także dopiero od lutego tak na serio zaczęłam siedzieć i pisać coś już tak od serca do książki, wiedząc, że to po prostu już będzie w książce.
0: A łatwiej ci pisać teksty piosenek czy teksty do książki? Gdzie ci się jest łatwiej otworzyć? W takiej formie właśnie troszkę zawalowanej tekstu, czy właśnie pisać wprost? Co masz na myśli?
1: Chyba lubię bardziej pisać teksty takie książkowe, takie bez limitu znaków, że tak powiem, bo oczywiście w piosence jest zawsze ta rama melodii, rama w ogóle czasu piosenki i jakiejś rytmiki, fonetyki i to jest trochę się zazwyczaj śmieję, że pisanie tekstów do piosenki jest czasem jak rozwiązywanie jakiejś takiej właśnie zagadki, łamigłówki, no bo masz powiedzmy jakiś flow, ale potem się okazuje w studio z producentem, że trzeba coś tu połamać, trzeba gdzieś wcześniej skończyć śpiewać, no i się zaczyna moja ulubiona również, ale jednak karkołomna robota takiego właśnie wymyślania, a to które słowo, jak połamać, żeby to miało sens. A w takim właśnie pisaniu, że otwieram sobie laptopa i mam wolną kartkę, to mnie nikt nie zatrzyma i żaden właśnie muzyczny metronom nie będzie stał nade mną, więc chyba lubię to bardziej. Jest to takie dzikie chyba wtedy, że mogę jechać i jechać i jechać i jechać i nic mnie nie zatrzyma. No tylko zazwyczaj wtedy no, największą zagadką jest, jak to zrobić, żeby tekst po prostu miał dobrą puentę i żebyś nie był przelany, bo lanie wody to też lubię oczywiście, ale no wtedy to byłoby trochę pewnie wszystko takie rozmemłane.
0: No właśnie, te teksty mają troszeczkę formę takich felietonów, zwięzłych, takich punktowych, nie na jakiś konkretny temat.
1: I to dla mnie jest bardzo ważne, żeby te formy były krótkie. Ja w ogóle chyba lubię takie rzeczy czytać i bardzo uwielbiam czytać Masłowską i bardzo za to ją też zawsze szanowałam, że po każdym jakimś roku pisania do różnych gazet, ona też się decydowała właśnie wydać potem całą książkę ze zbioru swoich felietonów, dzięki czemu to gdzieś było w jednym miejscu. Zawsze to miało taką bardzo błyskotliwą, krótką formę. Ja się tu nie porównuję do niej absolutnie, ale bardziej chodzi mi o to właśnie takie moje uwielbienie do tych krótkich form, więc druga książka to będzie taki właśnie zbiór takiej zwięzłości, konkretu, bez opisów, jak to czasem się ludzie śmieją, że w niektórych lekturach szkolnych tych opisów jest za dużo. I chyba chodzi mi o to, żeby te teksty rozśmieszały. Żeby to było czytanie na miło i żeby to było takie czytanie, jak jedziesz na wakacje i oczekujesz od książki, że ona po prostu będzie miłym towarzyszem, a nie jakąś taką rozkminą, która cię rozwali. Jak Dżuma na przykład.
0: Ale właśnie kiedyś tutaj był Czarek Jurkiewicz i on napisał, z kolei wydał swoje opowiadania. Z tym, że te opowiadania, one właśnie też były bardzo krótkie. Tam strona, dwie strony, może maksymalnie trzy strony. I właśnie rozmawialiśmy o tym, że właśnie w dzisiejszych czasach to jest takie bardzo potrzebne, że w momencie, kiedy wiele osób nie ma takiej możliwości skupienia się na dłuższą chwilę, takie krótkie formy są super, bo możesz, nie wiem, jedziesz autobusem do pracy, do szkoły, kilka przystanków, kilka opowiadań, czy kilka tych tekstów już sobie przeczytasz. Możesz sobie tam, nie wiem, w przerwie między pracą jakąś, też w szkole, nie wiem, na przerwie usiądziesz i przeczytasz kilka tekstów i masz to zrobione. Ale jest też taki drugi syndrom, ja to nazywam troszkę syndrom serialów Netflixa, że jak wieczorem na przykład chcesz sobie obejrzeć coś w telewizji, tak sobie myślisz, kurczę, dwugodzinny film to za długo, ale jest jakiś serial, który ma odcinki po 20-30 minut, a to sobie obejrzę jeden, dwa i się kończy na tym, że oglądasz tych odcinków, nie wiem, 5 czy 10 i w sumie 3 godziny spędzasz przy tym telewizorem, nie? Więc tak samo może być z książką, że sobie myślisz, a, jeden, dwa teksty sobie przeczytam, a nagle zanim się obejrzysz, minęły 2 godziny, a ty już połowę książki przeczytałaś, nie?
1: Kojarzy mi się to trochę z wchodzeniem do wody, która właśnie nie jest od razu głęboka, tylko tak kroczek po kroczku widzisz jeszcze to dno. Tak właśnie 20-minutowy odcinek, a to może drugi, a to trzeci. I że po prostu chyba to jest znak naszych czasów, że my nie lubimy tak decydować się z góry na coś bardzo zobowiązującego i długiego, bo nie mamy tego czasu właśnie i za dużo jest różnych pokus, więc faktycznie te krótkie formy są świetnym rozwiązaniem i chyba też dlatego je lubię. I w ogóle TikTokowe takie myślenie, TikTokowy format, on bardzo dużo mi też pokazał, jak sama się potrafię znudzić dłuższą formą. Czasem mnie to nawet też przeraża, że mój mózg jest przyzwyczajany do tych takich 10-sekundowych filmików, w których się wydarza wszystko z jakimś super zakończeniem i kto wie, co będzie dalej. Jeżeli w ogóle single teraz trwają po 2 minuty, 2,5,
0: no właśnie,
1: to opowiadania będą miały niedługo 5 zdań.
0: Widziałem taki wykres średniej długości trwania utworów i ona tak rosła, tak przełom lat 90-tych, 2000-tych to był pik, kiedy tam średni czas singla to było 4 minuty, a teraz to już spada 2 minuty, minuta 50, nie? Zwłaszcza w hip-hopie to jest widoczne.
1: Bardzo. I też nawet takie moje idolki, których słucham, typu Rosalia albo Charlie XCX, one też, zauważyłam, poszły w tym kierunku. Minuta 50 utwór, gdzie, tak mi się wydaje, nie muszą, że taka artystka jak Rosalia mogłaby spokojnie też wydać 5-minutowy utwór ze swoją pozycją i ta by się pewnie obroniło, ale chyba po prostu jest też taki styl i jest chyba jakaś taka chęć też może wypróbowania się, czy ja jestem w stanie zrobić piosenkę, która będzie krótka, ale będzie miała sens. Nie wiem, trochę się tego boję, szczerze mówiąc, że to jest taki nowy trend, ale chyba trzeba po prostu go with the flow, tak bym powiedziała.
0: Co do Charlie XCX, to w tej książce widzę inspirację w okładce troszkę.
1: Chciałam bardzo, bardzo, żeby na przykład okładka była limonkowa i napis gruba, chuda, mądra, głupia, bo pisząc tę książkę miałam limonkowy szał. A dlaczego limonka? No bo też nawiązuje właśnie do płyty Brat, Charlie XCX. I się wszystkim pewnie kojarzy ten kolor tylko i wyłącznie z Charlie. I dlatego zdecydowałam się, że tylko wersja limitowana książki będzie właśnie w limonkowym odcieniu, a taka główna w niebieskim, bo po prostu bałam się i też nie chciałam, żeby to było jakoś tak odebrane jako jakaś zżyna, czy no nie wiem, no ludzie mogliby pomyśleć, że płyta Brat właśnie wizualnie się tak rzucała w oczy, no to może teraz Mary chciałaby tutaj na tym podpromować książkę, więc mimo mojej ogromnej miłości do tego, żeby ten kolor właśnie królował w tym projekcie, no to tak się zdecydowałam, że on będzie tylko w tej wersji limitowanej.
0: No ale za to wprowadziłaś sobie też nowy kolor do swojego repertuaru.
1: I to jest właśnie ta zmiana, o której ty mówisz, że jak się widzimy, to zawsze jest jakaś zmiana, bo wizerunkowo i wyglądowo i kolorystycznie to ja po prostu chyba nie chcę nigdy obstawać przy jednym, więc jeżeli ja dzisiaj ci powiem, że moim ulubionym kolorem jest niebieski, a jest, bo on właśnie sygnuje drugą książkę, to a na przykład znienawidzonym jest fioletowy, to najpewniej za rok zobaczymy się w fioletowym ubraniu. Tak to u mnie chyba wygląda. Muszę to, no po prostu muszę z tym żyć i się z tym pogodzić, że taka już jestem.
0: Książka Gruba, Chuda, Mądra, Głupia Mary z Polski oficjalnie będzie na początku listopada dostępna. Preorder już jest, więc można sobie tę książkę zamawiać.
1: Nawet chciałabym właśnie się tak zaoferować, bo bardzo lubię ten proces, kiedy można zamawiać książkę w preorderze i jest jakby ta opcja autografu, ale mało osób to wie, że u nas właśnie w sklepie z muzyką można zamówić taką spersonalizowaną dedykację dla kogoś albo dla siebie samego i ja bardzo lubię takie robić. Więc namawiam do tego, bo to tylko w preorderze będzie pewnie możliwe.
0: Więc możecie teraz to zrobić, a będzie też można ją kupić na nadchodzącej trasie, a o tej trasie sobie troszeczkę porozmawiamy za momencik, bo puścimy utwór, który nas wprowadzi w klimat tego, co będzie się za chwilę działo.

0: La, la, la. No właśnie, mówimy sobie o tych zmianach tutaj, o kolorze limonkowym. O kolorze limonkowym, kolorze saledynowym, niebieskim. A tutaj proszę bardzo, utwór Manekiny i ty jeszcze zupełnie inny styl.
1: Manekiny. To jest trochę też takie mrugnięcie okiem do tematu instagramowego, o którym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy. I choć tekst jest z lat 80. i nie pisałam tego tekstu ja, to myślę sobie, że jakoś tak bardzo w punkt opisuje też to, że cały czas jednak jesteśmy w tym takim świecie plastikowego dążenia do ideału, a kontrola właśnie W, która przed chwilą wybrzmiała, To jest właśnie zespół z lat 80., do którego ostatnio zajrzeliśmy z naszymi chłopakami z zespołu i tak się jakoś zakochaliśmy w tym zespole. Ja myślę, że w Polsce nie jest to znana kapela.
0: Za Polską chyba też nie bardzo. To jest zespół na pewno, którzy kojarzą starzy fani Jarocina, kontrola W, potem kosmetyki pani Pinki, więc sięgnęliście, ale to też nie był taki najsłynniejszy zespół z Jarocina, nie? To gdzieś było zawsze podziemie.
1: No właśnie, to była chyba taka nisza i właśnie w Polsce nikt teraz nie zna, na świecie tym bardziej, ewentualnie na jakiejś chyba innej planecie, bo po prostu ten zespół ma w sobie jakiś taki pierwiastek szaleństwa z tamtych lat i ja tak sobie sprawdziłam, czytałam, jaka była ich historia, no to były te same czasy, kiedy się wybijała Republika, Siekiera, Manam i po prostu oni z jakiegoś powodu się aż tak nie wybili. Wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś przypadku, może braku szczęścia, bo tak słuchając ich rzeczy, myślę, że niczego by im nie brakowało, żeby byli takimi samymi ikonami, jak właśnie Manam. Mhm. I myślę, że też być może z tego względu, być może nie, no tak potem prężnie nie działali, bo ten zespół chyba miał krótką działalność, ale my wzięliśmy się za ich utwory i chcielibyśmy właśnie z całym zespołem moim wskrzesić trochę, zmartwychwstać te piosenki i dlatego ruszamy w trasę z całą kontrolą W. Ja sobie to nazwałam kontrolą M, jak Mary z Polski i będziemy grać po prostu w takich mniejszych klubach, punkowy repertuar zespołu, którego nikt w Polsce nie zna, ale może właśnie nikt, prawie nikt nie zna, z moich słuchaczy na pewno nikt i chcemy trochę, żeby ludzie poznali, przypomnieli sobie.
0: Kiedy widziałem zajawkę tej trasy, to w materiałach prasowych było coś takiego, że Mary z Polski wraca do gitary, coś takiego, a ja cię zawsze z gitarą kojarzyłem. Nawet, prawda, na tych dużych koncertach zawsze gdzieś ta gitara się pojawiała.
1: Zawsze mam gitarę w swoim secie koncertowym, ale jednak ona potem została zdominowana przez

0: syntezatory, przez elektronikę, przez komputer. I choć u nas się pojawiała, to mam wrażenie, że tak brzmieniowo nie można było powiedzieć, że ja robię muzykę gitarową. I dlatego teraz tak mi zależało na podkreśleniu, że ja wracam do tej gitary, bo faktycznie jak się przyjdzie na koncert nasz, to i ja tam gram w każdym numerze na gitarze i gram dużo na tej gitarze. I nasz właśnie klawiszowiec Nikodem Dybiński w zasadzie 50% koncertu gra na gitarze, nie na klawiszach. On też jest świetnym gitarzystą. Więc to naprawdę jest gitarowa muza. Grzesiek Nowikos gra na basie. Nie ma tam w zasadzie miejsca na syntezatory basowe. I to jest takie no nowe, że tych gitar faktycznie na żywo będzie dużo. No i też dla nas wyjątkowa sytuacja, bo my jako zespół grający elektronikę gramy zawsze z komputerem, zawsze z tym metronomem, zawsze z jakimiś też loopami, natomiast tutaj na tej trasie nie gramy w ogóle z tym ustrojstwem elektronicznym, tylko wszystko idzie tak 100% na żywo, co jest dla mnie bardzo ekscytujące, bo kiedyś tak zaczynałam, że po prostu to bębniarz ci nabija rytm i jedziesz, a nie, że cały numer słyszysz w komputerowe podpowiadanie, więc to będzie takie trochę dla mnie też, dlatego chyba nazywam to gitarową muzą, no bo to będzie dla mnie takie bardzo naturalne.
1: W ogóle na przestrzeni lat twój zespół się rozrasta, bo kiedyś to były dwie osoby, potem trzy, teraz już cztery, tak?
0: Mam swoich tak trzech chłopaków, więc jest nas czwórka i to jest no taki właśnie wymarzony final skład, o jakim marzyłam już wcześniej zaczynając, ale nie było to możliwe z takich względów, że trudno znaleźć też muzyków, którzy chcą być z tobą tak na 100%, chcą się też przebierać na scenę, chcą wchodzić w te twoje różne ery, więc ja tak szukałam i pierwszym właśnie był Nowikos, który my długo graliśmy tylko w duecie, z którym się tak bardzo dogadaliśmy i który jest producentem w większości moich płyt, no ale to, że się reszta chłopaków znalazła, to faktycznie jest taki proces krok po kroku. No i też nie było łatwo. Karol Szczygieł jest z Częstochowy, Nikodem Dybiński z Krakowa, także my się jakoś znaleźliśmy na tym świecie, no ale trzeba było pewnie trochę poczekać, aż ten los nas tak połączy.
1: Ten materiał już grałaś, bo grałaś na Jarocinie i jeszcze chyba tam jakiś był koncert. Powiedz, jak się wykonywało te numery.
0: Właśnie to jest jakieś takie magiczne, że ten Jarocin, godzina 16:30, my wychodzimy no zestresowani, bo to był nasz drugi w ogóle koncert z tymi numerami, a wiemy też, że publika jarocińska jest wymagająca, jest oceniająca i zastanawiałam się, jak to będzie, ale jak już to wystartowało, no to czułam, że po prostu ja na ten moment nie chcę grać swoich numerów i tej swojej elektroniki. Ja teraz po prostu chcę się skupić na kontroli W, że to po prostu coś takiego wyzwala we mnie. Świetnie się grało te dwa koncerty. I ze Zduńskiej Woli, bo to był nasz właśnie absolutny debiut z tym projektem w Zduńskiej Woli, stamtąd pochodzi zespół Kontrola W, dlatego tam był ten debiut. Jutro o 12:00 wypuszczam właśnie taki mini klip do Manekinów z ujęciami z tego koncertu w Zduńskiej Woli. I jak oglądam ten klip, to myślę sobie, że widać po nas, bardzo, po mnie i po chłopakach, że lubimy grać te rzeczy, że po prostu tam się mordy cieszą. Aż tak się chłopakom chyba mordy nie cieszą, jak gramy te nasze elektroniczne rzeczy. Więc o czymś to świadczy.
1: To będą się cieszyły na nadchodzącej trasie, ale rozumiem, że na trasie, na koncertach będą też jakieś twoje utwory, które będą przearanżowane na ten punkowy sposób?
0: Zrobimy wszystkie takie te flagowe, ulubione nasze utwory, ale też już takie, co wiem, że słuchacze bardzo chcą przyjść na koncert i taki utwór jak Bigotka nie może zostać pominięty.
1: A to jest bardzo punkowy numer, jeżeli chodzi o tekst na przykład.
0: Myślę, że to może naprawdę być świetne w tej wersji i miło było pana poznać też będzie w wersji punkowej. I uważam, że te wszystkie numery, które były w wersjach oryginalnych rave'em albo techno, to uważam, że one już są punkowe. To po prostu tylko trzeba zamienić syntezatory na gitarę i już i będzie. Więc oczywiście to nie będzie tylko taka trasa z piosenkami Kontroli W, tylko to będzie taka cała historia i no, dla każdego coś dobrego, a nawet będę jeździć z książką. Więc już w ogóle się śmieję, że to będzie taki obwoźny, książkowo-muzyczny tour.
1: To będą też trochę mniejsze kluby. W Warszawie będziecie w Hydrozagadce grali, więc to też punkowy klimat tutaj chyba bardzo dobrze będzie się sprawdzał.
0: To będzie powrót do naszych, w zasadzie, tak mi się wydaje, jakichś początków, bo Hydrozagadka w Warszawie to jest klub, do którego zawsze się chodziło na innych znajomych. Zawsze się, jak się z chłopakami z różnych rockowych zespołów gdzieś tam próbowałam spiknąć, stworzyć jakąś kapelę, to Hydrozagadka jawiła się jako taki wymarzony właśnie klub, w którym chcesz zagrać. Więc cieszę się, że my tą kontrolę W tam gramy i że to będzie takie właśnie zetknięcie się ze słuchaczem bardzo bliskie. Tam jest mała scena, to jest wszystko takie duszne. No nie będzie tego dystansu, który jest w niektórych klubach przez to, że są większe. Także sama jestem ciekawa, jak to będzie i liczę też na to, że ludzie po prostu przyjdą, bo też to jest jedna wielka zagadka, czy przyjdą, bo jednak materiał jest nowy i
1: jedna wielka
0: nieznany.
1: Hydrozagadka nawet.
0: Dokładnie. Także o Warszawę się nie boję, bo jestem stąd, ale do innych miast, 7 miast jeszcze innych zahaczamy, no to będę właśnie serdecznie jeszcze tak przypominać, zapraszać, no bo warto zobaczyć ten materiał, to są świetne numery, naprawdę, świetne teksty pisała Kontrola W, Dariusz Kulda i Katarzyna Kulda.
1: Będzie trasa, a czy w takim razie będzie płyta z tymi piosenkami?
0: Mamy nagrane już wszystkie te piosenki, bo stwierdziliśmy z No Ecosem, że mamy na razie w ogóle gdzieś, czy wytwórnia będzie chciała te piosenki, czy nie, czy będzie na to w ogóle jakiś popyt, czy ludzie w ogóle będą też zainteresowani. My po prostu chcemy je nagrać. Mieliśmy do tego taką jakąś swoją miłość, taką fascynację, że stwierdziliśmy, dobra, zamykamy się w studio, 10 piosenek jest nagranych, ale właśnie jak ten Jarocin odpalił, jak jakoś tak mam poczucie, że też się obudziła jakaś nostalgia w niektórych słuchaczach, jak przypomnieliśmy ten zespół Kontrola W, to mam takie wrażenie, że te nasze 10 nagranych numerów wyjdzie, że one nie na marne zostały nagrane i je wydamy, ale nie wiem kiedy. Chciałabym móc już to powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest zagadka właśnie też kolejna.
1: No, to będzie na co czekać.
0: Do rozwiązania.
1: Myślę, że jeszcze po Nowym Roku będzie coś się działo. Koncerty Mary z Polski z piosenkami Kontroli W. W listopadzie startują, tak? I przez listopad będziesz grała.
0: 6 startujemy w Koszalinie, ale taka tutaj data pewnie dla słuchaczy Radia Campus to jest 9 listopada Hydrozagadka. No i reszta terminów jest u mnie wszędzie w social mediach. Kończymy. Nie pamiętam, gdzie kończymy, ale wszystko jest w social mediach.
1: No właśnie, ten klimat tej takiej elektroniki, bo zobacz, bo ten punk i ta elektronika, ona się ze sobą wiąże, bo jak spojrzysz na tak historię muzyki, to zarówno muzyka punkowa i muzyka elektroniczna się mniej więcej w tym samym czasie rodziła, w tych samych miejscach i często było tak, że te środowiska się tam gdzieś przenikały, nie? Te punkowo-industrialne, potem elektroniczne rzeczy. I nawet mam takie wrażenie, że jak słucham twojej ostatniej płyty Kocham Polskę, tam też takie klimaty troszkę się przebijają, nie?
0: W ogóle chyba Prodigy to jest taki zespół, który, jak myślę o punku i elektronice, która jest połączona w jedno, to jest Prodigy. A ja jestem wyznawczynią tego zespołu i pamiętam, że jak grali na Orange'u, już niestety nie z oryginalnym wokalistą, no to po prostu musiałam stać niemalże w pierwszym rzędzie. Mam ogromny sentyment do właśnie tego zespołu i chyba drzemie we mnie to połączenie, no bo jak jest, ja myślę, że to chodzi o riff, że jak jest dobry riff, to nieważne, czy go właśnie zagrasz na gitarze punkowo, czy na syntezatorze, na Moogu, po prostu to się broni. Ale też to, co jest jeszcze wspólnym mianownikiem, to ten bunt i jakaś taka dzikość, odwaga i wkurzenie, że to musi być jakaś tam taka emocja jakiegoś rebelu i w Kontroli W chyba ona jest ze względu na czasy, bo te teksty, które są pisane, są właśnie trochę też buntem społecznym, buntem na system pracy. Jest taka super piosenka Centrum Przemysłu, obśmiewająca trochę te wszystkie fabryki, systemy.
1: Trochę jak Kombinat Republiki, nie?
0: Myślę, że tak, że to są dokładnie te tematy i dlatego też punk i elektronika dobrze razem siedzą, no tylko że musi być, myślę, ten właśnie tekst z jakimś przesłaniem, żeby to miało sobie punkowość.
1: Mhm. No ja tutaj to oczywiście te melodie, riffy i tak dalej, ja też miałem trochę na myśli klimat, bo płyta Kocham Polskę, która już niedługo minie rok, jak się ukazała, no tam jest utwór PRL, który nawiązuje, jest utwór Szaraki, który też właśnie, to mi się kojarzy utwór Szaraki właśnie z tym, co powiedziałaś, z tym takim właśnie kombinatem trochę, nie?
0: W sumie te klimaty chyba siedzą mi też w głowie przez to, że ja jestem wyznawczynią Republiki, uwielbiam Korę. Jest jakaś taka nostalgia teraz do tamtych czasów, do tamtej Polski i pisząc płytę Kocham Polskę, ja trochę sięgałam właśnie po wszystkie te rzeczy, które mnie ukształtowały jako tutaj obywatelkę, ale też po prostu jako człowieka, no bo wychowywując się, słuchałam właśnie takiej muzyki jak Lady Punk, Manam, Baim, właśnie Siekiera. I Deserter, i po prostu to mnie wychowało i dlatego te brzmienia i jakieś tam zapożyczenia na płycie Kocham Polskę są, myślę, że może dlatego się tak kojarzą trochę z tym blokiem, z tym Sowietem, z jakimś takim tamtym czasem. No ale właśnie też to, o czym powiedziałam na początku naszej rozmowy w kontekście fake newsów i takiego szumu w mediach, to też przekonałam się o tym, że to hasło Kocham Polskę jest bardzo szeroko rozumiane, bardzo skrajnie i to też było ciekawe doświadczenie i ciekawa droga, że nie każdy odebrał to jako pozytywny patriotyzm, tę płytę i to jest, myślę, kolejny absurd, no taki nasz po prostu, ludzki, że czasem coś piszesz z intencją właśnie taką piór, że to płyta patriotyczna, a kończy się na tym, że ludzie mi gdzieś tam też zarzucali, że to jest jakaś ironia, czy jakieś obśmianie, czy może profanacja Polski. Ale nie jest. Dementuję i jest to właśnie uwielbienie do wszystkiego, co nasze.
1: Mógłbym cię przedstawić obywatelka MS, ale już Kasia Linz miała obywatelka KL, kiedy wykonywała piosenki Grzegorza Ciechowskiego, więc no to już byłoby zbyt duże zapożyczenie, bo już podwójne, tak, bo ona od obywatela GC wzięła. No.
0: Co bardzo w ogóle mi się podoba, że ona tak to zapożyczyła. Bo ja jako właśnie fanka Ciechowskiego też zawsze mówiłam sobie tak w głowie, że ja jestem, on jest obywatelem GC, a ja jestem obywatelką właśnie MZ, Maria Żak. Zawsze tak myślałam i spokojnie jakby można zapożyczać ile wlezie, bo to jest świetny pomysł.
1: Mary z Polski, książka Gruba, Chuda, Mądra, Głupia jest już w przedsprzedaży, będzie w sprzedaży ogólnej za miesiąc praktycznie dokładnie.
0: Tak.
1: Trasa z piosenkami Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky jako Kontrola M startuje w listopadzie. Potem, kto wie, może będzie jeszcze coś więcej z tym. Mary, bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś tutaj dzisiaj.
0: Bardzo ci też dziękuję i za chipsy, ale przede wszystkim za rozmowę i za twoją audycję. Super.
1: Mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo. To co, na koniec może Szaraki w takim razie niech polecam.
0: Bardzo chętnie, bo to jest właśnie brzmienie Szaraku. To jest taki most do całego brzmienia Kontroli W, więc no jak najbardziej się zgadza.
1: To się wszystko ładnie łączy. Szaraki, Mary z Polski.
0: Dzięki.

To była Mary z Polski, z płyty Kocham Polskę z zeszłorocznej. Dzisiaj muzyka została, audycja zmieniona przez muzykę polską, co nie powinno zaskakiwać, ale na zakończenie sobie zajrzymy, co jest ciekawego za granicą. Zespół Polymoon wydał niedawno album Mariposa Magic i sobie posłuchamy utworu, który ten album zaczyna. Ja wam już dzisiaj dziękuję. Zapraszam za tydzień od 22 do Radia Campus, do audycji Circle Pit Stop.

Dobra.

Dziewczyny jej w oczy. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj oki na czym. Czuj.

Campus. Check, check, one, two.

Akademickie Radio Campus 97,1 FM.